0: Radio Campus.
1: Ty to najwyższa pora, siedzimy 29 godzinę w studiu, sprawdź. Ty grasz rap, ty grasz, możesz M jak miłość. Ja go gram jak jedna tysięczna kilo.
2: Rynda, proszę się przebierać.

Оксана Штосова. Академический радиокампус. Well, well.

nic mnie krucho nie zabije. Łapię chwilę, we the realest. Przez miasta syren płynę, składam ciąg liter z przypływem, ładuję siłę. Nic mnie krucho nie zabije.

Coś mi nie gra w tej Polsce. Ostatnio jest tu zdeka niemądrze i nie chcę obwiniać polskiej kinematografii. Ale jak, skoro nawet Patryk Wega ma dość jej. Gwałty w twarz, trochę pewnie to oschłe, ale tutto bene, jeśli pochodzenie masz włoskie. Jeden tip, jak podniecić widownię, do dialogu wrzuć ruchy, zaśmieją się mocniej. Tell me lies, tell me sweet little lies. Drogi rządzie, śpiewaj mi głośniej, bo jeżeli nie wy, to zaśpiewa mi bloger. Chwilę słucham go dla beki, ale weź, jakim kosztem mogłem iść na rower, popodziwiać wiosnę mogłem. Iść biegać, przeczytać dziś książkę, ale masochista mózg znów pyta o chłostę. Puszczam mu, jak ta gwiazda znów wzdycha na postęp. Nie zaszczepiłaby syna na ospę, cóż. Może pieniądz woli wydać na pogrzeb. Celebryci wiedzą i potrafią niemal wszystko. Może się nauczą, kiedy nie odzywać się w ogóle, co?

Miałem wszystko w i za ten stosunek do dzisiaj płacę. Jakbym był alimenciarzem, teraz trochę rzadziej piję, trochę rzadziej balet. Ale czy coś chciałbym mieć? Nie, a czy to znaczy, że wygrałem? Ha? Na badaniu krwi mi wyszło, że się boję igieł. Na badaniu serca zaplątały się słuchawki.

albo chociaż Quicksilvera. Dziś mam recenzję z Popkillera, wow. I kundla zwa do uzębienia. Pobrane apki, z których nie korzystam, ho. Niebieski mam, też znaczek na Insta. Lekarza w domu, terapię w toku.

0: stonę. Ale to wszystko jakieś takie, jakbym czekał na koniec.
1: Pozostało mi 20 koła dni, pi razy drzwi, wystarczy mi. Pozostało mi 20 koła dni, pi.

0: This is an emergency.
1: Nie wystarczy mi tu podium, nie potrafiłbym być trzeci. Nie dzwoń do mnie, tracę zasięg i odłączam się od sieci. Może jeszcze mnie nie znacie, kiedy sto

Boję się, że gdy przed tobą stanę pod żebrami, będę miał już tylko kamień. Męczą mnie pokusy, ale chyba jeszcze bardziej ludzie i ich zakłamanie. Patrzę w twoje oczy krótką chwilę, no a już zapalił się we mnie czerwony alert. Gdyby myśli kupowały płyty po minucie, miałbym już na wszystkich ścianach diament.

0: czoła.
1: Ej, yo, chaos, słuchaj, jest taka sprawa. A kurno, siedziałem całą noc, bo nie napiję, nie słuchałem tego, co jest na tych Spotify'ach. Musimy mieć marmanowy.

śpiewającą kością. Jestem śpiewająca kość.

alkoholem, przypominam. Jest ich dużo. Chcę przypomnieć, chcę powiedzieć, jeszcze raz chcę przypomnieć. Piwo jest również alkoholem, przypominam. Jest ich dużo. Chcę powiedzieć, że bezpieczeństwo, a za 2 lata, w ogóle już za rok, będziemy zmieniać obuwie szkolne. Dalej. Picie alkoholu, czy nie daj Boże, waszego ciała, a także przychodzenie do szkoły, niesie za sobą bardzo ostre konsekwencje. Może być skreślony.

Bezpieczeństwo, nie próbować nawet w żaden sposób okazywać szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły. Od 13 do 18 osobiście odpowiadam za brutalne zachowanie połączone z naruszeniem nietykalności osobistej.

bezpieczeństwo. I życzę wam, żeby ten i kolejne się z różnymi swoimi problemami organ. I jeszcze raz przypominam, czyli żeby przyjemnością.

0: Radio Campus.
1: Oh, it goes on.
2: Hey, Bruno, look.
3: Pogoń za hajsem, sosem, majka jak klamkę, kosę mam. Ponad 40 wiosen, gram o ten master plan, nie grosze. Ja jestem własnym bossem, czytajże losu panem.

Żeby uciec do Tokio, przy mnie iskry masz wokół. My jak Lennon i Yoko, napisało AI nam scenariusz hentai. Uciekniemy do Tokio, tak jak Lennon i Yoko.

I na drogach w Tatrach i w końcu wyparowała woda w rzece kłamstwa, a nie brakowało wody już za parę lat nam, ani farta, ale to tylko gdy banka.

Jak to człowiek sobie zda sprawę, ile kilometrów pokonał? Pewnie, że bywa ciekawie, nie bez racji, mówią, że taksi jak konfesjonał. Nigdy nie wiadomo, co zagra, grunto.

powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu

choćby tylko z walizką podręczną i tym, co ślizgają się po wierzchu. No to akurat będzie większość. Nie żeby to źle, nawet jeśli płyną grubo, to przeważnie na swoje konto. I ja lubię, jak mówią, ale jeszcze bardziej lubię te cisze, kiedy już skończą. Gdy ochłoną już krzynę i włosa na czworo nie dzielą. Odjedziemy i milczymy jak w tym filmie Taxi Blues 1990. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. A niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać.

0: Studia ze studia.
1: Mitologia regionów współczesnych Chin to temat dla nas odległy, jednak jest ze mną dr Ewa Paśnik z Zakładu Sinologii Wydziału Kultur Azji i Afryki Uniwersytetu Warszawskiego, która wyjaśni nam, jakie istoty kryją się w dawnych wierzeniach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy może od początku. Różne są mity o powstaniu świata. Czasami świat wyłania się z wody, ogień miesza się z lodem, wyłania się z chaosu. A jak to jest w mitach z terenów aktualnych Chin?
2: Jeżeli chodzi o mitologię właśnie regionu Chin, tak jak pani powiedziała, to nie zachowało się bardzo wiele mitów o powstaniu świata. Taki bardzo znany badacz mitów chińskich, Yuan He, on próbował odtworzyć te mity i mówił, że nie ma ich zbyt wiele. Jedyny taki w miarę spójny mit, który się pojawia, jest prawdopodobnie niechiński i mówi o takim olbrzymie Pangu, który siedział, mieszkał w jajku, rósł w tym jajku i kiedy stał się wystarczająco duży, to jajko rozłupało się na dwie połowy, dolna opadła na dół, ciężka, natomiast górna, lekka, wzniosła się do góry i jedna utworzyła niebo, druga ziemię, a potem nadal rósł, aż umarł. To niebo i ziemia się odsunęło od siebie na jego wysokość, więc był potężnym olbrzymem i kiedy umarł, z jego różnych części ciała powstały różne jakieś formacje, można powiedzieć góry, rzeki, złoża, zwierzęta. Nie było nic o ludziach, to znaczy późniejsze mity jakieś mówiły, że z jego wszy powstali ludzie, ale dużo bardziej popularny jest mit o tym, że to Niuła stworzyła ludzi bądź ze swoim bratem Fusi, bądź też z gliny.
1: Jest też mit o Hundunie. O czym opowiada?
2: Jest mit o Hundunie. Jest to mit, który pojawia się w bardzo szczątkowej formie w filozoficznym dziele Zhuangzi i jest w formie przypowieści, że był sobie Hundun, czyli chaos, coś, co jest dla naszej tradycji kultury bardziej takie rozpoznawalne, czyli że wszystko pochodzi z chaosu, jest jakaś nicość i coś się z niego wyłania. Więc Hundun to właśnie, to oznacza właśnie taki chaos. Natomiast on wyglądał jak worek. Zresztą bardzo podobne słowo, jeśli państwo chodzą do chińskich restauracji. Wonton to jest bardzo podobny zapis, tam się element zmienia tylko w znaku, natomiast brzmienie jest podobne, więc jak taki pierożek, taki worek, nie? Skórzany, który nie miał żadnych otworów. I jego koledzy, bóstwa z różnych kierunków świata, kiedy go odwiedzały, on przyjmował ich zawsze bardzo hojnie i otwarcie i serdecznie. Postanowili, że no, Hundun jest dla nas taki dobry, ale nie ma żadnych otworów. Wszystkie istoty mają oczy, usta, nos, uszy, tudzież inne otwory, natomiast on nie ma żadnych, no więc pomóżmy mu. I każdego dnia wiercili jeden. I ponieważ jest to właśnie, to ma się pokrywać z tą taką wizją stworzenia, że codziennie bóstwo robi jakąś rzecz, prawda, i tworzy, tak jak Bóg w ciągu 7 dni stworzył ziemię, to tutaj w ciągu kolejnych dni wiercili mu te otwory. No i jak wywiercili wszystkie, Hundun zmarł. Tu przypowieść miała mówić o tym, że nie należy, prawda, ingerować w naturę, w jakieś takie swoje spontaniczne, naturalne objawienie, sztucznie się dostosowywać do okoliczności. Natomiast właśnie Yuan He twierdził, że to nosi znamiona mitu początku świata ze względu na wiercenie tych otworów.
1: A teraz przechodzimy do śmierci. Czy śmierć to koniec według wierzeń z terenów Chin?
2: To też zależy od regionów. Tak jak mówiłam, Chiny bardzo duże są, dominowały różne też narodowości, które były płaniane do tego państwa chińskiego, nazwijmy to, czy królestwa, czy potem cesarstwa. Więc zazwyczaj śmierć nie jest końcem. Konfucjusz mówił tak, najpierw ogarnij człowieku życie, a dopiero potem pytaj o śmierć. Jak nauczysz się żyć dobrze, wtedy będzie można mówić o śmierci. Też mówił, że o duchach i o takich innych sprawach porządni ludzie nie rozmawiają. Natomiast w większości przypadków jest jakaś koncepcja tego życia po śmierci, to co się dzieje z tym, co zostało po człowieku, tak? Nie fizyczną częścią, niematerialną częścią człowieka, który gdzieś tam wędruje. Takie wierzenia, które już wraz z buddyzmem powstały, połączyły jakby taką właśnie biurokratyczną wizję zaświatów, która była odzwierciedleniem po prostu systemu biurokratycznego istniejącego w Chinach, czy na tym właśnie terenie, razem z koncepcją piekieł, która pierwotnie nie istniała w ogóle w takim znaczeniu, jak my to rozumiemy i w takim znaczeniu, jak rozumieli to buddyści. Te dwie koncepcje właśnie takiego bardzo zhierarchizowanego, zbiurokratyzowanego zaawansowanego systemu, razem z właśnie koncepcją piekieł, które też, prawda, składały się z różnych kręgów, to dobrze współgrało i razem stworzyło taki dosyć spójny system, gdzie każdy krąg piekielny jest zarządzany przez innego odpowiedzialnego władcę, który daje kary. Ostatni jest odpowiedzialny za przydzielanie wcieleń. Więc po śmierci generalnie jest takie coś, co byśmy nazwali jakimś stanem pośrednim. To jest taki rodzaj chińskiego czyśćca, czyli jakiegoś stanu pośredniego, gdzie się odpokutowuje za swoje winy i w ostatnim tym piekle, w ostatnim kręgu dostaje się nowe wcielenie i ono trwa różnie od 49 dni. Tutaj z kolei jest dosyć taki silny związek, bym powiedziała, z tybetańską kulturą, bo tam też właśnie bardzo trwa 49 dni, ale od 49 dni do nawet 3 lat. I to jest taki okres, w którym trzeba bardzo dbać, żywi są zobowiązani bardzo dbać o potrzeby tej duszy, która gdzieś tam ma jakieś potrzeby, trzeba składać jej ofiary, trzeba, prawda, jak to w systemie urzędniczym, trzeba mieć pieniądze na łapówki, więc najczęściej chowało się ludzi z pieniędzmi, żeby właśnie mogli sobie poradzić w tych zbiurokratyzowanych zaświatach.
0: Czyli aby pomóc zmarłym, dawano im pieniądze, ale czy były jeszcze jakieś obrzędy, dzięki którym można ich było w jakiś sposób wesprzeć?
2: Tak, to też zależało od obrządku. Wiadomo, że buddyści bardziej recytowali sutry i są takie różne opowiastki, w których jest właśnie ten motyw, że trzeba recytować sutry, trzeba się modlić, trzeba składać ofiary. To jest dosyć ładnie pokazane. Ja też moim studentom bardzo często polecam, żeby zobaczyć Ghost Bride, taki serial na Netflixie. Jest to tajwańsko-malezyjski, zdaje się, serial. I oczywiście historia jest dosyć banalna, sama fabuła jest dosyć banalna, ale sposób, w jaki pokazali zaświaty i sposób, w jaki pokazali, jak ofiary, które się składa, jak ofiary, które się pali, bo najczęściej jakby ogień tutaj jest tym medium, który przynosi, prawda, ze świata materialnego do niematerialnego, właśnie przynosi te różnego rodzaju przedmioty i jak to wygląda. Także taka wersja trochę pop, ale dająca jakieś wyobrażenie o tym, jak wyglądają chińskie zaświaty.
0: Czy w takim razie w tych wierzeniach występowały duchy?
2: Oczywiście. Duchy występują już od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Generalnie filozofia była taka, że żywi i umarli chodzą innymi ścieżkami i nie należy tych ścieżek mieszać. No ale oczywiście w jakichś różnych dziwnych okolicznościach się spotykały. Taka najczęstsza historia to była albo kochankowie. Jedno z kochanków umarło i ta miłość sprawiła, że w jakiś sposób mogli tam funkcjonować razem, a nawet wracało do życia i jedno z nich. Ale też o taką sprawiedliwość, że osoby, które straciły życie w jakiś niesprawiedliwy sposób, w wyniku rabunku, zabójstwa, czy były oszukiwane, wracają, żeby się zemścić albo szukać sprawiedliwości. Więc to jest bardzo częsty motyw takich ludowych opowieści.
0: To może teraz przejdziemy trochę dalej i może Matka Bóstw. Co to jest za postać, jaka jest jej historia?
2: Matka Biesów jest jednym z takich bardzo, bardzo starych bóstw, która też może nam tutaj być wpisana gdzieś w jakieś początki mitologii, początki świata. Matka Biesów jest to świetne tłumaczenie profesora Kinslera, bo dosłownie po chińsku to jest Guimu. Gui to jest właśnie też duch, ale to jest taki zły duch. Więc taki trochę demoniczny, można powiedzieć, matka demonów ostatecznie, ale to brzmi tak zbyt dramatycznie, więc to tłumaczenie jest naprawdę świetne. Ona codziennie rodziła 9 dzieci, po czym je pożerała. I tak codziennie. I to też mówi się, że to też ten mit ma jakiś związek z początkiem świata, prawda? Bo tutaj jest jakiś motyw rodzenia i codziennego rodzenia właśnie tych dzieci. 9 zawsze i je zjadała. No tak.
0: A pożeranie pojawia się też przy bóstwie ze szklanym brzuchem. O co chodzi?
2: Szklanym, przeźroczystym jest takie bóstwo Shennung, który tłumaczy się naprawdę, to może dla jakiegoś programu telewizyjnego może być boski rolnik. Więc boski rolnik był bóstwem, który nauczył ludzi uprawiać ziemię, ale również nauczył ich właściwości różnych roślin. I jedna z legend czy mitów właściwie o nim jest taka, że miał przeźroczysty brzuch. w którym obserwował, jak działają różne rośliny. Zjadał te rośliny, patrzył, jak działają i stąd wiedział, jakie mają właściwości i spisał taką pierwszą farmakopeę, bo to nie tylko zielnik, bo tam oprócz ziół były też inne substancje, z takim podstawowym opisem działania różnych substancji, która jest do tej pory jakąś tam podstawą, być może bardziej taką kulturową niż faktyczną, ale tradycyjnej medycyny chińskiej nadal ona korzysta z tych opisów, które są w tej farmakopei boskiego rolnika.
1: I w wierzeniach pojawia się też do niczego niepodobny. O co chodzi?
2: Do niczego niepodobny jest postacią z książki, powieści, klasycznej powieści chińskiej z XVII wieku, która nosi tytuł Inwestytura Bogów, czy tam nadanie mian na bogom. Inwestytura Bogów, ona została teraz z bardzo wielkim rozmachem zekranizowana, a właściwie jest ekranizowana przez Chińczyków, którzy zarzekali się, że zrobią drugiego Władcę Pierścieni. I jest tam właśnie takie zwierzę, które się nazywa do niczego niepodobny, które jest zwierzęciem, nazwijmy go transportowym, na którym przemieszcza się wielki mistrz taoistyczny, jeden z głównych bohaterów tej powieści, który jest odpowiedzialny za właśnie stwarzanie tych bogów i nadawanie im tytułów i mocy. No właśnie, jest do niczego niepodobny. Ma cechy różnych zwierząt. Dosłownie po chińsku jest to sybu siang, jest dosłownie do czterech niepodobny. Dokładnie tak to brzmi, że ma cechy czterech zwierząt, ale żadna nie przeważa na tyle, żeby można było powiedzieć, że jest do któregoś podobny. I porusza się bardzo szybko i jest bardzo zwinny. Tak.
1: Z nowszych postaci, które też widzimy w popkulturze, pojawiał się Nedża. Co to jest za postać? Jaka jest jej historia?
2: Jeżeli chodzi o Nedżę, to jest bóstwo, które prawdopodobnie też przyszło w jakiś sposób z Indii. Nie jest to jasne wraz z buddyzmem, szlakiem jedwabnym. Nie jest do końca jasne, skąd się pojawił. Na pewno też występuje w Inwestyturze Bogów i tam jest cała część właściwie, bo to jest kilka rozdziałów, poświęcona temu, skąd się wziął Nedża. Nedża, na pewno większość z Państwa kojarzy Nedżę ze względu na ostatnio dosyć popularną kreskówkę, którą można obejrzeć. Nedża jest Bobasem, więc jeżeli zobaczą Państwo też gdzieś w Chinach pomnik Bobasa z szarfą na dyskach, no to na pewno chodzi o Nedżę. Właśnie był takim Bobasem z szarfą, dzieciakiem, który urodził się z pulpeta. Jakkolwiek to brzmi, taka była historia. Jego matka była bardzo długo w ciąży, aż w końcu powiła kulę mięsa, więc zaniepokojony ojciec rozciął tę kulę mieczem i z tej kuli właśnie wyskoczył, bo już był w stanie chodzić i mówić Nedża, który był bardzo silnym Bobasem, ciągle wpakowywał się w różnego rodzaju kłopoty ze względu na swoją siłę i taką dziecięcą, powiedzmy, nieporadność, niezgrabność, naiwność też. W każdym razie ostatecznie został zabity przez swojego ojca, ale jego matka składała mu cześć, zbudowała dla niego świątynię, oddawała mu cześć, wybudowała dla niego świątynię, składała mu ofiary i dzięki temu Nedża stał się bóstwem. Bóstwem, które potem właśnie w tejże książce występowało po stronie tak zwanych dobrych i ratowało świat.
1: Moim gościem była dr Ewa Paśnik, Zakładu Sinologii Wydziału Kultury Azji i Afryki Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Ja również.
3: Studia ze studia.
0: Przyjrzałam dla nas prasę naukową i teraz Wam przedstawię najciekawsze rzeczy, które znalazłam, a zaczniemy od nauki w Polsce i artykułu na temat wodoru, a dokładnie jego spalania, ponieważ wodór miał być takim paliwem przyszłości, czyli miało nie być zanieczyszczeń, żadnego dwutlenku węgla, żadnej sadzy, żadnych związków siarki. Ale okazało się, że wodór najlepiej jakby się spalał w samym tlenie, no ale zwykle spala się w powietrzu, czyli w towarzystwie azotu i wtedy się tworzą tlenki azotu. I one podrażniają drogi oddechowe i tym problemem zajmowali się naukowcy z Politechniki Gdańskiej i z Uniwersytetu Gdańskiego. Wynik ich badań został opublikowany w Scientific Reports. Oni chcieli oczyścić to, co pozostaje po spalaniu, z użyciem promieniowania ultrafioletowego. I tutaj korzystali z różnego zmian ciśnienia, z różnego natężenia. Chcieli tego użyć w kotłach wodorowych, czyli takie zastosowanie przemysłowe mieli na myśli. Jednak okazało się, że w niektórych tych opcjach tlenki azotu zmieniały się po prostu w inne formy tlenków azotu, czyli nie do końca było lepiej, a chodziło o to, żeby zminimalizować, jakby zmniejszyć w ogóle ilość tych tlenków azotu. Więc to nie za bardzo pomogło. Jednak to zależało właśnie od różnych warunków, więc wciąż jest jakaś nadzieja i rozwiązanie przemysłowe jest gdzieś tam na horyzoncie, ale jeszcze troszeczkę, żeby do niego dotrzeć. Więcej właśnie możecie przeczytać na naucewpolsce.pl. A teraz również fizycznie, bo Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i zjawisko morskiego śniegu. No i tutaj możemy sobie wyobrazić coś takiego romantycznego trochę bardziej, jakieś bałwany. Nie, absolutnie nie, bo to jest martwa materia organiczna, która opada na dno oceanu. Tak, a kształtem przypominają płatki śniegu, dlatego nazwano to właśnie morskim śniegiem. No więc niestety. No ale zjawisko wiąże się w ogóle z obiegiem węgla w atmosferze, bo właśnie ten węgiel z powierzchni jest wtedy przenoszony na dno, a pośrednio to w ogóle wpływa na ogrzewanie się planety. Więc jest to bardzo ważne zjawisko i właśnie dlatego spojrzeli na nie fizycy i próbowali obliczyć tempo spadania, żeby w ogóle móc to w jakiś sposób potem badać, przewidywać. No tylko, że to jest bardzo ciężkie do policzenia, ponieważ dzieją się różne rzeczy. Na przykład te fragmenty materii zderzają się ze sobą po prostu dlatego, że tam są różne chaotyczne drgania, ale też dlatego, że na przykład cięższe wpadają na mniejsze i zabierają je wtedy ze sobą. No i żeby to policzyć, no to trzeba było tworzyć różne modele. To, co stworzyli właśnie fizycy z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, zostało opublikowane w Journal of Fluid Mechanics, więc podjęli się trudnego zadania, a efektem możecie właśnie przeczytać też ich opis taki bardziej fizyczny właśnie na stronie Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. To teraz nauka we Wrocławiu i zaczniemy od takiego badania dotyczącego czytania w myślach i porozumiewania się bez głosu, bez gestów, tylko za pomocą fal mózgowych. I tym zajmuje się koło naukowe Neuron z Politechniki Wrocławskiej. Używają takiego czepka z elektrodami i w ten sposób mogą jakby odczytywać fale mózgowe, ale z założenia w tym projekcie te fale, te sygnały z neuronów są analizowane przez sztuczną inteligencję, która odczytuje słowa, o których się myśli. Natomiast sygnał jest bardzo słaby, ten sygnał z neuronów i wszystko go zakłóca. To znaczy zakłócają go procesy fizjologiczne, emocje, bodźce. I do tego, do każdego człowieka tą sztuczną inteligencję trzeba byłoby kalibrować oddzielnie, w tym sensie, że u każdego trochę działa inaczej, więc taka osoba musiałaby myśleć konkretne słowa według jakby szablonu, żeby ta sztuczna inteligencja jakby załapała, w jaki sposób to się dzieje. No i tutaj są też różne metody tego badania, że właśnie albo się myśli konkretne słowa, to podobno już to działa, jeżeli myśli się litery, cyfry, albo takie bardzo, bardzo podstawowe słowa. Natomiast jest jeszcze taka opcja, żeby myśleć o na przykład klikaniu w klawiaturę i to też musi być specjalnie jakby zaplanowane, ale tu chodzi jakby o myśleniu o ruchu i podobno to też w jakiś sposób mogłoby zadziałać. Ten projekt jest taki intrygujący, trochę taki niepokojący jednocześnie, no ale wciąż się rozwija, więc może coś z tego będzie. Także pozostając we Wrocławiu, możemy spojrzeć na Uniwersytet Wrocławski, a tam rozpoczęło już swoje działanie Centrum Badań nad Kolorem. I to jest przy Wydziale Filologicznym, ale to będą takie różne badania interdyscyplinarne. Zarówno zajmą się tym językoznawcy, literaturoznawcy, chemicy, fizycy, biolodzy, politolodzy i też także zajmą się tym różne uczelnie. Pytania, które stawiają badacze, to na przykład symbolika kolorów, barwa, a kolor w muzyce, ale także to, jak różne rośliny wykorzystują barwę. Więc jest to właściwie bardzo intrygujące. Też na stronie właśnie Uniwersytetu Wrocławskiego jest taki filmik, gdzie badacze przedstawiają te różne zagadnienia, więc warto tam zajrzeć.
3: Studia ze studia.
4: Podpięty jesteś cały czas.

0: studia ze studia.
1: Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Przekuć w sukces, czyli Przemek Krawczyk i Kamil Kuć. Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Witam cię, Przemku.
2: Witam was wszystkich i zawsze mam ten problem, bo tak dzień dobry, tak porankowo, czy dzień dobry już po południu.
1: To też nie wiadomo, dlatego że potem jeszcze masz podcast i w tym podcaście i tego podcastu też nie wiadomo, kiedy ktoś słucha, więc tak technicznie, jak powiesz dzień dobry, to jest bardzo uniwersalne. Dzień jest ogólnie w całości, więc nie ma z tym żadnego problemu. Ale moi drodzy, tutaj rozgadujemy się już na samym starcie, więc to zapowiada, że jesteśmy w całkiem dobrych formach. Niech tak pozostanie, dlatego że razem z nami jest Joanna Bęcz, founder Longevity Center i Longevity Sport Lab oraz International Institute of Longevity. Słowo longevity pojawiło się dużo razy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: No więc chyba trzeba to wytłumaczyć, tak? Dlaczego to longevity się pojawia i de facto, no, o czym my dzisiaj chcemy z tobą porozmawiać, to właśnie teraz nam Joasia lekko temat podprowadzi.
3: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i bardzo dziękuję za zaproszenie. Longevity to jest temat w tej chwili bardzo mocno na czasie, a z drugiej strony też oceniany, że może tego jest już nawet za dużo. Mhm. Longevity, tłumacząc dokładnie, po polsku to długowieczność, ale to w sobie mieści bardzo wiele różnych tematów, więc z jednej strony, patrząc od strony medycznej, takiej biologicznej, chodzi o to, jak długo żyjemy i o różne aspekty tego, co wpływa na to, że żyjemy dłużej, ale ten sektor wchodzi w tej chwili w bardzo wiele różnych innych sektorów, jak na przykład wellness, hotele, produkty różnego rodzaju, technologie. Pomaga też, zaczynają tam wchodzić tematy, które wcześniej były w tej tematyce bardziej biohackingu. Ale ogólnie dzisiaj myślę, że skupimy się na tym, jak żyć długo, zdrowo i jak tym dobrze zarządzić.
1: Jak żyć długo i szczęśliwie.
3: A to, mam nadzieję, też wyjdzie u nas, bo nie da się, przede wszystkim nie chodzi nawet o długo, tylko o jakościowo, z dużą energią i jak tym dobrze zarządzić.
1: To ja muszę zapytać już na samym starcie, co mamy na myśli, mówiąc długo.
3: Długo to znaczy wiele. To też jest definicja, która może znaczyć różne rzeczy dla różnych osób. Mhm. Teoretycznie najdłużej żyjąca osoba na świecie do dzisiaj żyła 123 lata, czyli teoretycznie to jest taki deadline, który jeszcze nie został do tej pory przekroczony. To była pani, która mieszka we Francji i zmarła stosunkowo niedawno.
1: Co jednocześnie sugeruje, że chyba ten pułap cały czas rośnie, skoro to ten rekord był niedawno przebity, to może będziemy mieli niedługo kolejny.
3: Teoretycznie. No i tu jest znowu tyle różnych wątków, ponieważ teoretycznie żyjemy dłużej na świecie, średnio, ale w ostatnich latach nam się w niektórych krajach ta długość życia skróciła. O. Natomiast też żyjemy znowu statystycznie dłużej, ale też właśnie w tym sektorze longevity prowadzimy badania, że w wielu krajach żyjemy dłużej w chorobie. Czyli wydłużamy sobie tą część taką, gdzie jesteśmy w miarę też zależni od innych. Mamy co najmniej jedną chorobę związaną z procesami starzenia się. I właśnie to dla mnie było najbardziej takim przyciągającym mnie do tego sektora elementem, żeby zrozumieć, co wpływa na to, że niektórzy żyją dłużej, a niektórzy chorują już w wieku 50 czy nawet 40 lat.
1: Cały czas Przemek Krawczyk, Kamil Kuć. Rozmawiamy dzisiaj o długowieczności. Razem z nami Joanna Bęcz, founder Longevity Center i Longevity Sport Lab. Powiedzieliśmy, że co to wszystko sprawia. Dlaczego niektórzy chorują? No i bardzo bym chciał, żebyśmy nie zostawiali naszych słuchaczy w takiej totalnej niepewności, że ojejku, no wiemy, jak w tych clickbaitach i artykułach, które są, że co sprawia, że ludzie chorują, a niektórzy nie chorują.
2: I w nawiasie kwadratowym zobacz jak.
1: Zobacz jak. I tutaj w 1900. Wielka historia, więc może faktycznie odpowiemy na to pytanie, co zadaliśmy je wcześniej w poprzednim wejściu.
3: To jest też fajne pytanie na konferencji, bo jak pytamy, czy ludzie chcą, wyobrażają sobie, że chcą żyć ponad 100 lat, to mało kto podnosi ręce, ale jeżeli pytamy, czy chcecie, wyobraźcie sobie siebie dzisiaj i z tą samą siłą, energią i też możliwościami będziecie żyć do 120, no to wtedy ten las rąk zaczyna się pojawiać. I właśnie o to chodzi w tym kontekście i znowu podzielimy longevity na kilka wątków, bo ja specjalizuję się w tematyce, która się skupia na longevity medicine, czyli na tym, dlaczego medycznie i biologicznie możemy dzisiaj dać rekomendacje klientom i pomóc im żyć dłużej, zaplanować sobie też to wydłużenie zdrowia i energii na dłużej, ale to tak samo jak z samochodami, tak? Jeżeli to właśnie często moi koledzy z tego sektora dają przykład, że na dzisiaj my bardziej się zajmujemy właśnie też tym, żeby nasz samochód był odpowiednio serwisowany, a nie dbamy często o siebie. Żeby zrozumieć, jak żyć dłużej, musimy zrozumieć, co nam to życie skraca. I tutaj zaczynamy od jednego badania, które jest przełomowe w tym sektorze, które już prawie ponad 10 lat temu zostało opublikowane w Nature. Hallmarks of Aging, czyli to jest zestaw czynników, które wpływają na to, że się starzejemy, na procesy starzenia się. Czyli tam są i telomery, czyli końcówki chromosomów. Tam mówimy o komórkach macierzystych, o epigenetyce, o zmianach różnego rodzaju na różnym poziomie, komórkowym i nie tylko komórkowym, bo w ostatnim roku też dodano do tego temat i stresu, i czynników zapalnych. I znowu, jeżeli to już jest za bardzo medyczno-biologiczne, to też przepraszam, ale myślę, że dla tych, którzy się fascynują tematyką, to jest jedno z najlepszych badań, które pokazuje nam, jak my funkcjonujemy jako ludzie i co wpływa na to, że mamy więcej energii albo mniej, albo że z czasem zaczynamy po prostu kumulować pewnego rodzaju zmiany, bo te zmiany w organizmie też zachodzą w różnym tempie. My się w ogóle bardzo ciekawie starzejemy. Kobiety starzeją się trochę inaczej niż mężczyźni, ponieważ mamy inne układy, też nasz układ hormonalny inaczej działa niż męski, ale też organy w ciele i różne systemy działające w naszym organizmie starzeją się w różnym tempie. I widzimy to na przykład po skórze, która się szybciej regeneruje niż inne części ciała, które albo się w ogóle nie regenerują w tak szybkim tempie, albo właśnie dużo wolniej. Więc na przykład nasza wątroba regeneruje się co 20 parę dni.
2: Niestety.
3: To samo widzimy, jak się, nie wiem, nawet coś się wydarzy, nie wiem, natniemy się czy coś nożem, to też widzimy, że się szybko regenerujemy, więc skóra nam się dosyć szybko regeneruje, natomiast im jesteśmy starsi, tym to się też zaczyna zmieniać. Ale tu wchodzimy za bardzo w tą część medyczną, bo ten temat jest tak obszerny, że też nie chciałabym być tylko jakby skupiać się na tych czynnikach ryzyka, no bo ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, co nam spowalnia, jakby przyspiesza procesy starzenia, albo co wpływa na to, że na przykład my genetycznie nawet mając pewnego rodzaju predyspozycje, czy rodzinne, czy właśnie genetyczne, zapadamy na pewnego rodzaju choroby, a
2: no bo właśnie ja
3: nie.
2: Już się kilka razy spotkałem z takim stwierdzeniem i ekspertów, ale też gdzieś po prostu w różnych artykułach prasowych, że 10% to jest genetyka, 90% tego, jak długo, w jakiej jakości życia, tak, jesteśmy.
3: Dokładnie.
2: To są czynniki środowiskowe, czyli gdzie mieszkamy, co jemy, jak śpimy i tak dalej, i tak dalej. Czy ty się zgadzasz z tym, że to jest kluczowe tak naprawdę?
3: Ja się zgadzam i nasi doradcy, czyli na przykład dr Eric Verdin, który jest w naszej Radzie Programowej, szef Buck Institute w Kalifornii, absolutnie, on nawet mówi tam 7%, ale to w kontekście, w porównaniu z tym, o czym byliśmy przekonani jeszcze niedawno, że to jest, nie wiem, 50%, albo że geny definiują wszystko, co tak, się dzieje w naszym życiu.
2: Ale ty pięknie wyglądasz. Och, geny, wiesz, bo to moja babcia, mama.
3: No to nie? Jest, że tak powiem, też taka nasza sztuczna skromność. Mm-hmm. Nie umiem przyjmować. To jest inna rzecz.
2: Fałszywa pokora,
3: to
2: tak ładnie nazywasz.
3: To też jest bardzo ciekawy temat, bo dużym tematem w ogóle, dlatego nie chciałam tylko być po tej części, w tej części przyczyn, bo to jest fascynujące i tu jest bardzo dużo czynników ciekawych i można rozłożyć to na te właśnie 12 hallmarks of aging i każdemu się osobno przyjrzeć. Natomiast to, co my obserwujemy w klinice, też spotykając się z innymi klinikami na świecie, które też zajmują się tymi przyczynami procesów starzenia się, ale też prowadzą klientów pod kątem różnych planów longevity, czyli jak ich poprawić im kondycję, poprawić im jakość zdrowia, to widzimy, że tak naprawdę te wszystkie czynniki, czy odżywianie, geny i tak dalej, to jest wszystko bardzo ważne, ale bardzo dużym czynnikiem, a pomijanym często, jest mindset i ta część psychologiczna, emocjonalna, to jak reagujemy na stres. Bardzo dużo badań też się pojawiło i to ostatni rok, w jaki sposób trauma i w ogóle nasza rezyliencja, bo nie ma dobrego słowa na rezyliencję, nasza odporność na stres,
2: jest chyba najbliżej.
3: Wpływa na to, że na przykład zaczynamy bardziej chorować, albo zaczynają się różnego rodzaju choroby, które są często kojarzone z procesami starzenia się, czy chociażby nowotwory, czy cukrzyca.
1: Z Joasią, która jest razem z nami, Joanna Bęsz, founder Longevity Center i Longevity Sport Lab, z którą rozmawiamy właśnie o tym, co tak naprawdę zrobić, żeby żyło się lepiej, fajniej, dłużej w ogóle.
2: Kamilu, ja chciałbym coś przeczytać, bo jak dowiedziałem się, że będziemy z Joasią rozmawiać, to od razu z tyłu głowy mi się coś zapaliło, bo w zeszłym roku, we wrześniu, przeczytałem bardzo ciekawą informację, że prezydenci dwóch światowych mocarstw, czyli prezydent Chin Xi i prezydent Rosji Władimir Władimirowicz, spotkali się w Pekinie tam z okazji jakiejś parady wojskowej i mikrofony uchwyciły fragment ich rozmowy, który przypadkowo się wydostał, bo te mikrofony miały być wyłączone i uwaga, czytam. To jest po prostu tak ten scenogram. Tak? No i tłumacz prezydenta Rosji powiedział: biotechnologia nieustannie się rozwija, ludzkie organy mogą być nieustannie przeszczepiane, im dłużej żyjesz, tym młodszy się stajesz i nawet możesz osiągnąć nieśmiertelność. Na co Xi po chińsku odpowiedział: no niektórzy przewidują, że w tym stuleciu człowiek może dożyć 150 lat. No i to jest dla mnie bardzo ciekawe, dlatego że mówią to jedni z najpotężniejszych ludzi na świecie, którzy mają prawdopodobnie dostęp do, nie wiem, jakichś wyników badań, może do jakichś technologii, o których my nie wiemy. Na ile to, co przed chwilą ja przeczytałem, a wy wszyscy usłyszeliście, na ile to jest dzisiaj jakaś taka pieśń przyszłości i science fiction, a na ile rzeczywiście jakieś badania dzisiaj na przykład nad longevity dają nam taką perspektywę, że urodził się już człowiek, który dożyje tych 150 lat, na przykład.
3: Znaczy badania na pewno, ale jak wiecie, zresztą dr David Sinclair i też wielu innych naukowców też przekonuje nas, zresztą wcześniej Aubrey de Grey mówił nawet, że dożyjemy właśnie chociażby nieśmiertelności. Natomiast rzeczywiście prowadzone są badania, one jeszcze dopiero w tym roku weszły, to są pierwsze badania prowadzone na ludziach, jeżeli chodzi o epigenetyczne reprogramowanie, ale one dotyczą na razie tylko oka. Jeżeli to badanie będzie efektywne i ono jest prowadzone as we speak, dokładnie teraz na badania na Uniwersytecie Harvardzie, to rzeczywiście to będzie przełom niesamowity.
1: A co to jest za badanie epigenetyczne? Co to znaczy?
3: To jest reprogramowanie epigenetyczne, czyli jesteśmy w stanie reprogramować nasze ustawienia genetyczne, żeby wyłączyć na przykład niektóre zmiany związane z chorobami, czy z tymi elementami, które
1: sprawiają
3: nam życie.
1: Brzmi abstrakcyjnie trudno i oko nie brzmi jak najprostszy element organizmu, żeby się akurat oka
3: zająć. Nie, ale było najłatwiej, no bo jeżeli to ma być na ludziach, to musi być approved by FDA i to musi być choroba, która jest, też będzie mogła być, będzie to
2: można
3: mogło być prowadzone i wykorzystane i będzie Dlatego łatwiej było jednak na oku, zwłaszcza, że to dr David Sinclair nad tym pracuje już od wielu lat i pierwsze badania były nieefektywne, a teraz robią kolejne już po zmianach i wygląda na to, że to rzeczywiście może być sukces. Natomiast zanim to wejdzie w mainstream, czyli to i też na razie to jest na oku. Znaczy tak, na pewno wiele badań na zwierzętach pokazuje, że przy różnego rodzaju interwencjach jesteśmy w stanie wydłużyć ich długość życia. Do końca nie wiemy, jak to wpłynie na wszystkie inne aspekty, czyli jakość naszego życia, bo jeżeli nawet wspominany bardzo często też taki przykład parabiozy, czyli połączenia myszy otyłej, czy myszy starszej z myszą młodą i połączenie krwioobiegu, to rzeczywiście badania pokazują, że ta starsza mysz zaczyna mieć lepszą sylwetkę, okay. Zaczyna chudnąć, no i też wydłuża się jej życie przez właśnie ten, ale wiemy już na przykładzie badań na ludziach, że te badania nie do końca są przekładane jeden do jednego, dlatego tu zanim niektóre z tych badań, które są naprawdę już w tej chwili bardzo przełomowe te na zwierzętach, to będą wprowadzone na człowieka, gdzie my jesteśmy no troszkę bardziej skomplikowanym jednak systemem i będzie to jeszcze approved przez FDA, no to trochę czasu minie, więc myślę, że może ten człowiek się już urodził. Na pewno w Chinach niektóre z tych badań, właśnie chociażby jak parabioza, były też prowadzone przez niektóre kliniki. I też w niektórych krajach niektóre z tych badań są prowadzone gdzieś poza oficjalnymi klinikami. Natomiast jednak funkcjonując w takich miejscach na świecie, jak właśnie Polska, Szwajcaria czy Stany, gdzie my jednak to ma być pod kontrolą medyczną,
2: myślę,
3: że jeszcze chwilę. Natomiast to, co dla mnie jest jeszcze bardziej ciekawe w tym wszystkim, bo my możemy, no i super, że to zacytowałeś, bo interesują się tym ludzie naprawdę na różnych poziomach i finansowych, i politycznych. Większość najbogatszych ludzi na świecie albo inwestuje w ten sektor, tak, na przykład Jeff Bezos, Altos Labs, czy no,
1: powiedzmy
3: czy
1: sobie
3: przykłady.
1: Szczerze, już nic więcej im nie zostało do inwestowania niż w to, żeby żyć jak najdłużej.
3: I żeby lepiej zrozumieć właśnie, bo to nawet nie chodzi o życie dłużej, tak jak na przykład Elon Musk. On zajmuje się i brain, i każdym w ogóle poziomem zdrowia człowieka i tego, żeby być bardziej efektywnym, nie? Czyli już nawet nie chodzi o sylwetkę, ale w jego przypadku no to chodzi o ten brain power, tak? I on też ma firmę, która się specjalizuje rzeczywiście w tym zdrowiu niesamowitą. Więc jakby ten sektor jest mega pojemny, bo jak sobie pomyślicie na przykład, no generalnie to, co wpływa na długość życia, to jest zaczynając naprawdę od najprostszych i najbardziej przebadanych i najbardziej sprawdzonych dzisiaj, to jest sen. I tu nie chciałabym przechodzić z epigenetyki do snu, bo sen też wpływa na epigenetykę, ale bardzo często te najprostsze rozwiązania, my je pomijamy, czekając na tabletkę, która nam wyrobi mięśnie, nas odchudzi i nas, że tak powiem, nie wiem, pomoże nam, żebyśmy w ogóle nie tracili czasu w nocy, bo spanie jest faux pas, czy tam passé. Teraz rzeczywiście wszystkie badania, zresztą też ten sukces firm takich jak Aura, czy Whoop, czy nowe kolejne, które zaczynają wchodzić na rynek, które pomagają nam w zarządzaniu jakością snu, no tak. Pokazuje, że rzeczywiście coraz więcej ludzi się też zaczyna tym fascynować i to jest jedno. Dwa, ruch. Bezwzględnie ruch, ale znowu nie za dużo ruchu. W sensie nie widzimy za dużo...
2: Bo się mówi,
3: dużo...
2: że sport to zdrowie, ale podobno tak, tylko tak. Do takiegoś momentu.
3: Tak. To jest dokładnie. No zobaczcie, no nie ma zbyt wielu olimpijczyków, którzy żyją do setki, no bo no oni tak. Jednak... To jest już takie przepracowanie
2: organizmu. To jest niszczenie organizmu.
3: Więc też wszystko w balansie, czyli... Na pewno ruch, na pewno budowanie, też odpowiedni rodzaj ruchu, czyli i budowanie masy mięśniowej, co jest mega ważne teraz w kontekście tego całego szału na odchudzanie i na te wszystkie właśnie leki odchudzające, które na pewno też w jakimś w jakimś sensie też są kojarzone z tym sektorem longevity w tej chwili, bo tak. dzięki tym lekom no niektóre osoby zaczynają rzeczywiście wychodzić z różnego rodzaju problemów z cukrzycą czy innych, no przede wszystkim problemy z otyłością. Mhm. Natomiast zapominamy o tym, że jeżeli bierzemy, no to bierzemy tego typu lek, to też musimy jednak dbać o to, żeby się ruszać, żeby budować masę mięśniową.
2: Okay.
3: Więc ruch, sen, no i odpowiedni rodzaj odżywiania, czyli i dieta, i znowu, nie dieta po to, żeby nie jeść, tylko dieta, żeby się odżywiać, czyli żeby mieć odpowiedni rodzaj czynników składowych naszej
2: tak,
3: diety.
2: Tak, to angielskie nutrition, tak? Dokładnie. Czyli nie jeść jako eat, tylko żeby się odżywić swoje...
3: My uwielbiamy suplementy
2: swoje
3: w Polsce,
2: ciało.
3: Nie? Jesteśmy no w ogóle krajem chyba oprócz Francji, gdzie się najwięcej suplementów tak, spożywa.
0: Ale to straszne są te suplementy. Widziałem wielokrotnie, jak te małe fabryczki w naszym kraju działają i przewracają te wszystkie tabletki łopatami w wannach. W strasznie brudnych pomieszczeniach, a potem to wszystko jest po prostu płukane i wrzucane. Tak,
3: przepięknie opakowane. Tak, wydłuży życie i to jest inna rzecz.
0: To jest inna,
2: słuchajcie, ale tak, dziękuję ci, Asiu, za to, że mnie trochę uspokoiłaś, bo jak sobie we wrześniu zeszłego roku poczytałem o tej rozmowie tych dwóch panów i sobie wyobraziłem, że mieliby żyć jeszcze drugie tyle, to troszkę mnie to
0: zmartwiło. Moi drodzy, kończymy. Jeśli kończymy radiowo, ale jeśli byście chcieli posłuchać dalszego ciągu tej rozmowy, możecie absolutnie to zrobić. Zachęcamy was do tego.
2: Musicie.
0: Sukces na Spotify czy na innych mediach społecznościowych, streamingowych. Zachęcamy was do tego bardzo serdecznie. A my radiowo dziękujemy Joasi. Joanna Bęcz była razem z nami w founder Longevity Center i Longevity Sport Lab oraz International Institute of Longevity. Była razem z nami. Dziękujemy.
3: Bardzo dziękuję i życzę wszystkim pięknego dnia.
2: Tak jest. My stawiamy przecinek i słyszymy się w podcaście. Dobrego dnia.
4: Studia ze studia.

bad relationships, but they were just before the time we met.

Może i spotkasz mnie przy wyrtlu snów. Może gdzieś, bo tu będę czekał. Na lawendowej blisko wyjściu będę udawał, że nie zerkam. Pod drugim domem w grupce typów rozmawiał o życiowych sferach i kilku hercach na głośniku, co rezonują z twym DNA. Może w food hallu w nudnej pracy zamówisz quesadilla i porcję. A może na ogromnych scenach, na festiwalach w całej Polsce.

pijają poranną kawę. Może gdzieś w Madisonie, w lumpie, szukając kurtki z ładnym krojem. Powiedz mi, że dobrze

Elo, elo, elo. Radio Campus, 7.11, kapitan Poranek, Grzegorz Koperski za mikrofonem, Maciek Małek w autobusie. Także tak zaczynamy dzisiejszą audycję, szaloną audycję pełną referencji, dygresji i newsów, ciekawostek wyszukiwanych na klawiaturze jednym palcem. Mam nadzieję, że pierwszą dzisiejszą, ale nie ostatnią, będzie ta, którą właśnie przed chwilą przeczytałem, że Kendrick, którego przed chwilą słuchaliśmy z utworem I, ma swój polski odpowiednik imienia, czyli Kendrick, czyli Henryk. Podobno, tak się dowiedziałem, może kompletnie się mylę, ale czytam właśnie, że Kendrick, czyli Henryk, oznacza pana domu, władcę lub tę potężną postać w rodzinie, pochodzenie germańskie. Muszę poeksplorować troszeczkę więcej, co to oznacza. Na pewno nie ma dzisiaj imienin, więc oficjalnie nie mogę złożyć nikomu życzeń z tej okazji. Natomiast jeżeli jest z nami jakiś Henryk, niech da znać na 886-971-971 na WhatsAppie. Jeśli ktoś ma ciekawe imię i zna jego pochodzenie i jest ono nieoczywiste, również poproszę, nie będziemy się dzisiaj z imion śmiać, natomiast zawsze czegoś ciekawego chętnie się dowiemy. Także bądźcie dzisiaj z nami, ze mną na razie, a z Maćkiem już pewnie po wiadomościach. Także słuchajcie nas, 7.13, budźcie się razem z Radiem Campus, z Kapitanem Porankiem dzisiaj. I ja was serdecznie do tego zachęcam, a tymczasem muzyczka.

O, 7.20, rozpoczynamy porankowo imiennie, piszecie do nas na 886-971-971 o swoich oryginalnych imionach i widzę tutaj pierwszego kandydata, a mianowicie Salem do nas napisał lub napisała. Teraz nie wiem. Musisz napisać jeszcze raz i powiedzieć, czy to jest w twoim przypadku imię żeńskie czy męskie. Salem oznacza pokój z tego, co widzę tutaj. Na szybko wyszukałem. Tak jak mówiłem wam, wyszukuję tutaj na szybko. Nic nie wiem o życiu. Jest to bardzo rzadkie imię. Wszystkie osoby w Polsce w 2025 roku noszące to imię zmieściłyby się w miejskim autobusie prawdopodobnie. I jeśli w miejskim autobusie zmieści się 62 osoby, to muszą napisać do nas kierowcy autobusu, żeby to potwierdzić. I napisał do nas również Patryk. Serdecznie pozdrawiam. Jest to imię męskie, wiadomo. Patryk ma pochodzenie łacińskie, wywodzi się od słowa patricus, co oznacza szlachetnie urodzony. Bardzo dobrze sobie tak tłumaczyć swoje imię. Lub arystokratyczne. Pierwotnie odnosiło się do patrycjusza, członka elitarnego rodu w starożytnym Rzymie, którego ojciec zasiadał w Senacie. No i jak ci to, Patryku, się sprawdziło? Powiedz mi, czy twój ojciec zasiada w Senacie, czy jesteś Nepo Baby? Czy jesteś małym Patrykiem Nepo Baby? Obiecam się nie śmiać, nie śmieję się. Czy znam jakiegoś Patryka? Znam jednego Patryka, bardzo go pozdrawiam. Poznałem go kiedyś w pracy, świetnie grał na ukulele w przeciwieństwie do mnie. No i tak, i tyle na razie powiem. Być może kiedyś jeszcze wam zdradzę pewną tajemnicę odnośnie ukulele i mojego talentu do grania na nim, którego nie ma. O, proszę bardzo, piszecie do mnie o swoich imionach. Dominik, bardzo pozdrawiam. Jeszcze nie mogę wyszukać informacji o twoim imieniu. Obiecuję, że w następnym wejściu nadrobię tę stratę. Natomiast widzę, że Patryk pisze, że możesz mi zamienić na Patrycjusza w systemie naszych wiadomości. Dobra, to zdradzę wam taką małą kuchnię. Mogę tutaj dodawać wam ksywki do SMS-ów. Nie wiem, czy wam się to podoba, czy nie. Na razie Patryk to Patryk, ale być może za chwilę będzie Patrycjuszem. Kendrick, to znaczy Enrique, tutaj wierna słuchaczka do mnie napisała. Bardzo ci pozdrawiam, Mileno. To już chyba jest dobry znak, że żona do ciebie pisze, jak prowadzisz porankową audycję. Maciek w autobusie. To jest update dla was, wszystkich niecierpliwych, którzy czekają na cięte riposty Macieja. No i na to, żeby mi czasem przerwał moje zbyt długie dywagacje. Słuchajcie, Tomek na wywczasie. Pozdrawiamy bardzo też Tomka. Jeszcze tydzień. Wakacjuje się. Myślę, że poproszę go, żeby napisał do was dwa słowa. Może mi się uda go namówić jeszcze w czasie dzisiejszego wtorkowego poranka, żeby napisał wam mini pocztówkę i relację ze swojego wywczasu, żebyśmy mu trochę pozazdrościli. No i tak to będzie dzisiaj, słuchajcie. Jak znajdziecie mi jakiś ciekawy temat, żebym poeksplorował, to będę to robił. Na razie mam trochę od was zadania domowego, czyli będę wam wyszukiwał znaczenie waszych imion. Myślę, że to jest bardzo oryginalne zajęcie, a tymczasem posłuchajmy sobie muzyki.

0: Nie wiem czemu. Nie wiem czemu. Jest 7:30. Strasznie szybko leci czas. Wiadomości ma dla was Damian Broszko, który już w studiu, a za chwilę prawdopodobnie przeczytam, co znaczy jego imię.
1: Akademickie Radio Campus.
2: Dziś Stany Zjednoczone miały przeprowadzić atak na Iran, ale jak poinformował Donald Trump, tak się nie stanie. Wszystko za sprawą liderów, za sprawą Emira Kataru, księcia Arabii Saudyjskiej oraz prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. A dalej wizyta Petera Madziera w Polsce. Pierwszy punkt to Kraków, dalej będzie Warszawa i Gdańsk. To wcześniej zapowiadana wizyta premiera Węgier, który powiedział, że kiedy już obejmie urząd po pierwszym posiedzeniu rządu, pierwszą wizytę zagraniczną będzie miał właśnie w Polsce, a dalej, jak donosi Reuters, wiadomo, jak Zbigniew Ziobro znalazł się w Stanach Zjednoczonych.
1: Wiadomości.
2: Dziś Stany Zjednoczone miały przeprowadzić atak na Iran, ale jak poinformował Donald Trump, tak się nie stanie. Wszystko za sprawą Emira Kataru, księcia Arabii Saudyjskiej oraz prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Liderzy zapewnili go, że zostanie zawarte porozumienie zadowalające obie strony, Bliski Wschód i Stany Zjednoczone. Ma ono obejmować brak broni jądrowej w Iranie. Jednocześnie Donald Trump polecił armii, aby ta była gotowa w każdej chwili do pełnego, szeroko zakrojonego ataku na Iran. Peter Madzier z wizytą w Polsce. Pierwszy punkt to Kraków, gdzie zwiedzi katedrę wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Następnie premier Węgier odwiedzi Warszawę, w której spotka się ze swoim odpowiednikiem Donaldem Tuskiem oraz z prezydentem Karolem Nawrockim. Na końcu pojedzie on do Gdańska. Tam z kolei ma spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Wizyta premiera Węgier w Polsce to wynik wcześniejszych zapowiedzi. Jeszcze tuż po wygranych wyborach. Peter Madzier zaznaczał wtedy, że pierwsza jego zagraniczna wizyta po pierwszym posiedzeniu rządu będzie właśnie nad Wisłą. Wiadomo, jak Zbigniew Ziobro znalazł się w Stanach Zjednoczonych. Według Reutersa wiceszef dyplomacji Stanów Zjednoczonych polecił urzędnikom Departamentu Stanu wydanie wizy byłemu ministrowi. Jedno ze źródeł podało, że była to wiza dziennikarska. Zbigniew Ziobro poinformował o swojej obecności na Węgrzech ponad tydzień temu na antenie telewizji Republika, w której też ma być komentatorem politycznym. Były minister twardo stoi przy tym, że przed nikim nie ucieka i przed niczym, a w Polsce stawiłby się, gdyby bez problemu, gdyby tylko mógł liczyć na uczciwy proces.
3: Nie zamierzam się ukrywać, też na Węgrzech się nie ukrywałem, normalnie funkcjonowałem. Natomiast będę bardzo uważnym obserwatorem wszystkich spraw, które dzieją się na polskiej ziemi.
2: Mówił Zbigniew Ziobro w Republice. Innego zdania są rządzący, którzy uważają byłego ministra sprawiedliwości za tchórza.
4: Jarosław Kaczyński ma zastępcę, który jak szczur po kanałach ucieka na Węgry, do Budapesztu, do Waszyngtonu.
2: Mówił Tomasz Trela z Lewicy. Polska będzie ubiegała się o ekstradykcję Zbigniewa Ziobry, ale to można potrwać co najmniej kilka miesięcy albo i więcej.
1: Korki.
0: O, słuchajcie, koreczki o tej porze w Warszawie jak zwykle nie są wielkie. Nieszczęśnicy, ci z was, którzy są po prawej stronie Wisły, będziecie stać na Alei Stanów Zjednoczonych od Kinowej do Urugwajskiej, na Wale Międzyszyńskim od Afrykańskiej do Wersalskiej, na Wybrzeżu Helskim od Wybrzeża Szczecińskiego do Kłopotowskiego i na Targowej. Tutaj jest taki zawijas od Kępnej do Zamojskiego, ale tak jak powiedziałem, mimo tego, że lista jest dosyć długa, to tak naprawdę w obrębie całej Warszawy nie jest to jakiś wielki, wielki korek.
1: Pogoda.
0: No i pogoda. Za oknem nie pada deszcz, za oknem jest pochmurno, za oknem jest 12 stopni aktualnie, może być trochę mniej, bo wieje lekki wiatr i odczuwalna temperatura jest niższa, natomiast dzisiaj padać nie będzie w Warszawie i możemy się spodziewać maksymalnie 19 stopni Celsjusza, także możemy się spokojnie ubrać w bluzę, założyć kapelusz. Taki nawet, który boi się wody i wyglądać fajnie i stylowo. Pozdrawiam was i do usłyszenia w następnym serwisie.

0: Dizzy Rascal. Dawno Dizzy'ego Rascala nie słyszałem.
1: Elo, Macieju!
0: Elo. Nie powiem, że się spóźniłem, bo się nie spóźniłem, ja się nigdy nie spóźniam, ale dojechałem tutaj dopiero teraz, gdyż uprawiałem dziennikarstwo śledcze po drodze, ale to za chwilę, bo widzę, że temat jest gorący, dotyczący dziwnych imion i...
1: Nie dziwnych.
0: Imion.
1: Imion.
0: Przepraszam.
1: Nie śmiejemy się z imion, tylko celebrujemy nasze...
0: Ej, ale z imion się można śmiać, z nazwisk się można śmiać, nie? Nazwisko masz, po prostu nikt ci go nie wybierał, a imię ci ktoś wybierał.
1: No tak, wybierał, ale no, napisał do nas... ojciec swojego syna, zabiorę głos w tej sprawie. Myślę, że imię ma jakiś wpływ na cechy osobowościowe, tudzież charakter człowieka. Nie zgłębiałem nigdy tematu, no właśnie dzisiaj zgłębiasz ten temat. Dzięki komu? Ale na pewno są na ten temat badania. Oczywiście, że są. Jesteśmy w akademickim radiu i badania
0: zaraz
1: są.
0: Przytoczę w ogóle te badania.
1: Na każdy temat. By the way, czyli przy okazji, Bernard to silny niedźwiedź, czy to nie piękne, niby germańskie, a jakie indiańskie zarazem? No, siedzący niedźwiedź.
0: No właśnie, to byłoby bardziej indiańskie.
1: Moja córka, przy okazji, no, powiedziała Helena. Mi, że dzieciom można nadawać imiona, bo jeszcze nie wiadomo, jakie imię do nich pasuje.
0: Coś w tym jest.
1: Ale potem już nie można im zmienić, no bo to imię do nich pasuje. To ja sobie
0: w tej pokrętnej logice tak. Jest jednak pewna żelazna konsekwencja.
1: Bo
0: ale...
1: też zapytała mnie córka, skąd było wiadomo, że tak się nazywa. W sensie, że no... Tak, także no nie wiadomo.
0: Jest film, który się nazywa Freakonomics. To jest dokumentalny film, który jest tak naprawdę zbiorem takich mini reportaży. Teraz by to było po prostu na YouTubie, bo to są centralnie takie wideo eseje. Jeden jest chyba najlepszy o usystematyzowanej czy sformalizowanej korupcji w sumo. Jest bardzo interesujący. Ale pierwszy, który ten film rozpoczyna, jest o tym, czy imię, które dają ci rodzice, wpływa na twoją przyszłość. Jest on oczywiście robiony przez perspektywę rynku amerykańskiego.
1: 100% wpływa.
0: Wpływa, to znaczy osoby o imionach typu Shaniqua, Kendrick czy...
1: No Kendrick to Henry.
0: Dal Lamar. Mają dużo większy problem ze znalezieniem pracy,
1: Shania,
0: zwłaszcza w rozmowach telefonicznych, to znaczy rekruterzy mniej chętnie wybierają osoby o dziwnych imionach, ponieważ zazwyczaj oznacza to, że są z niezbyt ciekawego backgroundu, to znaczy nie
1: profilują,
0: są tak dobrze wykształcone. Oczywiście, to nie jest tak, że to jest dobrze, tylko niż osoby, które mają na imię John, Andrew, Henry, bo one się wydają, że rodzice byli z albo są łospami, albo więc nie widząc tych osób, nie wiedząc, czy one są właśnie czarnoskóre, są z Bronxu, z gorszych, lepszych dzielnic, lepiej, gorzej wykształcone.
1: Storunia,
0: jesteś profilowany.
1: Zbyt gorszczy.
0: Jesteś profilowany przez swoje imię, więc jak najbardziej. Aczkolwiek jest to oczywiście doświadczenie amerykańskie. Ale u nas ludzie, którzy mają na imię Alan albo Jessica przez drzwi,
1: ale właśnie
0: też podejrzewam.
1: To z troski. Właśnie rodzice, troszcząc się o losy przyszłe swojego dziecka, w swoim najlepszym, ja tak myślę sobie, mają najlepszą wolę i chęć, żeby temu dziecku było lepiej, żeby na przykład lepiej sobie poradziło w świecie, było bardziej przebojowe. Dlatego na przykład Julia z Love is Blind, Polska, chce dać na imię dziecku Artemis, Barbie albo Andy, bo myśli, uważa, że z takim imieniem ten człowiek sobie poradzi.
0: Natomiast ja tak nie uważam.
1: Będzie od razu może zakładać konto na Instagramie. Tego nie powiedziała oczywiście, ale,
0: właśnie.
1: Ile jest razy słyszałem, że na przykład...
0: przerośniętego ego matki, a nie
1: no tak, no
0: troski.
1: Ale to... No, ale chce mieć to, czego sama nie ma. Może, to nie? Może ona sama chciałaby być Andy, ale nie jest, więc chce dać tak dziecku na imię i na przykład uważa, że Bożena to jest takie starodawne imię, że na pewno przeszkodzi jej w życiu. Bardzo często się mówi, nie dam tak na imię dziecku, bo będą się z niego śmiać. Co ty? Gniewko? No nie?
0: No, ale to jest dziwne imię po prostu. To znaczy jest niespotykane. Może nie jest dziwne, ale jest niespotykane. Jest na tyle oryginalne, że ludzie cię będą postrzegali przez pryzmat tego imienia. Aczkolwiek jest też coś w tym, że są imiona nawet dziwne, które pasują do
1: jak
0: osób, które je noszą.
1: W latach 90. Kolejnym Marcinem, przepraszam wszystkich Marcinów, no nie, w klasie, albo Pawłem.
0: Anią, która była wtedy najpopularniejsza
1: Anią,
0: chyba.
1: No to musiałeś mieć ksywę. Jak byłeś Franek, to nie miałeś ksywy. Miałeś Franek.
0: Tak, to coś w tym jest. Dla mnie większym problemem niż dziwne imiona są dziwne zestawienia imion z nazwiskami. To znaczy ja jako osoba mająca na nazwisko Małek, które jest niezwykle szlachetnym nazwiskiem, ale nie każde arystokratyczne imię do niego pasuje. Znaczy Anastazja Małek brzmi dziwnie raczej. Bernard Małek też brzmi
1: Dlaczego?
0: Raczej dziwnie. No bo jest to, no wiesz, zestawienie sakrum i profanum się z tym.
1: Kultury niskiej i wysokiej.
0: Tak, no muszą być dopasowane, to musi być bardziej. Jak masz na nazwisko Czartoryski, to możesz dać dziecku na imię Anastazja. Anastazja Czartoryska brzmi adekwatnie. Anastazja Małek nie do końca.
1: Dlaczego? No, wypowiedzcie się w tej sprawie na 886-971-971. Ja szybciutko powiem tylko, że Dominik, który do nas napisał, oznacza pański lub należący do Boga, no nie, Dominus. Aldona, szlachetna lub dobra, a Alex, zdrobniała forma imienia Aleksander. Obrońca, który broni, mężczyzna niosący pomoc.
0: To w latach 90. też były popularne imiona, które były właśnie skrótowcami imion pełnych, ale które były właśnie, że dawano dziecku na imię Paula, a nie Paulina. Bo wtedy no, było to bardziej oryginalne. No ale to...
1: Zostańcie z nami po więcej takich ciekawostek, a Maciek może nam powie, co to za śledztwo dziennikarskie wykonał w drodze tutaj do studia.
0: Już przed 8 albo po 8, bo o 8 sportowy kampus. Smoking through the pain, stack gift till as high as the roof. Hennessy in the booth, I get loose when I spit my truth. Yeah, had a year in collie, think that his cat go and ask my Bruce. 22

0: 7.53 w Akademickim Radiu Campus.
1: Napisaliście, zasypaliście nas listą imion do sprawdzenia, tudzież są to imiona, którym towarzyszy jakaś wasza opinia. Odczytuję je teraz. Jeśli któryś z nich jakieś

0: te imiona, które kiedyś były niepopularne, później stały się najbardziej popularne i właśnie urzędy stanu cywilnego zaraziły się od rodziców, którzy chcieli nazwać swoje dzieci tak, jak nie chcieli nazwać ich rodzice.
1: Rodzice, tak.
0: I tutaj napisał do nas, słuchasz, taką ciekawą historię. To jest taki, no, ja zwróciłem na to uwagę po prostu, że ktoś poprosił, nadaj córce normalne imię, bo ja mam imię takie, którego nie używam i używam, czy nadaj normalne drugie imię, żeby w razie czego mogła się...
1: Czy rzeczywiście drugie imię służy temu, że jak ci się pierwsze nie spodoba, to masz drugie w zanadrzu?
0: Nie, to chyba chodzi o to po prostu, że jak będą w klasie dwie Weroniki...
1: Tak jak Paul Thomas Anderson w odróżnieniu od Paula, tam tego od Ukrytego Wymiaru i Resident Evil. Mieliśmy też kiedyś kolegę Pawła albo Piotra, Pawła Piotrowicza chyba, który był recenzentem książek, ale był pisarz też, który się nazywał chyba właśnie Paweł Piotrowicz, więc on się posługiwał też drugim imieniem, więc wydawało mi się, że to raczej temu służy, żeby się nie powtarzać, ale to w czasach pewnie bardziej wizytowych. Imię Jagoda jest słowiańskim imieniem nawiązującym do natury, symbolizującym owoce leśne. To jest odpowiedź od AI Overview. I AI Overview ma taką tendencję do udzielania odpowiedzi, które się wydają absolutnie logiczne, ale pewnie jakby poskrobać tam, to by ktoś napisał...
0: Zupełnie odwrotnie na przykład.
1: No, ale może nie odwrotnie, no, ale wiesz, no to jest taki synteza z pierwszych 5 wyników, nie? I ktoś napisał, chciałbym mieć imię jak Jagoda, kojarzy mi się z lasem i owocami leśnymi. Więcej ja ją wyrwę, mówi, symbolizuje owoce leśne. Świeżość, obfitość, delikatność.
0: A my za, no tak.
1: Za 4 minutki sportowy kampus i Damian Broszko.
0: Soczystość jeszcze może.
1: Wracamy. Soczysta Jagoda. Po nim wracamy z dziennikarzem śledczym.

0: IKEA! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
3: Reklama. Radio Campus. Sportowy Campus.
4: Zaczyna się sezon reprezentacyjny w siatkówce. Jutro Polacy rozpoczną zmagania od turnieju towarzyskiego w Katowicach i Sosnowcu. Pierwsze spotkanie biało-czerwonych rozegrają oni z Serbią. Dwa dni później z Ukrainą, a na koniec 23 maja z Bułgarią. Będzie to sprawdzian przed nadchodzącą Ligą Narodów, a pierwszy turniej dla Polaków będzie 10 czerwca w Chinach. Swoje pierwsze zawody będą miały również siatkarki. Polki swój turniej towarzyski zagrają od piątku do niedzieli. Kolejno z Turcją, Serbią i Włoszkami. Biało-czerwone Ligę Narodów zaczynają od turnieju również w Chinach 3 czerwca. Wszystko ma swój czas. Dotyczy to także spadkowiczów w Ekstraklasie. Po 33. kolejce poznaliśmy drugą drużynę, która musi się pożegnać z najwyższą ligą w Polsce. To Arka Gdynia, która niespodziewanie przegrała z Brukbetem Termalnikom na własnym stadionie 2-3.
5: To jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Wiem, jak to się wszystko skończyło i przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy, o wszystkich tutaj w klubie przeprosić, też kibiców. Przede wszystkim za wynik, tak, bo wszyscy nastawialiśmy się na to, że dzisiaj wygramy ten mecz, natomiast niestety przegraliśmy.
4: Mówił trener Arki Gdynia. O grę w Ekstraklasie wciąż walczy Lechia Gdańsk, która ostatni mecz w sezonie zagra też z Termaliką, najgorszą drużyną w tabeli. Gdańszczanie otwierają strefę spadkową, ale dzieli ich punkt, aby z niej wyjść. Nad nimi jest Wizew Łódź. Arsenal Londyn wygrał ze spadkowiczem Burnley 1-0 w 37. kolejce Premier League. Kanonierzy poczynili ważny krok w drodze do mistrzostwa. Ostatni będzie 24 maja, jeśli wygrają z Crystal Palace. Nikt im już nie odbierze mistrzostwa. Drugi scenariusz istnieje, ale żeby to Arsenal świętował mistrzostwo, wszystko zależy od Manchesteru City. Jeśli dziś obywatele nie wygrają z Bournemouth, to kanonierzy już w tej kolejce będą cieszyli się z mistrza.
3: Radio Campus. Same sztosy.

0: 10 minut po godzinie 8. Padły tutaj przed chwilą wstrząsające słowa, które się mogą skończyć mordobiciem. To znaczy Koperski powiedział, że wymyślił dowcip związany z imieniem, więc usłyszymy premierę premierową,
1: się,
0: usłyszymy
1: jak to dowcip. Się składa? Jak to się wszystko jest, jak poezja, wszystko się rymuje. Dowcip ten wymyśliłem na spacerze w weekend, żeby było śmieszniej.
0: Czy przetestowałeś go już na ludziach?
1: Rodzinie.
0: Czy
1: okej. Okay. Tak.
0: Śmiali się, czy.
1: Najpierw było takie westchnienie, ale potem zaskoczyło. Chcę tylko jeszcze nadrobić, bo obiecałem, że Damiana imię sprawdzę. Damian czytał nam ostatnie wiadomości. Przygotował nam, nie czytał, tylko przygotował wiadomości i serwis. Damian oznacza poskromiciela lub uzdrowiciela lub lekarza ludowego.
0: No, na co powiedziałem, że Damian to w takim razie dobre imię dla lekarza, na co Koper słusznie zauważył, że jest taka firma, która się zajmuje dostarczaniem usług medycznych, która się nazywa Damian. I tutaj głos innego słuchacza, który mówi, że dla niego ciekawy aspekt to imiona używane do nazw hoteli i restauracji. Są nacechowane takim dziwnym, pospolitym charakterem.
1: Nie dziwnym,
0: o to chyba
1: może.
0: Chodzi. Znaczy, zależy jakie, ale zakładam, że jak knajpa nazywa się U Ireny, tak jak
1: Ugienia jest u mnie.
0: Knajpa w Drohiczynie, no. To znaczy, że będzie tam dobre, domowe jedzenie, tak. Zrobione przez kogoś o imieniu Irena. Taka jest konotacja i taki jest sygnał, który ma wysyłać ten
1: barbecue
0: naming.
1: Barbecue u ziomka.
0: No tak, no to jest to barbecue u ziomka. Zjesz dużo jak na TikToku. A jak jest Villa Rosa, Villa Veneda, no to będzie tam elegancko i będą cię
1: Villa
0: obsługiwali
1: Venera.
0: Ludzie z lekkim francuskim akcentem.
1: Chcę powiedzieć właśnie, dobra, to Konrad jeszcze tutaj w sprawach uczuciowych Konrad przejawia pewną dwoistość osobowości, pragnie ciepła i czułości rodziny, ale tylko gdy jest mu akurat w życiu źle i przeżywa swoje niepowodzenia.
0: Czy z dwulicowym Konradem.
1: Konrad, prosiłeś o to i dostałeś to. Tak naprawdę zmyślam to wszystko na bieżąco. Słuchajcie, i dowcip związany z imieniem i teraz... No w ogóle na ten dowcip wpadłem, widząc drzewo z dziurką. Aha. Ale i próbowałem coś wymyślić o drzewie z dziurką, jak się może nazywać drzewo z dziurką. To była taka dziurka w koronie drzewa, przez którą przelatywała linia średniego napięcia. Tak, to fajnie wyglądało.
0: Drzewo z dziurką. Drzewo z dziurką znaczy drzewo z taką dziuplą, jak na sowę.
1: Tak, inaczej dziurka w drzewie, dziupla. Takie hasło do krzyżówki. Dobra, słuchaj. I nie mogłem wymyślić nic śmiesznego, ale przyszło mi do głowy inny dowcip, zupełnie niezwiązany z drzewem. Jak się nazywać może firma przewozowa OS? No i próbowałem to jakoś around the bush zrobić, ale dobra, firma...
0: OS, owadów OS.
1: Tak, tak.
0: Spedos. Ostrans.
1: Ciepło. Oskar.
0: To czekaj, to ja zacznę tak, a potem zaskoczyła.
1: A potem ktoś to powinien, mógłby taką firmę przewozową mieć z takim logotypem, z taką osą, że śmiga po mieście, wściekł jak osa. Oskar. Kumacie. Rozumiecie. Jak kumacie, to jedyneczki na 886971971. To jest substytut pstrykania palcami.
0: Tak, a propos owadów. Na owada można również łowić. Raczej nie szczupaka, ale skoro o szczupakach mowa, to nie wiem, czy wiecie, w ubiegłym chyba tygodniu mieliśmy rekord pobity w naszym pięknym nadwiślańskim kraju. To znaczy złowiono w tymże kraju największego szczupaka od ponad 50 lat. 133-centymetrowy miał to być szczupak, ale jak się okazuje, jest afera, to znaczy...
1: Środowiska wędkarskie trąbią.
0: Są oburzone. Fałszywy rekord Sobierajskiego dwa tygodnie temu.
1: Tego rekordzisty?
0: Tak, ogłosił pobicie rekordu Polski.
1: O Boże, bo to on się zajmuje biciem rekordów wszelakich.
0: Tak. A dzisiaj firmy, również szczupaczych, dzisiaj firmy zrywają z nim współpracę. Próbował oszukać środowisko wędkarskie. Wojciech Sobierajski, znany z pobijania wymyślnych rekordów, niedawno pochwalił się, że znowu dokonał niemożliwego. Miał z ojcem złowić tego 133-centymetrowego szczupaka. Wszyscy o tym trąbili, jest to rekord, bo nie pobito od ponad 50 lat. Jednak dokładnie ten sam szczupak... Jak to przeczytałem, to zresztą się zastanawiam,
1: czy ten szczupak... z ekspozycji w muzeum w Olkuszu.
0: Czy ten szczupak się przedstawił wszystkim po tym, jak został złowiony, ale nie. Ten sam szczupak został już kiedyś złowiony, ale w Żarnowcu, ponad 800 kilometrów od Soliny, bo na Solinie miał złapać pan Wojtek tegoż. Zdjęcie udostępnił na swoim profilu inny wędkarz, Szymon Przybylski, który rozpoznał rybę, bo każdy szczupak ma inne umaszczenie. Więc zakładam, że zobaczył to umaszczenie i powiedział, ej, to umaszczenie szczupaka, którego ja złowiłem na Żarnowcu. Znajdziecie u niego dokładne porównanie
1: uszczenie
0: szczupaków.
1: W zasadzie.
0: Dokładne, szukaj tego dokładnego porównania szczupaków. Szymon Przybylski, porównanie szczupaków.
1: Szymon Przybylski.
0: Ale to nie koniec. Ryba została złowiona w nocy. Łowienie na Żarnowcu w nocy jest nielegalne. Illegalne.
1: Bo nie ma tam latarni.
0: Podobno, ponadto, ktoś zrobił im zdjęcie na Żarnowcu w trakcie okresu ochronnego, kiedy łowienie także jest zabronione. Firmy, które oznaczał przy swoich rekordach wędkarskich, powiedziały, że nie mają aktualnie z nim żadnej współpracy. Inna zerwała z nim od razu współpracę. Tuszol, czyli najpopularniejszy wędkarz w Polsce, przekazał, że ma informacje od
1: YouTuber.
0: Ludzi z wiadomości wędkarz wędkarskich.
1: Wędkarz YouTuber.
0: Tak, nie tylko chyba wędkarz YouTuber. Ale w ogóle YouTuber,
1: poczekaj,
0: które oficjalnie uznają rekordy, nie chciał przesłać im oryginalnego zdjęcia, które zawiera kluczowe dane, w tym dowody na oszustwo.
1: A nie może być tak, że faktycznie to jest ten sam szczupak, natomiast...
0: Dwa razy złowiony, wypuszczony w Żarnowcu i złowiony jeszcze raz.
1: Aha. I to jest kłopot, że on został przetransportowany. To znaczy ja uważam,
0: nie,
1: że to
0: nie
1: jest
0: został, to już to się sobie dośpiewałeś, Koper, sam.
1: Znaczy, bo... Jeżeli został złowiony ten sam szczupak, to może się okazać, że rok później on jest większy, więc jest rekordem.
0: No ale jednocześnie przepłynął 800 kilometrów między jednym
1: ogóle,
0: zbiornikiem
1: no
0: a drugim.
1: Tym bardziej należy bić mu brawo.
0: A, czyli ty taki to jeszcze, że to może być ten sam szczupak po prostu.
1: To tylko jest szczupak,
0: po roku
1: który pokonał
0: jeszcze większy.
1: Tak, największy
0: przeciwności,
1: dystans,
0: żeby to w zasadzie to ten szczupak
1: złowionym.
0: Pobił rekord, a tak. Nie ten. No tak, to bo w zasadzie ktoś, kto złowi.
1: Czy to człowiek złowił
0: tego szczupaka? No
1: czy
0: właśnie,
1: szczupak
0: czy szczupak złowił człowieka?
1: Złapał
0: a poza tym to jest sukces
1: Katarzyna.
0: Szczupaka tak naprawdę, który pobił nie raz, ale dwa razy rekord, do tego w dwóch różnych miejscach. I wywołał ogólnokrajową aferę.
1: Zaraz sprawdzimy
0: w mediach,
1: znaczenie imienia Wojciech. Tego, który cieszy się z walki.
0: Kurczę, z walki,
1: no
0: z przeciwnościami losu.
1: Powiedz mi, że nie ma tutaj wpływu imię na to, co człowiek robi w życiu.
0: Te komentarze pod tym postem są takie, że Żarnowiec od Soliny nie jest 800 kilometrów odległy, tylko 300, więc tylko 300 kilometrów miał do pokonania.
1: Czyli już coraz... No i no właśnie nasz research jednym palcem wystukany na klawiaturze już obalił część.
0: No bo przynajmniej tego, pewne wątpliwości w nas zasiał.
1: Tak, już paluszek tutaj w drzwi włożyliśmy, między drzwi a framugę. No.
0: A później jakieś 10 postów dalej ludzie zaczynają się wyzywać, że spinningiści to śmiecie w ogóle, najgorszy to ten
1: tuszol. A karasie
0: tuszol,
1: to
0: tak,
1: wiadomo.
0: Że na spławik to w ogóle na grunt lepiej. Och, Boże drogi.
1: Czy było zanęcane?
0: Właśnie porównuję go do karasia, tylko nie do karasia ryby karasia, tylko tego karasia
1: rekordzisty.
0: Więc to w ogóle tutaj wędkarskie to jest prawie jak w tym, jak w serialu Cheers, że im głębiej
1: się,
0: wchodzisz.
1: Spotkają się w oktagonie. Myślę, że...
0: To może być jakaś przygrywka do jakiejś walki.
1: Bo on też walczył,
0: prawda.
1: Rekordzista też walczył i Karaś też walczył. To tak? Będzie jeden na jeden na jeden o tytuł najlepszego spinningisty, tudzież zanęcacza.
0: No dobra, to my w tak zwanym międzyczasie sprawdzimy, jakie inne rekordy pobił Wojciech Sobierajski i czy można je zakwestionować w takim razie. Ale wy posłuchacie muzyki. Myślałem, że powiedziałeś sztafeta i pomyślałem, że to nie typowe imię. Bardzo. Okej. Okay. Spodobał się twój dowcip.
1: No, ale tu widzę, że nawet ktoś parsknął sobie wesoło.
0: Firma ochroniarska z osób w logo? Kosa. Może być. Aczkolwiek wiesz, firmy ochroniarskie to tak jak wszystkie...
1: Słuchajcie, teraz to wymyślić drugi żart od osy, to nie sztuka.
0: Tak, no. Za tą osę wyłapać.
1: Zajmijcie się szczupakami.
0: W dziurze w drzewie, to dopiero sztuka. Nine Inch Nails.

0: 97 i 1 FM.
1: Reklama. Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
2: Lenovo, Lenovo.
1: Reklama.
3: Godzina 8.30 w Radiu Campus. To najwyższa pora, żeby znów usłyszeć, co się dzieje w Polsce i na świecie. I te informacje zebrał dla Was Damian Broszko.
4: Akademicki Radio Campus.
5: Premier Węgier z wizytą w Polsce. O tym, jak Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych i sportowo Pep Guardiola odchodzi po sezonie z Manchester City.
4: Wiadomości.
5: Peter Madzier z wizytą w Polsce. Pierwszy punkt to Kraków, gdzie odwiedzi katedrę wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim, kardynałem Grzegorzem Rysiem. Następnie premier Węgier odwiedzi Warszawę, w której spotka się ze swoim odpowiednikiem Donaldem Tuskiem oraz prezydentem Karolem Nawrockim. Na końcu Madzier pojedzie do Gdańska, tam z kolei ma spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Szef węgierskiego rządu poinformował, że w wizytach towarzyszyć będzie mu 7 ministrów. Z Krakowa do Warszawy pojedzie pociągiem. Po zakończeniu wizyty w Polsce premier Węgier pojedzie do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu. Wiadomo, jak Zbigniew Ziobro znalazł się w Stanach Zjednoczonych. Według Reutersa wiceszef dyplomacji Stanów Zjednoczonych polecił urzędnikom Departamentu Stanu wydanie wizy byłemu ministrowi. Jedno ze źródeł podało, że była to wiza dziennikarska. Zbigniew Ziobro poinformował o swojej obecności na Węgrzech ponad tydzień temu na antenie telewizji Republika, w której też ma być komentatorem politycznym. Były minister twardo stoi przy swoim, że przed nikim nie ucieka i przed niczym, ale w Polsce stawiłby się bez problemu, gdyby tylko mógł liczyć na uczciwy proces.
6: Nie zamierzam się ukrywać, też na Węgrzech się nie ukrywałem, normalnie funkcjonowałem. Natomiast będę bardzo uważnym obserwatorem wszystkich spraw, które dzieją się na polskiej ziemi.
5: Mówił Zbigniew Ziobro w Republice. Innego zdania są rządzący, którzy uważają byłego ministra sprawiedliwości za tchórza.
7: Jarosław Kaczyński ma zastępcę, który jak szczur po kanałach ucieka na Węgry, do Budapesztu, do Waszyngtonu.
5: Polska będzie ubiegała się o ekstradykcję Zbigniewa Ziobry, ale to może potrwać co najmniej kilka miesięcy albo i dłużej. To koniec historii w Manchesterze City. Pep Guardiola odejdzie po sezonie. Hiszpański szkoleniowiec pracuje tam już dekadę, dokładnie od lipca 2016 roku i choć jego obecny kontrakt obowiązuje do czerwca przyszłego roku, to Guardiola pożegna się z klubem już po zakończeniu obecnych rozgrywek. Manchester City ma przed sobą ostatnie 2 mecze pod wodzą Hiszpana z Bournemouth i Aston Villa. Aktualnie obywatelem są na drugim miejscu z meczem zapasu, tracą do lidera Arsenalu Londyn 4 punkty. Jeśli dziś nie wygrają z Bournemouth, to stracą szansę na mistrzostwo Anglii.
4: Korki.
3: Sytuacja w mieście pogarsza się z pół godziny na pół godziny.
8: No z godziny na godzinę. No. Godzinę temu rozmawialiśmy o korkach. Tak.
3: I Prymasa Tysiąclecia w tym momencie już aż od połączenia tutaj skrzyżowania z Jerozolimskimi na południu, aż do ulicy Obozowej praktycznie stoi w tym kierunku. Także tutaj musicie się mieć na baczności. Duży jeszcze zator w Alejach Jerozolimskich od Marszałkowskiej, albo inaczej, od Smolnej do Marszałkowskiej, bo to w kierunku właśnie z zachodnim. Na Starej Pradze Targowa stoi.
8: To nie jest Stara Praga, ale niech ci będzie.
3: To na Nowej Pradze, na zwykłej Pradze, niedaleko portu praskiego, stoi ulica Targowa od Kępnej do Lubelskiej i tutaj możecie się spodziewać 6-minutowego postoju. No i oczywiście w kierunku mostu Łazienkowskiego ludzie, którzy próbują dostać się na lewą stronę Wisły, będą musieli postać na Alei Stanów Zjednoczonych. To takie największe korki. Oczywiście również przy Bernardyńskiej w Wodzie, na Powsińskiej, przy skrzyżowaniu z Witosa, tu postoicie również na Czerniakowskiej. Należało się tego spodziewać, bo takie są korki w Warszawie.
4: Pogoda.
8: Zaczyna nam się trochę rozpagadzać ta wiosna i po niezbyt ładnym weekendzie jest trochę lepiej, ale tylko trochę. Kolejne dni mają być lepsze. Dziś maksymalna temperatura około 19 stopni i w drugiej połowie dnia mamy szansę jakieś słońce zobaczyć, bo jak na razie pokrywa chmur gruba dość, ale za to pozytywna informacja jest taka,
3: puszysta,
8: że zachód słońca dziś aż o 20:30 będzie się z każdym dniem wydłużał, więc tego słońca, choć nie ma dużo, no to przynajmniej jest go długo.

0: 8.38, zostawiamy rzeczy przyziemne, w zasadzie podwodne, czyli szczupaki mniejsze, większe, a także to, na czego temat największa dyskusja rozgorzała, to znaczy w jakiej odległości jest Solina od Żarnowca, bo opinie są bardzo różne. 700 km, 300 km, 800 km, zostawiamy to, odchammy się trochę, albo w zasadzie wybierzmy do kina. Mianowicie w polskich, nie tylko warszawskich, polskich kinach festiwal Korelacje, to znaczy kultowe, głośne, mniej lub bardziej filmy z autorskimi narracjami znanych, czy też mających coś ciekawego do powiedzenia twórców.
1: Autorów, tak jest.
0: Autorów. I na takim filmie, na jednym z filmów w ramach tego festiwalu był wczoraj Grzegorz. Była to konkretnie Klątwa Doliny Węży Marka Piestraka z autorską narracją rapera Łony.
1: Tak jest. Zobaczyłem zwiastun tego wydarzenia, tego filmu i pomyślałem, że jest to rzecz, no, która się zdarzy raz w życiu, żeby pójść jeszcze do kina na Klątwę Doliny Węży. Przyznam, że ten klasyk ominął mnie, nie oglądałem go nigdy, był to mój pierwszy seans i nie żałuję. Absolutnie nie żałuję, choć ten film trochę, no, można powiedzieć, że nie jest dobry, jest nawet, chodzi w takiej kategorii tak zły, że aż dobry. Jeśli wierzyć pogłoskom, czy informacjom, które właśnie były tutaj sprzedawane przez pana Łonę, przez pana narratora, pochodzi od Klątwy Doliny Węży, polska nagroda. Tak, węża dla najgorszego filmu. W każdym razie, no, nie zazdroszczę ludziom, którzy oglądali go wielokrotnie. Wydaje mi się, że jeden seans mi wystarczy. Natomiast było to wielkie, fajne wydarzenie. Czułem się troszeczkę jak na takiej imprezie ze znajomymi w kinie Luna, bo też śmiechom nie było końca. Były właśnie wybuchy śmiechu, salwy śmiechu, żarty, lepsze, gorsze. Kim jestem, by oceniać żart?
0: Ale to nie jest tak, że Łona tam jest na miejscu, tylko to jest dograne
1: nie,
0: do
1: jest to
0: ścieżki
1: dograne,
0: dźwiękowej. Okay.
1: Ale no, kiedy się to skończyło, chciało się bić brawo właśnie panu Adamowi i...
0: A panu Markowi nie...
1: Też.
0: Ja miałem...
1: I biliśmy brawo. I żeby było jasne, biliśmy brawo, chociaż prawdopodobnie najlepiej by się to sprawdziło właśnie na jakimś festiwalu takim, że przyszlibyśmy i słuchalibyśmy tego na żywo. Natomiast no było to i prawdopodobnie Łona by tutaj jeszcze coś tam dograł na żywo i trochę tam zaimprowizował i byłoby to po stokroć lepsze, a i tak było fantastyczne. Polecam wam, jeśli możecie sobie to jeszcze zobaczyć, to jeszcze możecie sobie to zobaczyć w wielu kinach w Warszawie i w całej Polsce są seanse, a będzie można to nawet zobaczyć, czy można już oglądać to online'owo.
0: I tą wersję z autorską narracją, tak. Ale w ogóle film można zobaczyć na YouTubie po prostu, w
1: tak
0: wersji odtworzonej.
1: Nawet można zobaczyć go z innymi narracjami, trochę w gorszej wersji, można powiedzieć, albo takiej protowersji, zrobił to Mietczyński, tylko no, pokazał fragmenty i sobie je skomentował.
0: Nie oglądasz całego filmu przy tym.
1: Nie oglądasz całego filmu, tylko te, powiedzmy, wybrane przez Mietczyńskiego fragmenty, które on sobie tam również w bardziej wybredny lub mniej wybredny sposób komentuje. Natomiast tutaj masz pełną wersję. Doświadczenie kinowe Łona nie zagaduje dialogów, tylko zaskakująco wiele momentów, w których nic się nie dzieje dialogowo w filmie. I to mi absolutnie nie przeszkadzało ani razu, więc to naprawdę ukłony.
0: Ja miałem wyjątkową okazję poznać ciekawą perspektywę na tenże film, bo dwa lata temu chyba przeprowadzałem, chyba z dwie godziny żeśmy ponad gadali, z panem Markiem Piestrakiem, reżyserem filmu Klątwa Doliny Węży i Wężycy, Powrotu Wężycy, testu pilota Pirksa i... Wilczycy, nie Wężycy. Testu pilota Pirksa i wielu innych. No i co prawda jest to perspektywa no, autora tych filmów, więc człowieka, który w tej narracji i który słyszy o tym, że to są najgorsze filmy polskie w historii, żyje od dziesiątek lat, więc ma na pewno miał gotowe kontrargumenty na to i gotową już ułożoną narrację, ale z ciekawych rzeczy, które mówił, to że one zostały, to że to są te filmy tak złe, że aż dobre, jest narracją, która się pojawiła tak naprawdę pod koniec lat 90., czy na przełomie 90. i milenium, kiedy zostały wydane w takiej zbiorczym wydaniu, jako właśnie tam no, te kultowe, złe filmy, a wcześniej one były oceniane jako po prostu PRL-owskie, polskie superprodukcje, które oczywiście nie są tak dobre jak filmy Spielberga, ale ten kontekst tego, że oglądamy to dla jaj, doszedł dopiero po latach dosłownie, bo też w PRL-u raz, że dostępność filmów amerykańskich była dużo mniejsza, dwa, że te filmy były absolutnie jedyne w swoim rodzaju, to znaczy to, że one miały tak gigantyczne jak na tamte czasy budżety, z czym wiązało się chociażby to, że były naprawdę kręcone w zachodnich stolicach, kręcone w Indochinach, co oznaczało nie tylko dużo większe pieniądze wymagane na produkcję, ale też to, że w te produkcje były zaangażowane organy centralne naszego kraju, to znaczy Ministerstwo Spraw Zagranicznych ustalało z rządem Wietnamu to, że pojawi się polska ekipa i proszę jej zapewnić wszystkie możliwe dogodności i środki do tego, żeby mogli to zrealizować.
1: Dwa łaziki. Jeden większy, drugi mniejszy.
0: No helikopter. Wiesz, no to naprawdę na tamte czasy było
1: mnicha
0: czymś,
1: buddyjskiego.
0: Bo to też trzeba było za dewizy robić, nie? Więc tak za żywą gotówkę. Plus, powiedzmy sobie szczerze, grali w tych filmach czołowi aktorzy. To nie jest jakaś taka amatorska produkcja, gdzie się skrzyknęło paru kolegów i nakręciło śmieszny film. Tylko naprawdę mam wrażenie, że też ten kontekst, że oglądasz tego Romana Wilhelmiego, oglądasz film wyglądający na zupełnie legitny, no ale jednocześnie jest on takim trochę właśnie wersją z temu filmów amerykańskich Stevena Spielberga, czy w ogóle tego kina nowej przygody.
1: No właśnie, przykra sprawa dla mnie w tym filmie, kiedy już nie oglądamy pana Romana na ekranie, to ten film ma ten jakby właśnie... Nawet właśnie narrator o tym mówi, że to już jest prolog do trzeciego aktu, do jeszcze epilogu, znaczy epilog do epilogu, jeszcze tam jest właśnie appendix, jeszcze mała ostatnia scena, jeszcze jeden akt. I to już tam dawno nie ma tego pana Romana, który moim zdaniem tam napędza ten film, bo on tutaj jest doświadczoną postacią, aktorem, ale też napędza ten film, pcha go do przodu, bo jego postać, z jego powodu wszystko to się dzieje, a Krzysztof Kolberger, który tam gra profesora, gra takiego
0: człowieka, aktorzy.
1: Młodego profesora, takiego, no jeszcze takiego nieopierzonego chłopaka, któremu się to wszystko właśnie przytrafia. On ma mało tutaj sprawczości, tylko jest miotany od jednej mocnej postaci do drugiej mocnej postaci. Nawet Ewa Sałacka go tam robi jak chce, a już nie mówiąc o Brodaczu i Superbrodaczu, bo tam są też takie dwie postaci, które fantastycznie.
0: Ale
1: tak
0: zasadniczo
1: nazwą.
0: Setup masz sensowny. Masz właśnie Romana Wilhelmiego, który jest takim cwaniakiem, który ma jakieś ukryte motywy, no ale zjadł zęby na różnych takich sprawach. Masz tego profesora, który jest naszym protagonistą, powiedzmy, ale właśnie jest naiwny i dopiero odkrywa cały ten świat.
1: On jest jak Mark Hamill w Gwiezdnych Wojnach.
0: Tak, no, że właśnie on dopiero odkrywa cały ten świat i te wszystkie tajemnice. Masz piękną damę, masz egzotycznego przewodnika, masz radzieckich tam jakichś konsultantów czy pomocników, takiego właśnie maga, który tam doradza naszym bohaterom, co oni powinni zrobić, więc jest to zrobione kompetentnie. Mnie w rozmowie z panem Piestrakiem zmartwiło tylko to, że on absolutnie w ogóle nie dopuszcza do siebie i nie przyjmuje całej tej jakby otoczki i tego, że ludzie te filmy tak oceniają. On mówi, że no to właśnie był jakiś tam zabieg marketingowy, on jeździ po świecie, one są świetnie przyjmowane, młodzi ludzie do niego podchodzą.
1: Jakby to młodzież by powiedział, że nie ma dystansu?
0: Wiesz co, nawet nie to, że nie ma dystansu, on ma tak duży ten dystans, że to jest coś, co dla niego funkcjonuje poza horyzontem. On nie dopuszcza po prostu tego do siebie, bo to jest też człowiek, który był jedynym twórcą w swoim rodzaju w tamtych czasach i też miał tak naprawdę kawał kariery, to znaczy rozpoznają go ludzie po tych filmach, no bo one są głośne i wysokobudżetowe, ale robił mnóstwo rzeczy. I tak naprawdę też Klątwa Doliny Węży to jest absolutnie najlepszy spośród tych filmów, które się wymienia właśnie Wężycy, Powrotu Wężycy, czy zwłaszcza tych pilotów Pirksów, które były filmami science fiction, ale zrealizowanymi no także ciężko się to ogląda.
1: Polecamy Klątwę Doliny Węży, jeżeli możecie ją zobaczyć z narracją rapera Łony, to serdecznie polecam.

0: Odezwa do ludzi, którzy zajmują się niszowym kinem. Nie organizujcie pokazów w czwartek o godzinie 20.
1: Bo najważniejsi widzowie nie będą mogli przyjść.
0: Dokładnie. Rozgrywają się w tym czasie pokazy właśnie takich filmów typu B, C, najgorsze z najgorszych. My wtedy nie możemy, bo w czwartki o godzinie 19 do 20 jesteśmy, no nie wiem, jakbyśmy się próbowali sprężyć

0: to nie jest z tej kategorii film. To, że on jest zły, było, to, że jest klasy, kinem klasy B, było absolutnie intencją. Gdyby on się udał, to byłby nudny, więc nikt by go nie oglądał. To, że on jest właśnie takim dziwolągiem, ja w ogóle z...
1: Ale no ma rzesze fanów.
0: Ma rzesze fanów, no ale to nie z tego powodu. Ja w ogóle z twórczości ZF Skurcz zdecydowanie bardziej lubię bułgarski pościg niż Sarnie Żniwo, ale no tak, no są to kultowe filmy, tylko kultowe filmy takie właśnie mam wrażenie, że bardziej dla naszego pokolenia. Czy współczesne pokolenie ogląda Sarnie Żniwo i tym podobne? Wiedźmin! Film Wiedźmin oryginalny, nawet nie serial, bo w serialu już dodali dużo.
1: Dajcie mi, ja uwielbiam Wiedźmina filmowego.
0: To ten stary Wiedźmin, taki, który był w kinie, trwał to niecałe dwie godziny i który był kompletnie niekoherentny. Wyglądał tragicznie.
1: Nie nadejdzie.
0: I był zagrany też źle i obsadzony dziwacznie, paździoch mały w wersji mini jako krasnolud. No, złotymi zgłoskami w polskiej kinematografii się zapisał. Moim zdaniem film Wiedźmin jest dużo gorszym filmem niż Klątwa Doliny Węży, naprawdę. Ten pierwszy, mówię, bo do serialu później dopisano wiele elementów, dodano sceny i on jest taki, że się to jako to tako da oglądać. Film był absolutnie po prostu zbrodnią na oryginale i na tym, co można wyświetlić na białym prześcieradle, po prostu absolutnie.
1: Nie, to... Film Wiedźmin z Michałem Żebrowskim bije mnie w uczuć. Tak centralnie w uczuć mnie bije. Ja lubię... Właśnie tak. Akademia Pana Kleksa na tej samej półce, co Klątwa Doliny Węży. No, tylko, no, że Klątwa Doliny Węży była dla dorosłych, a Akademia Pana Kleksa...
0: Zwłaszcza ta...
1: Czy Kleks w kosmosie.
0: Science fiction. Przygody właśnie Pana Kleksa, Kleks w kosmosie, tak, był naprawdę...
1: Tam podejrzewam,
0: dziwaczny,
1: że taki duży wąż, taki duży wąż, który w pewnym momencie się tam pojawia i jest zrobiony właśnie z jakiegoś tam, z jakiejś gąbki, on był potem wykorzystany, albo wcześniej był wykorzystany w Podróżach Pana Kleksa, który był tam jakimś kosmicznym potworem. Tak był. Natomiast Wiedźmin to dla mnie tajemnica Sagali, Tajemnice Żywodębu, ta era.
0: Coś takiego, co w niedzielę w porze kościelnej mniej więcej leciało,
1: tak,
0: w publicznej
1: trochę
0: telewizji.
1: Już lepiej. Tam już efekty specjalne były ciut bardziej zaawansowane, można powiedzieć. Tamten smog był taki, z którego wiadomo, że wszyscy się śmieją, ale tak. Już był koordynator do sztuk walki, wykorzystany, zatrudniony, już tamten Michał Żebrowski.
0: Czy był wykorzystany? Nie wiemy. Był zatrudniony.
1: Tak jest. Przecież polskie kino ma wiekową tradycję. Mieliśmy filmy kostiumowe i też pan Marek Piestrak robił kostiumowy serial Kaptury i Przyłbice, Przyłbice i Kaptury. Mamy doskonałe tradycje właśnie fechtowania w kinie, więc ten Wiedźmin też się w nie wpisuje. I tam to ten fechtunek moim zdaniem nie był zły, ten kostium nie był zły, nie było tam właśnie jakichś kosmicznych urządzeń, nie trzeba było się przeprowadzać do hotelu w Pradze, żeby udawać, że jesteśmy na jakimś statku kosmicznym. No nie, czy tam gdzieś indziej jest taki hotel fajny z wieżą telewizyjną, nie w Pradze, ale albo na Słowacji, albo w Czechach, w górach. Fajny, albo gdzieś tam, nie wiem, do Monachium jechać i udawać, że jesteśmy w Nowym Jorku. Ale to było ekstra i to było mega i tego Wiedźmina z przyjemnością oglądam i teraz mam na świeżo, bo ja sobie słucham teraz Wiedźmina, są wakacje, więc można takich przygodowych książek.
0: Są wakacje?
1: No jest wiosna, lato, jesień, zima to nie, ale wiosna i lato, Chrzest Ognia, proszę bardzo, rozdział 20, właśnie się zorientowałem, że Geralt wypuścił wolno wyższego wampira. I zdziwiło mnie to, powiem ci.
0: Kącik prawniczy w takim razie w Radiu Campus, w Kapitanie Poranku. Od wtorku 19 maja obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o rzeczach znalezionych oraz kodeksu cywilnego. To znaczy, czy wiesz, Koper,
1: że wreszcie znalezione, nie kradzione? Czy?
0: Nie kradzione, ale po 6 miesiącach. Skrócono ten czas. Wcześniej był to rok, gdzie po znalezieniu czegoś przechodziło to na twoją własność. Teraz jest to tylko 6 miesięcy. Istotnym elementem jest to, że teraz,
1: rok
0: jak znajdziesz coś...
1: No nie, to nawet nie podpowiadaj ludziom takich rzeczy, bo teraz nie doszukasz się przez rok swojego portfela.
0: Nie, to nie jest o kradzieży, zaborze mienia, tylko znalezieniu mienia. Dotychczas było tak, że jak znalazłeś coś wartościowego powyżej 100 zł, powyżej 100 zł, no, no, no, wartości powyżej 100 zł, to musiałeś to oddać

0: służbom w swoim miejscu zamieszkania i oni organizowali poszukiwanie osoby, która...
1: A można tego po prostu nie podnosić, czy...
0: Można tego nie podnosić również, super, ale teraz...
1: To jest najlepsze rozwiązanie. Nie podnosić po prostu rzeczy, która nie jest twoja.
0: Teraz jest tak, że to staroście w tym miejscu, w którym znalazłeś, powinieneś tą rzecz zwrócić staroście. I on będzie poszukiwał, tak, w okolicy, no bo dużo większa jest szansa, że znajdzie w okolicy, gdzie została zgubiona, niż w twoim miejscu zamieszkania.
1: A ty wiesz, gdzie jest twój starosta?
0: Nie wiem, no ale dowiem się. No i ostatnią zmianą jest to, że wcześniej było to 100 zł, teraz jest to 5% minimalnego wynagrodzenia, więc podniesiono, więc...
1: Ile to jest 5% minimalnego wynagrodzenia?
0: To możesz sprawdzić, ale są to ważne zmiany, bo każdy ma jakąś taką historię, że coś znalazł. Tymi historiami możecie się z nami podzielić. 886-971-971.
1: 240 zł podpowiada tutaj...
0: No to stary, no to 2,5 razy więcej. Wcześniej powyżej 100 zł, nie twoje przez rok. Teraz do 240 zł, twoje
1: przez pół roku.
0: Powyżej 240 zł, po pół roku twoje. Ja...
1: Myślę, że jak ktoś za dużo wie na temat tego przepisu, to już jest taką osobą niegodną zaufania. Tak.
0: Ja takiej historii nie miałem, ale mój kolega znalazł kiedyś pod kasynem w hotelu Hyatt portfel.
1: Wiadomo, że kolega.
0: Paweł, swoją drogą. Portfel, w którym była jakaś kasa, ale były też dokumenty. Były dokumenty pana o pochodzeniu czeczeńskim, które zaniósł na komendę policji. Akurat z nim byłem na tej komendzie policji. No i po 2 godzinach oczekiwania poszedłem do domu, a Paweł podobno opuścił tę komendę po ponad 3 godzinach, bo okazało się, że ta osoba, której dokumenty odniósł, jest poszukiwana w ogóle nie tylko przez polską policję, ale przez Interpol chyba też. Więc jak przyniósł jej dokumenty, mówiąc, że znalazłem takie coś, no to
1: najpierw
0: lokalni policjanci zaczęli go maglować, później powiedzieli, że oni zadzwonili do jeszcze jakichś innych, poważniejszych panów, którzy przyjadą i chcą z nim porozmawiać.
1: Po 3 godzinach przyznał się do wszystkiego.
0: Więc porada Koperskiego, że po prostu nie podnosić jest, może być słuszna.
1: To inaczej. Portfel podniosłem, chyba nawet nie raz.
0: No portfel możesz odesłać, nie?
1: No właśnie, tylko teraz nie ma w portfelu jest dokument i możesz po prostu odnaleźć osobę i jej to zwrócić. Natomiast teraz pomyślałem sobie, że gdybym próbował zwrócić rzecz osobie, która jest poszukiwana międzynarodowym listem gończym, to mógłbym się władować w kabałę rodem z klątwy Doliny Węży.
0: No właśnie, dlatego też on nie odsyłał tych dokumentów, no bo tam nie było dowodu osobistego, była to osoba nie będąca Polakiem, ale była jakaś karta pobytu, czy tam coś, tam jakiś europejska karta pobytu, ale widząc zdjęcie i widząc postać na nim, postanowił, że jednak pójdzie na policję, nie będzie się sam z tym panem umawiał. Ja kiedyś znalazłem telefon na uczelni i problem jest taki, że ludzie nie mają telefonu do siebie w telefonie, nawet jak mają, no to nie zadzwonisz na telefon, który znalazłeś, więc szukaliśmy osoby, do której moglibyśmy zadzwonić i znaleźliśmy osobę, która się nazywała tam, nie wiem, Michał Brat, czy coś. Mhm. No i zadzwoniliśmy do tego Michała, okazało się, że jest to osoba, która miała z tą dziewczyną, której był telefon, kontakt ostatni raz lata temu i nie jest jej bratem i w ogóle nie wie, o co chodzi.
1: Odnaleźliście osobę poszukiwaną, że trzeba było do 07 zgłoś się.
0: Coś tam, co jakoś się ta sytuacja rozwiązała. Jeśli macie jakąś historię, że znaleźliście coś i później to ja musieliście przez całą Europę uciekać.
1: Odezwa do Wojciecha Sobierajskiego. Jak znalazłeś szczupaka w Żarnowcu...
0: To wrzuć go do wody z powrotem.
1: Ale nie w Solinie.
0: Nie rób sobie i
1: nie, tak,
0: nim.
1: Nie udawaj, że go złowiłeś.
0: I uśmiechnięty, bo ludzie mogą pomyśleć, że pobiłeś rekord. I później będzie afera na całą Polskę.

0: Kapitan Poranek.
1: To już te dźwięki takie trochę nieadekwatne, no bo jednak jak ktoś nie wstał o 9.11, to znaczy, że będzie spał do południa i chyba mu wolno w takim razie, bo późno wrócił.
2: A do południa
1: budzi ką śmierć. Gadaliśmy jakiś czas temu w ogóle o piasku. Ja nie wiem, czy w poranku, czy chyba w poranku, nie?
2: I w kontekście oczyszczania wody miejskiej?
1: Nie, w kontekście rewelacyjnych 90-sowych klipów kręconych na dworcu centralnym. Czego się nauczyliśmy w dzisiejszym programie? Czego się dowiedzieliśmy w dzisiejszym programie?
2: Że Konrad jest interesowny, jeżeli chodzi o uczucia, a Aldona szlachetna. Kendrick to Henryk. Czyli osoba władcza, sprawcza.
1: Pokaż to, a propos imion, jest taka polska firma, wyżej, tak. Jest taka polska firma, co wywozi gruz w wielkich workach. Zgadnijcie, jak się nazywa. Tom Gruz. I to jest kreatywny naming, jedna z gałęzi marketingu.
2: Tak. A i pozdrawiamy garmażerki u Justyny i restaurację u Gienia.
1: Ja się zawsze zastanawiam nad tym, no bo jednak nazwa firmy, jak wywozisz gruz, to jeszcze okej. Okay. Nazwa firmy nie powinna być zawsze zabawna. To znaczy, jak masz zabawny pomysł na nazwę firmy, to nie dla każdej firmy to będzie pasowało.
2: Jeśli mówimy o tym, czyjeś imię predestynuje go do osiągnięcia czegoś w życiu, to można powiedzieć, że i nazwa firmy tak.
1: Więc nie każdego predestynuje. Zabawność jakby ułatwia w zapamiętywaniu, ale nie zawsze jest to dobry kontekst. Na przykład, nie wiem, mam wrażenie, że już opowiadałem tę anegdotę 1000 razy. Przy Okopowej jest firma, jest sklep zoologiczny, czy z żarciem dla zwierząt, nie sklep zoologiczny, bo w sklepie zoologicznym kupuje się również zwierzęta, co jest mniej, powiedzmy, moralnie niedwuznaczne, która nazywa się Zakład Karmy.
2: Tak.
1: I jest to niesamowicie zabawne i jest tam jeszcze jakiś dopisek, że tam twoje zwierzaki chciałyby u nas siedzieć i to jest bardzo pomysłowe, bardzo zabawne. Ludzie lubią swoje zwierzaki, rozbawiają ich te zwierzaki, więc firma Zakład Karmy, jak mój przykład wskazuje, zwróciła uwagę, attention zbudowała, marketingowy buzzword roku 2026 i sprawiła, że pamiętam, przy jakiej ulicy jest i gdzie jest ten sklep. Czy w nim byłem kiedykolwiek? Nie. Ale pamiętam, że jest i mogę go przez to polecić. Nie brakuje do każdego profilu, jak produkujesz, wiesz, nie wiem, opatrunki onkologiczne czy coś, to zabawna nazwa firmy pewnie nie będzie. Będzie na miejscu, tylko jaka nazwa firmy wtedy będzie adekwatna, bo nadal chcesz być zapamiętany.
2: Damian.
1: No dobra, Damian już zajęte.
2: No.
1: Coś z dopiskiem med najlepiej, no ale niekoniecznie chcesz, wiesz.
2: Opat.
1: Albo coś od nazwiska, nie? Wszystkie te Pfizery i inne to są raczej pewnie od jakichś nazwisk, nie? Tylko tak, żeby się kojarzyły dobrze.
2: Biznesy czy sklepy, które się rozpoczęły właśnie od, których nazwy pochodzą od imion założycieli, albo na przykład no, żona się nazywa Bogumiła, no więc jest, nie wiem.
1: Mogą też nie mieć żadnego sensu. Na przykład nie wiem, czy wiecie, że lody Häagen-Dazs nic nie znaczą w tych językach, których się używa umlaut.
2: Ale miały coś oznaczać. Miały
1: nieść znaczyć, że są to
2: wartość.
1: Europejskie, eleganckie, kraftowe lody.
2: Które się pojawiły właśnie gdzieś tam na Brooklinie.
1: Tak, to amerykańska firma.
2: Amerykańska firma, ale jak sprzedać coś zabieganemu Amerykaninowi, który potrzebuje coś z Europy, uważa za coś, za co można zapłacić, przepłacić, nadpłacić, no to właśnie nazwać to Häagen-Dazs. I umlauty umieścić w losowych miejscach.
1: Był taki klub piłkarski w Polsce, kiedyś, nie wiem czy jest nadal, wydaje mi się, że nie, który nazywał się Groklin, Grodzisk Mazowiecki i nazwa brała się od tego, że gro od tego, że to Grodzisk Mazowiecki, a Klin od tego, że właściciel klubu kiedyś spotkał się z Billem Clintonem i było to
2: nie.
1: Jego...
2: Nie. Serio?
1: To anegdota jest, nie wiem czy prawdziwa, nie znam się na tyle na polskiej piłce, ale słyszałem ją wielokrotnie. Hasło reklamowe do wywozu nieczystości płynnych i nie tylko, napis na szambiarce w kupie siła. Może być, czemu nie? Aczkolwiek jest to zbyt dosłowne. Ludzie raczej wolą nie myśleć o tym. To gdyby była firma, która właśnie odwraca twoją uwagę od tego, że oni w ogóle, oni przyjeżdżają i zajmują się upięknianiem twojej działki, rozwiązują twój nieczysty problem, coś, co właśnie odwraca uwagę i sprawia, że nie myślisz o tym i że oni zdejmują z ciebie ten problem, że od czasu do czasu musisz sobie pomyśleć, oj, trzeba wyciągnąć te nieczystości. To myślę, że nie jest dosłowne, więc też, ale skuteczność może mieć.
2: W swoim życiu znalazłam już z 5 telefonów, każdy oddany właścicielowi, dzwonię do ostatniego kontaktu lub czekam na telefon.
1: To pomysłowe, tak.
2: Pomysłowe, tak jest, byle nie trafić na jakiegoś wierzyciela. Jakieś 4 tygodnie temu znalazłem w portfelu 4000 zł, dajcie znać, jak mam opisać co i jak. No, chwalisz się czy żalisz?
1: Ale swoim portfelem?
2: Swoim, to chyba taki, wiesz, ala żart. Pozdrawiamy, no. Może żona podłożyła.
1: To ja chyba zgubiłem 4000 zł jakieś 4 tygodnie temu.
2: Kupa radości. Krąży taka szambiarka. Po Ursynowie jedzie szambiarka? Już no, mamy tutaj kanalizację, kochany.
1: Jak widać, nie wszędzie. Moim faworytem w nazwach są firmy transportowe i autentyczna historia mojego znajomego, który zajmował się leasingami. Przyszedł do niego typowy Janusz po leasing na ciężarówce dla firmy Transkosmita. No i bardzo ładnie.
2: Może miał na imię Kosmita, na nazwisko Kosmita, albo Kośmita.
1: O, jest przecież firma wywozu szamba, kupa z radości, zgadnijcie, gdzie jest siedziba. O, to urocze, tak.
2: Tak jest, pada śnieg, wiadomo.
1: Cieszą się bałwanki.
2: Nie, taka była, drutek świetny jest.
1: O, tak?
2: Nie pamiętasz?
1: To pędzi śmieciareczka znałem, ale nie.
2: Nie. No, to są nazwy, których już na przykład firma nie zmienia.
1: Ale tak, rzeczywiście Drutex jest producentem okien, a nie drutów i pręt uzbrojeniowych.
2: Jak już tak sobie sypiemy, bo teraz po prostu to nie jest reklama absolutnie, nie, ale nie. Znam przykład tej takiej firmy, która produkuje kominki. Nazywa się Kratki. Bo rozpoczęła swoją historię od produkcji małych plastikowych produktów, kratek wentylacyjnych.
1: Jest taka firma, która produkuje chleby i nazywa się Grzybki.
2: Yo!
1: Dobra, tyle tego zarybiania. Dzięki piękne za ten wspaniały, wspólny poranek. Cieszcie się wtorkowym dniem, który może w drugiej części dnia się rozpogodzi. To był Kapitan Poranek za 10 minut serwis informacyjny. My się żegnamy. Byli z wami Maciek Małek
2: i Grzegorz Koperski.
1: Pa!
2: Hello!

0: Energicznie wchodzimy w godzinę 9:30 za 15 sekund dokładnie. Szambiarki, imiona dziwne i szczupaki, o żadnej z tych rzeczy w wiadomościach nie będzie, a o czym będzie, powie wam Damian Broszko.
1: Akademicki Radio Campus.
2: Zmiany w egzaminach na prawo jazdy, teoria z innymi pytaniami oraz brak placu manewrowego. Stany Zjednoczone miały zaatakować dziś Iran, ale jak poinformował Donald Trump, tak się nie stanie. W grę weszło porozumienie, które może zadowolić obie strony, Stany Zjednoczone i Bliski Wschód. Drugi spadkowicz w ekstraklasie. Arka Gdynia przegrała z szorującą po dnie Termaliką przed własną publicznością, tym samym żegnając się na rok z ekstraklasą.
1: Wiadomości.
2: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Kładziemy nacisk na kompetencje praktyczne, czyli kończymy z placem manewrowym, powiedział szef resortu w Polsacie. Zapowiedział także ustawę, która zaproponuje utworzenie specjalnego centrum egzaminacyjnego i rady konsultacyjnej, które będą współpracować nad tym, aby była zupełnie inna logika pytań. Pytania mają być jasne, proste i klarowne. Zapewnił, że zanim wejdą w życie nowe przepisy, zaproponuje w Ministerstwie Infrastruktury, że jeśli ktoś zda egzamin praktyczny na placu manewrowym, a nie zda go na mieście, to następnym razem pierwszą część będzie miał zaliczoną i zacznie od drugiej. Dziś Stany Zjednoczone miały przeprowadzić atak na Iran, ale jak poinformował Donald Trump, tak się nie stanie. Wszystko za sprawą emira Kataru, księcia Arabii Saudyjskiej oraz prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Liderzy zapewnili go, że zostanie zawarte porozumienie zadowalające obie strony, Bliski Wschód i Stany Zjednoczone. Ma ono obejmować brak broni jądrowej w Iranie. Jednocześnie Donald Trump polecił armii, aby ta była gotowa w każdej chwili do pełnego, szeroko zakrojonego ataku na Iran. Wszystko ma swój czas. Dotyczy to także spadkowiczów w ekstraklasie. Po 33. kolejce poznaliśmy drugą drużynę, która musi pożegnać się z najwyższą ligą w Polsce. To Arka Gdynia, która niespodziewanie przegrała z Wróg-Betem Termaliką na własnym stadionie 2-3.
3: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Wiem, jak to się wszystko skończyło i przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy, o wszystkich tutaj w klubie przeprosić, też kibiców. Przede wszystkim za wynik, tak, bo wszyscy nastawialiśmy się na to, że dzisiaj wygramy ten mecz, natomiast niestety przegraliśmy.
2: Mówił trener Arki Gdynia Dariusz Banasik. O grę w Ekstraklasie wciąż walczy Lechia Gdańsk, która ostatni mecz w sezonie zagra także z Termaliką, najgorszą drużyną w tabeli. Gdańszczanie otwierają strefę spadkową, ale dzieli ich punkt, aby z niej wyjść. Nad nimi jest Widzew Łódź.
1: Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
4: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista. Więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki, pierwszym brzmieniem, pierwszym

co świeca dach, a liście śpią. Jest pora radości. Wychodzą wówczas dzieci księżyca na trawę i piachy tańczyć. Unosi się pomruk rytmiczny. Pojawia się mgła. Wszystko jest lepkie. W powietrzu wisi zapach zieleni. Nadchodzi ta część nocy, gdy wszystko wiruje, a

Składam broń po twoje zimne oczy. Nie chcę wbijać szpilek w twoją skórę. Nie chcę wypominać chwili gorszych. Nie ma trunku, który bardziej truje. Tak, pamiętam moje wszystkie błędy. Tak bym chciał ich wtedy nie popełnić. Tak samo pamiętam twoje przecież. Nie chowam żalu,

0: IKEA! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
3: Reklama. Radio Campus.

0: Autopromocja.
1: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: Minęła 10.30. Piotr Topuliński.
3: Serwis akademicki.
2: Dziś drugi dzień akcji Zwracam bez opłat w Bibliotece Uniwersyteckiej. Możecie zwrócić przetrzymane książki bez żadnych kar. To wszystko z okazji 45-lecia działalności Samorządu Studentów UW oraz 210. urodzin Uniwersytetu Warszawskiego. Szczegóły na stronach BW. W Krakowie trwa 4. Kongres Umiędzynarodowienia. Naukowcy rozmawiają o przygotowanej na 9 lat strategii. Zdaniem szefa Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej współpraca międzynarodowa w Polsce rozwija się dość dynamicznie, ale nie było jak dotąd jednej wspólnej długofalowej wizji, w którym kierunku ma podążać polska nauka. Takie strategie mają najbardziej rozwinięte kraje Europy. Na portalu Nauka w Polsce PAP.pl przeczytacie rozmowę z szefem NAWY doktorem Wojciechem Karczewskim. Internetowe dyskusje na temat szczepień mogą sprawić wrażenie, że świat dzieli się na dwie połowy: zwolenników szczepień, słuchających naukowców, i przeciwników, czerpiących wiedzę z sieci. Badania naukowców z UW podważają ten stereotyp. To, w jaki sposób rodzice podejmują decyzję, czy szczepić swoje dzieci, jest znacznie bardziej skomplikowane. Przeczytajcie więcej na stronie serwis naukowy uw.edu.pl. Do jutra w Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego można oglądać medal pokojowej Nagrody Nobla doktora Józefa Rozblata. Fizyk jądrowy i absolwent UW angażował się w działalność na rzecz rozbrojenia jądrowego. Był jednym z twórców konferencji Pugwash i działaczem na rzecz pokoju na świecie. W 1995 roku odebrał pokojową Nagrodę Nobla.
1: Akademickie Radio Campus 97.1 FM.

of Norway, Crowd Goes Mild. Chwilę po 11 w Radiu Campus i w ten sposób zaczynamy audycję Campus Główny. Bartosz Perguł z tej strony, zapraszam na 2 godziny, w których przyjrzymy się różnym tematom naukowym.

0: Kampus Główny.
1: Ze mną dr Katarzyna Lubryczyńska-Cichocka, czyli dyrektor Uniwersytetu Otwartego UW. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Na naszej antenie można często posłuchać o Uniwersytecie Otwartym. Zajęcia otwarte dla każdego w trymestrach, ale dzisiaj o czymś innym, o specjalnym wydarzeniu, o jutrzejszej debacie.
2: Tak, dzisiaj bardzo serdecznie chcę Państwa zaprosić na debatę, która będzie miała miejsce już jutro, czyli 20 maja o godzinie 18, jak zawsze na dobrej 55.
1: Co to za debata i skąd w ogóle pomysł, że Uniwersytet Otwarty oprócz tych zajęć organizuje również debaty? Wiem, że to bynajmniej nie jest pierwsza.
2: Nie jest pierwsza debata, organizujemy już od 2010 roku i naprawdę przez Uniwersytet Otwarty i nasze spotkania z debatami przewinęło się bardzo, bardzo wielu znamienitych gości. Jakbym miała teraz wymieniać te nazwiska, to zabrakłoby nam czasu. Natomiast teraz postanowiliśmy zająć się tematem, który nie ukrywam, że już nas frapował od wielu miesięcy, a mianowicie tematem w ogóle mediów i tego, jak się obecnie media kształtują. I stąd chcemy zaprosić Państwa na debatę pod tytułem Od druku do algorytmu, czyli jak opowiadamy świat w XXI wieku. Proszę zauważyć, że to, jak zmieniły się media w ciągu ostatnich nawet 10 lat, już nie mówię 20, jest tak naprawdę niesamowite. To tak jakbyśmy po prostu przeszli w jakąś nową, zupełnie inną epokę. Dziś spotykamy się w radiu. Radio kiedyś było tym jednym razem z prasą, tym jednym z głównych mediów, które docierało wszędzie, było w każdym domu. Proszę zobaczyć, jak teraz zmieniła się w ogóle sytuacja i jak ludzie słuchają wielu różnych innych form, czy oglądają, czy korzystają z mediów naprawdę na różne sposoby. Właśnie z tym, o tym będziemy chcieli porozmawiać z naszymi wyjątkowymi gośćmi, ale też z gośćmi z Radia Campus, ponieważ naszymi gośćmi jutro będzie pan profesor Janusz Adamowski, były dziekan Wydziału Dziennikarstwa. Będzie z nami pan dr Marcin Capiga, który ma swoje podcasty, prowadzi wiele różnych programów, ale właśnie w tej formie takiej zdalnej będzie z nami pani profesor Ewa Marciniak, która z punktu widzenia chociażby CBOS-u, ale również Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych będzie z nami rozmawiać o mediach i pan redaktor Wojciech Rodek, który będzie właśnie reprezentował Radio Campus. To jest taka typowa debata ekspercka. Będziemy chcieli porozmawiać z naszymi gośćmi, co nas czeka.
1: Nasz redaktor naczelny również reprezentuje UW i Radio Campus na tej debacie. Temat rzeczywiście palący, ponieważ powiedziała pani, ile się zmieniło w ciągu 10-20 lat. No, ten 2010 rok, kiedy zaczęły się debaty Uniwersytetu Otwartego, no to już jest zupełna prehistoria. Mam wrażenie, że ten krajobraz się
2: prawda,
1: już zmienia.
2: Prawda, jakby to był inny świat. Dosłownie. Tak jakby to było coś zupełnie innego. Tematy, które wtedy podnosiliśmy, które wydawały się tak bardzo ciekawe, inspirujące i ważne, w tej chwili powiedzielibyśmy, że one już kompletnie by nikogo nie ciekawiły. Ale ten temat, właśnie temat tego, jak zmieniają się media, w którą stronę zmierzają i co będzie się z nimi działo w ciągu najbliższych miesięcy, tak? Bo już nie mówmy nawet o latach. Myślę, że jest bardzo ciekawe dla nas wszystkich, bo to jest coś, co dotyczy nas, każdego z nas. Niezależnie od tego, czy się tym zajmujemy zawodowo, czy tak naprawdę jesteśmy tylko użytkownikami tych mediów, bo jednak bez nich no, byłoby ciężko.
1: Dla kogo jest ta debata?
2: No, tak jak powiedziałam, dla wszystkich. Zapraszamy nie tylko naszych słuchaczy, ale zapraszamy warszawiaków, zapraszamy młodzież, licealistów, studentów, wszystkie osoby, dla których ten temat byłby ważny. Wstęp jest wolny, spotykamy się w auli na Dobrej 55, wejście od strony Browarnej, przy Żółtych Schodach. Będzie nam bardzo miło wszystkich Państwa gościć.
1: Debata o teraźniejszości i przyszłości mediów ze znamienitymi gośćmi, w tym z Wojtkiem Rodkiem, naszym naczelnym. Już jutro o 18:00, a organizuje ją Uniwersytet Otwarty, którego ofertę w ogóle serdecznie polecam. A ze mną o debacie opowiadała dr Katarzyna Lubryczyńska-Cichocka, czyli dyrektor Uniwersytetu Otwartego UW. Właśnie. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie i czekam na Państwa jutro na Dobrej 55.

Benga i Koki z kawałkiem Night, ale tej nocy jeszcze nie ma, jest 11.26, to jest cały czas Radio Campus i audycja Campus Główny.

0: Reklama. Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo. Reklama. Kampus. Same sztosy.
1: O, jakie apetyczne ciasteczka.
2: Nie mogę cię poczęstować, nie są jeszcze przewagi.
1: Wiesz przecież, że słynę z odporności. Po co to analizować? Nie ma to jak zwykła degustacja.

0: Zasiek tyle. Gdzie jest miłość?
1: Kampus główny.
2: Bardzo ciekawe badanie dr Zuzanny Augustyniak na UW, o którym przeczytacie w serwisie naukowym UW, a chodzi o Etiopczyków, a dokładniej Etiopczyków w Egipcie, a jeszcze dokładniej o mężczyzn migrujących do Egiptu, czy to docelowo, czy to traktujących ten Kair, bo to w Kairze były badania, jako przystanek na dalszej drodze. O co chodzi? Chodzi o badania nad rolami płciowymi. I to może być delikatnie zaskakujące, ale tak. W 2021 roku, już jakiś czas temu, ale to ostatnie dane, w Egipcie było zarejestrowanych ponad 16 tysięcy Etiopczyków. Ta diaspora jest całkiem spora i zdaniem dr Zuzanny Augustyniak, etiopistki, bardzo ciekawa. Ponieważ do Egiptu trafiają ludzie, którzy wyjechali ze swojego kraju głównie z powodów politycznych, a na miejscu szybko okazuje się, że podstawowym problemem jest to, że nie mogą być tym, kim chcieliby być w nowym miejscu. Dokładnie chodzi o specyficzne pojęcie eilunta, czyli coś takiego jak, że trzeba zachowywać się jak trzeba, albo co ludzie powiedzą. Trudno je jednak tak zupełnie na polski przełożyć, twierdzi Augustyniak. I w tym kontekście oznacza to, że mężczyźni, którym dużo trudniej jest znaleźć pracę w Egipcie niż kobietom, nie mogą spełniać ról męskich, które, uważają, są od nich cały czas wymagane, wręcz świadczą o tym, co to znaczy mężczyzną być. Wpadają w kryzys, ponieważ wyrzuceni poza ten nawias tego, co mężczyzna powinien robić, a to jest charakterystyczne i pewnie wam jakoś tam znane, no bo mężczyzna powinien utrzymywać rodzinę, zajmować się pracą, przynosić pieniądze, a kobieta w Etiopii powinna zajmować się domem. Natomiast, chociaż tutaj zmiana na rzecz równości, czy czasem wręcz zamiany ról w Europie jest może nie łatwa, ale jakoś tam przychodzi, no to w etiopskiej kulturze z tą eiluntą jest dużo, dużo trudniej. No i tak, niektórzy mężczyźni decydują się odrzucić to wyzwanie i na przykład wydają pieniądze, które ich partnerki przynoszą do domu na hazard, jednocześnie dziećmi i domem wcale się nie zajmując. Ciekawi są jednak ci, którzy postanawiają wejść w te, cudzysłów, kobiece role, no bo okazuje się, że robią to z dużym wstydem. Przed innymi mężczyznami grają w taką grę pozorów, że wcale tak nie jest. Doktor Augustyniak mówi, że to się działo także wobec niej i że na przykład, kiedy przyszła raz na przeprowadzić wywiad z jednym z migrantów z Etiopii w Kairze. Jego żona była w pracy, to ona musiała przygotować obiad według instrukcji tego mężczyzny, ponieważ on mówi, że nie wejdzie do kuchni i nie zajmie się przygotowywaniem posiłku przy niej, że to jest, no właśnie, do tego stopnia niemęskie. Bardzo trudna sytuacja, która wiele osób wypycha poza nawias, ale też no, pozwala na jakąś zmianę kultury i odnalezienie się w nowej rzeczywistości, w której, jak mężczyźni mówią, na podstawie filmów z YouTube'a przede wszystkim uczył się nagle, jak opiekować się dziećmi, gotować i zachować, no właśnie, swoją męskość, chociaż jednocześnie większość z nich traktuje tę sytuację jako stan przejściowy. Myśli nad wyjazdem do innego kraju, gdzie to im również będzie dane znaleźć pracę i w którym to kraju docelowo ta sytuacja płciowa ma się ponownie odmienić. No i takie przykłady też są, ponieważ faktycznie dr Augustyniak podaje przykłady mężczyzny, który na przykład pracował w fabryce ceramiki, płytek ceramicznych w Egipcie, a po dalszym wyjeździe do Kanady zaczął zarabiać w swoim zawodzie, czyli jako pielęgniarz, bo miał wykształcenie medyczne. W tym artykule jest więcej niuansów i bardzo serdecznie go polecam. To naprawdę ciekawa sprawa. Nie tylko w kontekście Etiopii i Egiptu, ale także w ogóle tego, co to znaczy być mężczyzną w XXI wieku, znajdziecie je na stronie serwisu naukowego Uniwersytetu Warszawskiego.

0: Kampus Główny.
1: Wszystkich kierowców przepraszam za kawałek, w którym pojawia się syrena. Wiem, że to potrafi w samochodzie sprawić, że nagle zaczynamy się rozglądać, czy tu nie jedzie jakaś karetka. No ale to nie mój wybór, koniec końców kreatywny, tylko wybór Jacksa Jonesa i DEE, czyli Sidewinder. A ja już przechodzę do mojego wyboru tematu naukowego. Bardzo ciekawa sonda przeprowadzana przez czasopismo Physics Magazine, wydawane przez Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne, odbyła się dopiero co w środowisku właśnie fizyków, a wy jej wyniki przeczytacie w online'owej wyborczej w dziale nauka. Okazuje się, że nie jest wcale tak, jak czasem się mówi w naukach humanistycznych, że tak, my tutaj mamy teorię na każde zjawisko, jakąś taką lekką, osobną, wątpliwą czasem, a tymczasem no, w naukach ścisłych no, to jest taka pewność. No bo wprawdzie co do matematyki jest pewność i fizycy oczywiście doskonale wiedzą, nad czym pracują, natomiast cały czas nie zgadzają się co do zupełnie podstawowych kwestii, przy czym to nie jest kwestia taka, że no, ktoś czegoś nie wie, tylko taka, że wszyscy nie wiemy, nie znamy cały czas odpowiedzi na kilka zupełnie podstawowych, kosmologicznych, bo to dokładnie o kosmologię chodzi, pytań, więc naukowcy mogą mieć swoich faworytów. O jakie pytania chodzi? Na przykład o ciemną energię i ciemną materię. Ciemna energia to jedna z propozycji odpowiedzi na to, dlaczego wszechświat rozszerza się coraz szybciej. Stała kosmologiczna ma być rodzajem energii o stałej gęstości, własnością samej przestrzeni i być stałą przyrody, zupełnie w czasie jednolitą. No ale tak uważa mniejszość fizyków, 24%, więcej, 26% skłania się ku temu, że istnieje wprawdzie ciemna energia i to ona jest odpowiedzią na pytanie o tempo rozszerzania się wszechświata, ale miałaby ona zmieniać się w czasie. To konsekwencja między innymi mierzenia tak zwanego napięcia Hubble'a, czyli właśnie tego tempa rozszerzania się wszechświata, w którym widać podziały, czy w którym widać różnice w czasie. No dobra, no to ciemna energia. A ciemna materia? No tutaj już w ogóle jest galimatias, ponieważ ciemna materia to coś, co nazywamy, ale nie mamy zupełnie pojęcia, czym mogłoby być. Chodzi o to, że galaktyki i inne zbiory gwiazd wirują według naszych pomiarów, obserwacji, tak jakby były dużo cięższe niż wynikałoby z tego, co obserwujemy w teleskopach. Fizycy nazwali tę brakującą masę ciemną materią i brakuje jej naprawdę dużo. Według tych pomiarów w ogóle widzimy zdecydowaną mniejszość, poniżej 10% wszechświata, reszta jest czymś, czego nie znamy. No ale czym? Ulubionym kandydatem przez lata były tak zwane WIMPy, czyli nieznane, masywne, słabo oddziałujące cząstki, ale chociaż poszukujemy ich od lat i to w laboratoriach i to poza Ziemią, no to cały czas nie udało nam się znaleźć. Fizycy tracą cierpliwość, jak przeczytacie w wyborczej, i tylko 10% dziś wskazuje właśnie te WIMPy jako wyjaśnienie anomalii grawitacyjnych w galaktykach. 17% uważa, że to lekkie cząstki, ale a nie takie masywne, niewidoczne, na przykład aksjony, chociaż to też jest hipotetyczna cząstka. 5% uważa, że może to pierwotne czarne dziury są powodem, przy czym większość uważa, że po prostu możemy mieć złe wzory na grawitację i stąd ta wielka różnica w pomiarze. Innymi słowy, że tych, że jakieś cząstki, których nie znamy w kosmosie, może i są, no ale że nie są one tak masywne, żeby odpowiadać za aż 90% masy, że to jakiś błąd w kalkulacjach. Z mechaniką kwantową też jest zamieszanie, ponieważ tutaj chociaż zdecydowana większość, 1/3 respondentów wskazuje to klasyczne interpretacje, czyli interpretacje kopenhaską Nilsa Bohra i ta, która jest związana z funkcją falową, no to pozostałe 2/3 jest już podzielone między wiele, wiele, wiele mniejszych, mniej popieranych teorii, no bo znów tutaj może raczej chodzi o to, że wszystko się właśnie zgadza, no ale stwierdzenie, że stan cząstki, czy jest ona falą, czy cząstką, zależy od naszej obserwacji, gestu pomiaru, cały czas jest taki trochę niepokojący, czy raczej trudny do przyjęcia. Przyznam, że dla mnie też, ale ja nie jestem fizykiem. To tylko część tych tematów. Bardzo polecam artykuł, bo pozwala przyjrzeć się tym najważniejszym tematom współczesnej fizyki i zobaczyć, że do dzisiaj one rozpalają dyskusje w środowisku właśnie zupełnych specjalistów. I jak wiele jeszcze pozostało nam do odkrycia w tych podstawowych kwestiach, które rządzą naszym wszechświatem. Artykuł z wyborczej.pl z działu Nauka.

0: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Same sztosy.

przetrwam. Wspaniały drum and bassowy skład z Trójmiasta, czyli Wydmy, z singlem Restart. Każdy nowy ich kawałek chyba u nas gramy, bo są dobre. Dobra, ale teraz wyjeżdżamy za granicę. Genesis Owusu, Most Normal American Voter. David.

Cerca de cambiar ya. A cambiar ya.

Where you go?

0: тебя, тя, тя, тя, тя, тя, тя, тя, тя, тя, тя, тя, Агамбия.
1: Sprawdzę, czy jesteśmy. Halo, halo? No, chyba nas niestety nie ma. Próbuję się połączyć z organizatorką naprawdę fantastycznego wydarzenia. Chodzi o Jolantę Brachczajnę, to znaczy z nią się nie połączę, ponieważ ta filozofka niestety nie żyje, ale to powiedziałem. Boi Bartosz. Chodzi o organizatorkę kilkudniowego wydarzenia właśnie Jolancie Brachczajnej, naprawdę niesamowitej filozofce, poświęconego wydarzenia Persona, czyli Festiwalu Sztuki Kobiet, już szóstej tegoż edycji. No ale coś się nie mogę połączyć, w związku z czym ja wracam do problemów technicznych. Bardzo was przepraszam. Mam nadzieję, że już za chwilę usłyszycie o tej filozofce i o tym, co dookoła niej będzie działo się w Warszawie, nieco więcej.

0: Kampus Główny.
1: Udało się. W każdym razie taką mam nadzieję. Okej, jesteśmy na antenie. Ze mną Elżbieta Szymańska, czyli kuratorka literacka Festiwalu Sztuki Kobiet Persona, jego 6. edycji. A w trakcie tej edycji pogadamy o, uczestniczki tego kilkudniowego wydarzenia od czwartku do niedzieli. Rozmawiać będą, pleść będą, występować będą na scenie. Wszystko dookoła niesamowitej filozofki Jolanty Brach-Czajny. Czym jest Festiwal Sztuki Kobiet Persona? Powiedzmy najpierw wcześniej.
2: To jest, tak jak pan powiedział, jest to 6. edycja festiwalu. Jest on poświęcony jakby promowaniu wybitnych, naszym zdaniem, ciekawych osobowości artystycznych kobiecych, w tym też ma służyć promocji młodych artystek, które jakby zaczynają swoją drogę artystyczną, ale idea festiwalu opiera się też zawsze na matronce, to znaczy wybieramy postać, która wydaje nam się ważna, której dorobek wydaje nam się ważny i w kontekście współczesnych problemów i tego, co się dzieje wokół nas, a która zasługuje na pewne przypomnienie. To są często nieoczywiste postacie i nieróżne. Też poetki i humanistka, tak jak Maria Janin, która była naszą matronką w 2022 roku. No i w końcu jest to filozofka Jolanta Brach-Czajna, której postać i dorobek wymaga naszym zdaniem przypomnienia szerszym odbiorcom, szerszej grupie odbiorców. I idealnie się wpisuje też w ideę naszego festiwalu, też wartości, jakie chcemy promować. Ja to wartości związane też poniekąd z feminizmem, ale bardzo szeroko rozumianym, z wolnością, z możliwością rozwoju w odniesieniu i do kobiet, i do mężczyzn, i też ukazywaniu tych postaci, które gdzieś tam zawsze były w tle innych. No, często też ze względu na płeć. Więc to tak jakby o idei festiwalu.
1: Tak. Jej najważniejszą książką, Jolanty Brach-Czajny, były Szczeliny Istnienia z 1992 roku, nazywana Biblią feminizmu, nagradzane, ale potwierdza, że to nie jest feminizm, to nie są jakieś tezy polityczne, to nie jest myśl o tym, co zmieniać w dowolnym obszarze, ale rzecz o istocie w ogóle istnienia, bycia, pisana przez feministkę, ale jak najbardziej myślę, że ciekawa dla każdego.
2: Pani profesor generalnie uważała się za feministkę, nie bała się tego słowa. Dla niej feministów, pozwolę sobie zacytować, to był ruch, który dążył do indywidualizacji ludzkiego życia, to znaczy do prawa wyboru każdego z nas i każdy z nas do decydowania o tym, jaki los chcemy mieć. Natomiast jakby dlaczego Biblia feminizmu? Ponieważ ona, i wydaje mi się, że to jest związane z jej kobiecym doświadczeniem, wprowadziła filozofię na zupełnie nowe płaszczyzny, to znaczy te coś, co jest, wydawało nam się zawsze poza jakimś dyskursem filozoficznym i poważną debatą i zastanowieniem, czyli ta nasza codzienność, na której spędzamy, która zajmuje nam większość życia, które często wykonują kobiety, z czynności związane ze sprzątaniem, z ogarnianiem tak zwanej tego naszego życia codziennego, ona poddała takie analizie filozoficzne, zastanawiając się, szukając w tym sensu, ponieważ w tej codzienności jakby istniejemy. I rzeczywiście udało się to i to, co też bardzo mnie pociągało i w jej myśli, to taka próba nakłonienia nas i pokazania, że możemy mieć życie świadome, niepozbawione głębi właśnie skoncentrowane na tych czynnościach, które wydaje nam się ważne, mimo tego, co się dzieje wokół nas, bo być może one właśnie pozwalają nam znaleźć nadzieję i trzymają w ryzach ten świat, który jest rozdarty konfliktami, wojnami, innymi, wydawałoby się, poważnymi rzeczami, a tak de facto ta codzienność jakby nas jakby stawia do pewno, spaja to wszystko i daje, może dawać też sens. Jakby to było takim nowym zupełnie rewolucyjnym, bym powiedziała, podejściem do opisywania filozofii. Nieprzypadkowo mówi się o jej książkach, że są jednym z najważniejszych książek filozoficznych lat 90., ale też w ogóle w polskim dorobku filozoficznym.
1: W ogóle w polskim dorobku, potwierdzam. Krzątanie się, krzątactwo, tak Brach-Czajna pisała o tych drobnych czynnościach, które łączą ludzi, ale też uziemiają w rzeczywistości. Bardzo polecam lekturę Szczelin Istnienia i bardzo polecam wzięcie udziału w Festiwalu Sztuki Kobiet Persona. Ten już w ten czwartek i do niedzieli w szeregu wydarzeń. Wszystko w Mazowieckim Instytucie Kultury przy Elektoralnej 12, a raczej nie wszystko, bo jest kilka lokalizacji towarzyszących. Co dokładnie będzie się działo, bo nie jest to tylko taki festiwal, na którym będzie się rozmawiać o filozofii, ale także będzie się przy niej, że tak powiem, działać. O tym opowie mi już zaraz Elżbieta Szymańska w dalszej części rozmowy.

0: Rosa Pistola i kawałek Flanta Naua przed sekundą, a ja wracam do rozmowy z Elżbietą Szymańską, czyli kuratorką literacką kolejnej edycji Festiwalu Sztuki Kobiet Persona. Ten już w najbliższy czwartek do niedzieli będzie poświęcony Jolancie Brach-Czajnie, filozofce, o której nieco przed chwilą porozmawialiśmy. Jeżeli ktoś czuje niedosyt po tej krótkiej wymianie na temat filozofii, no to będzie można się w tym tygodniu nasycić, prawda?
1: Zgadza się.
0: Jakie wydarzenia proponujecie w Mazowieckim Instytucie Kultury? Na co może pani najbardziej nie może się doczekać?
1: Tak. Oczywiście wszystko, co powinienem powiedzieć, mam osobisty stosunek do tego. Zapraszam poszczegóły oczywiście na stronę naszą migwa.pl, ale już tak jakby mówiąc konkretnie, bo to już za kilka dni, za 2-3 dni tak naprawdę startujemy. Zaczynamy w czwartek. Nasza matronka była wykładowczynią akademicką i forma wykładu wydawała nam się najbardziej jakby wskazana, jeśli chodzi o otwarcie festiwalu, więc zapraszam na wykład, który przygotowuje dla nas Eliza Kącka, no ekspertka, jeśli chodzi o filozofię Jolanty Brach-Czajnej, znakomita pisarka, laureatka Nagrody Nikel. I po tym wykładzie rozmowa z Eli właśnie z nią i z Wojciechem Szotem, który też brał udział w pracach, reprezentował wydawnictwo Dowody, które wznowiło książki Jolanty Brach-Czajnej. Rozmowę poprowadzi dziennikarka związana z Wysokimi Obcasami, Monika Tuta-Gol, która przeprowadziła ostatni wywiad z panią profesor przed jej śmiercią. Więc to będzie niezwykły wieczór, otwierający, jakby przypominający nam postać Jolanty Brach-Czajnej i jej myśli. Naprawdę w znakomitym wydaniu. Jestem wolny na wszystkie wydarzenia literackie, więc zapraszamy, zjawiajcie się i wbijajcie.
0: Tak.
1: I tego dnia po tej rozmowie zwykle jest wydarzenie artystyczne z tekstami, które odwołuje się do twórczości matronki. I tutaj będzie niezwykła okazja, żeby na żywo usłyszeć jej teksty w wykonaniu młodych artystów. Zaprosiliśmy do współpracy naprawdę bardzo, bardzo młodych twórców. I to będzie spektakl, para spektakl, czytanie performatywne, wydarzenie teatralne z tekstami właśnie ze szczelin istnienia w reżyserii Olgi Ciężkowskiej, która zaprosiła współpracujących ze sobą młodych artystów. Także sami jesteśmy ciekawi bardzo tego. Młodzi twórcy podzielą się swoją interpretacją, swoim rozumieniem tych tekstów. I to jest w czwartek, otwarcie. W piątek zaczynamy o 9:00 debata.
0: Tylko dorzucę, że wprawdzie zaczynacie Państwo wykładem inauguracyjnym, ale te wydarzenia, po pierwsze jest ich mnóstwo, więc naprawdę polecam stronę Mazowieckiego Instytutu Kultury i Festiwal Sztuki Kobiet Persona, żeby przejrzeć tę pełną ofertę. No, po drugie, większość kolejnych wydarzeń pokazuje, jak tę filozofię wprowadzić w życie, no bo czytam tutaj o takich rzeczach jak ćwiczenie uważności, metafizyka chwastów, dziennikowanie istnienia, czy rozmowy o tekstach Jolanty Brach-Czajnej połączone z dzierganiem albo szyciem. Taki był cel, żeby połączyć tę myśl z jej
1: prowadzeniem
0: życia?
1: Tak, oczywiście to wszystko się łączy z myślą Jolanty Brach-Czajnej. Tytuły spotkań są nawiązują do tego, co chciała nam powiedzieć, do jej tekstów, więc to nic nie ma w tym przypadku. To jest jak dzielenie się jej myślą, ale w sposób właśnie dyskursywny, artystyczny i to wydaje nam się bardzo ciekawe i też łączący różne osobowości, też międzypokoleniowe, bo też zapraszamy i młodych artystów i też już znakomite osobistości, uznane osoby takie jak chociażby Katarzyna Kasia, z którą będą rozmawiały dwie młode filozofki, jedna ze współtwórczyń wydarzenia filozoficznego skierowanego właśnie na kobiety filozofki, więc to będzie jedno z naszych spotkań, ale też oczywiście mamy też, zapraszamy na koncerty i też na wystawę plastyczną, która też zawsze jest, jakoś koresponduje z myślą naszej matronki i to w piątek akurat mam otwarcie tej wystawy o 20:30, Ten Świata, wernisaż wystawy Agnieszki Grewista-Naszy, która wystawa będzie dostępna przez następne tygodnie, no ale wernisaż 22 maja. I sobota, niedziela też warsztaty, tutaj niestety już mamy zapisy zamknięte, warsztaty prowadzi między innymi Karolina Skulej, znakomita pisarka, dziennikarka, właśnie warsztaty z dziennikowania, bo to jest to, o czym pisała profesor Jolanta Brach-Czajna, o takim myśle nad codziennością, o naszym stworzeniu sensu z tych naszych codziennych czynności na myśle świadomym, aby to nasze życie, tak też pisała Sylwia Hutnik w artykule ostatnio w Wysokich Obcasach,
0: Mamy ochotę przebiegać, nie
1: było czymś świadomym, jakby było nadawanie celowości naszym działaniom i też szukanie celowości w tych działaniach, żeby to życie nasze miało znaczenie. To jest to, co przez cały czas robiła Jolanta Rechczajna, szukając metafizyki i duchowości w tych naszych rzeczach codziennych. I to moim zdaniem znakomicie się jej udawało. Ale zapraszam bardzo serdecznie oczywiście na debaty, bo jest jedna z debat Ploty, wspólny pokój, odbędziesz się w plenerze, mam taką świetną przestrzeń obok budynku. Mam nadzieję, że będzie ciepło, będziecie z nami, będzie słońce. I potem wspaniała rozmowa niewidzialnych, szantactwo, właśnie jedna z głównych kategorii kulturowych, które prowadzi.
0: Ups. I pani Elżbieta Szymańska się rozłączyła, więc nie opuszczają nas kłopoty techniczne, ale chyba zmierzaliśmy do końca rozmowy, więc przepraszam, że pozbawiam was możliwości usłyszenia z jej ust. Do widzenia. Ja tylko powiem, że była to Elżbieta Szymańska, kuratorka literacka festiwalu Persona, Festiwalu Sztuki Kobiet 2026. Jolanta Brachczajna jest jego matroną w tym roku. Naprawdę niesamowita filozofia, a wydarzeń jest, jak słyszeliście, co niemiara. Na niektóre z nich już miejsca się pokończyły, ale na wiele ciągle jest, a są to wydarzenia otwarte, chociaż czasem trzeba się wklikać. Mazowiecki Instytut Kultury, Festiwal Sztuki Kobiet, tam znajdziecie szczegóły i pełną rozpiskę wydarzeń.
2: Kampus Główny.

0: Autopromocja.
1: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
0: Autopromocja.
2: Radio Campus. Same sztosy.

Braustito i Jimmy B. Prozori, 37 po 12 w Radio Campus. Cały czas audycja Campus Główny, a teraz dla Was MGK i Fred Durst, Fix Your Face.

0: Kampus Główny.
1: Smutny triumf nauki, tak można skwitować historią Humbucka Timiego. Możecie ją kojarzyć, jeżeli słuchacie nas regularnie, bo 2 tygodnie temu mówiłem o prywatnej akcji ratunkowej Humbucka wyrzuconego na brzeg u wybrzeży Niemiec na Bałtyku. Wtedy już eksperci mówili, że sprawa jest naprawdę, naprawdę trudna i że po kilku tygodniach, w trakcie których ten Humbuck leżał na mieliźnie, wypływał, wracał, w zasadzie nie da się go już uratować. Prywatni inwestorzy wydali miliony na to, żeby spróbować wypuścić go z powrotem do morza. To się udało, ale zgodnie z przewidywaniami ekspertów od środowiska, Timi nie przeżył. 12-tonowe ciało Humbucka znaleziono dopiero co u wybrzeży duńskiej wyspy Anholt. Już jest to Humbuck martwy. Historia jest jednak ciekawa w swojej całości i jest sygnałem dla Europejczyków, w szczególności tych z Niemiec, Danii, żeby jakieś nowe procedury ratowania waleni uratować, ponieważ no, ich tu w ogóle nie powinno być, a jeżeli się tu znajdą, to w Bałtyku, który jest dla nich za płytki, jest tam wiele mielizn oraz jest dla nich pustynią żywieniową, to znaczy walenie nie mają tu czego jeść. No, takich zagubionych wielorybów może być w przyszłości w Bałtyku coraz więcej i trzeba wypracować takie zasady, które zadziałałyby automatycznie, a nie tak jak tutaj poddawać się presji publiki, no bo właśnie presja publiki była bardzo intensywna. Wprawdzie wszystko działo się prywatnymi rękami za prywatne pieniądze, ale jednak niemiecki minister środowiska koniec końców ugiął się i dał zielone światło dla tej inicjatywy, podczas gdy niemieccy eksperci mówili, że jedyną humanitarną opcją w tamtym etapie byłaby już eutanazja zwierzęcia. No cóż, okazało się, że mieli rację. Walenie, które wyrzucone są na mieliznę, zgniatają się ciężarem własnego ciała, przez co później bardzo trudno jest im wrócić do życia w ogóle i samodzielnego żerowania. Więcej, jeżeli ciekawi Was historia Humbucka Timiego, przykra, ale chyba czegoś ucząca koniec końców Europejczyków, jeżeli Was to ciekawi, to więcej przeczytacie na stronie polityki w dziale nauka. Tam właśnie szukam informacji o Timim, no i taką przykrą dziś znalazłem.

Audycja Campus Główny powoli się kończy, ale jeżeli tematy naukowe Was ciekawią, no to zawsze możecie sięgnąć do naszego podcastu Campus Nauka i tam w dowolnej chwili wrócić do naszym zdaniem najciekawszych rozmów, które prowadzimy dla Was każdego dnia między 11 i 13. A tam na przykład rozmowa o świadomości algorytmicznej Polaków. Co wyświetla nam się w internecie? Skąd te rzeczy się biorą? Kto nimi steruje? Jak algorytmy popularnych mediów społecznościowych działają? No i co na ten temat przede wszystkim wiemy w publicznej skali? To wszystko pytania, na które odpowiedzi ma profesora Anna Miotk z Wydziału Dziennikarstwa, Bibliologii i Informacji Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiał z nią Kuba Łasicki i to jest jednocześnie najnowszy odcinek właśnie podcastu Campus Nauka. Tam oczywiście dużo więcej. Bardzo ciekawa rozmowa o historycznych pomysłach na to, żeby Igrzyska Olimpijskie zrobić w Warszawie. Pomysłach, które stu lat sięgają. No oraz tematy medyczne, powiedzmy, cielesne, za które najczęściej odpowiada u nas Marta Boroń, specjalistka od człowieka i jego zawiłości. Tutaj chodzi o zawiłości psychologiczne i rozmowę z doktorą Iwoną Nowakowską, która odpowiada na pytanie, komu pomagamy i czemu sami czasem nie rozumiemy naszych wyborów. Wszystko znajdziecie na naszej stronie albo na ulubionym serwisie streamingowym. Campus Nauka. Polecam.

Campus. Freestyle.

freestyle. Zbliża się już pierwsza, a to znaczy, że ja się żegnam. Dzięki, Bartosz Perguł z tej strony. To była audycja Campus Główny. Jeżeli tematy naukowe Was interesują, to jeszcze nie wyłączajcie radia, ponieważ przed 14 jeszcze dziś Naukąt z SGH. Tymczasem.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
2: Reklama. Radio Campus. Same sztosy.

0: Minęła godzina 13.45, jak zawsze o tej porze przenosimy się do Szkoły Głównej Handlowej. Ja nazywam się Kamil Kuć.
1: Naukąt SGH.
0: I w momencie, kiedy tu nagrywamy, cały czas jesteśmy w trakcie trwania konferencji NDC, która dzieje się tutaj, w Szkole Głównej Handlowej. Razem ze mną jest prorektorka do spraw nauki, profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No, rozmawialiśmy już na temat systemów emerytalnych i dzisiaj również systemy emerytalne będą, bo właśnie konferencja NDC jest dokładnie o tym. Ale na samym starcie tej rozmowy znowu chciałbym przypomnieć, czym jest w ogóle NDC i jak na czym ten system polega versus system DC, który również jest, o którym również się rozmawia.
2: To może zacznijmy od tego DC, tak? Mhm. To są systemy o zdefiniowanej składce, czyli takie, w których gromadzimy środki na naszą emeryturę, czyli odkładamy je na kontach, które to konta mają stopę zwrotu. I na koniec, jak już decydujemy, że przechodzimy na emeryturę, możemy sobie ten kapitał przeliczyć na emeryturę, anuitet, różnie to nazywamy, uwzględniając to, jak potencjalnie rzecz biorąc, jak długo będziemy żyli w momencie, kiedy decydujemy się na skorzystanie z tych środków. I teraz tak naprawdę różnica między niefinansowymi, a finansowymi czy kapitałowymi systemami polega na tym, gdzie odkładamy te oszczędności i na który rynek patrzymy, tak? Czyli jeżeli mamy taki tradycyjny kapitałowy system o zdefiniowanej składce, no to wiadomo, oszczędzamy w instrumentach związanych z rynkiem finansowym, czyli inwestujemy w akcje, obligacje, przez fundusze nasze emerytalne, czy pracownicze programy kapitałowe. Tu oczywiście to zależy od tego, jaki instrument mamy na myśli. Tak samo funkcjonują, znaczy nie tak samo, tak samo mamy konta w ZUS, które powiązane są z rynkiem pracy, czyli mamy nasze konto, na którym są odkładane nasze składki, tylko te składki nie mają stopy zwrotu z tego, co jest na rynku kapitałowym, ale z tego, co jest na rynku pracy, czyli to, jak rosną zarobki, jak zmienia się liczba osób ubezpieczonych i na tej podstawie ZUS co roku dodaje do naszych kont stopę zwrotu.
0: I ten system działa w naszym kraju i czy możemy powiedzieć faktycznie, zadawałem już to pytanie dwa razy, więc muszę zapytać trzeci raz, żeby zobaczyć, czy uzyskam inną odpowiedź, czy ten system się sprawdza w naszym kraju.
2: Myślę, że ten system się sprawdza w naszym kraju, w tym sensie, że no, on funkcjonuje już 26 lat i właściwie tak jak wiele rzeczy były zmieniane, w szczególności odchodziliśmy od otwartych funduszy emerytalnych, czyli właśnie w tym kapitałowym systemie no, było dużo zamieszania, tak jednak w systemie związanym z naszymi kontami tego zamieszania nie ma i właściwie wszyscy zupełnie są tutaj, jakby może zasada zdefiniowanej składki się przyjęła i też widać coraz więcej reakcji jednak na to, że ten system, jeżeli mądrze zarządzamy naszą aktywnością zawodową, odpowiednio decydujemy o tym, kiedy chcemy przejść na emeryturę, daje całkiem sporo. Ostatnio czytałam tweeta jednego z prezesów funduszy emerytalnych, który powiedział, że właśnie w ostatnich 5 latach jego konta emerytalne w ZUS-ie i w OFE łącznie wzrosły o 1 000 000 zł. Oczywiście jest to osoba, która płaci duże składki, cały czas pod zgodnie z limitem, który u nas wynosi 30-krotność miesięcznych zarobków. Niemniej jednak to pokazuje, że jednak te konta się budują i dają nam wyobrażenie, ile zgromadziliśmy na naszą emeryturę, jak ta emerytura może wyglądać, co też oczywiście zależy od tego, kiedy przychodzimy na emeryturę, bo to jest kolejna taka cecha systemu o zdefiniowanej składce, że tam jednak to, w jakim momencie przechodzimy, ile mamy lat, jak długo statystycznie rzecz biorąc będziemy żyli, ma ogromne znaczenie. Ja sobie policzyłam ostatnio na kalkulatorze ZUS-owskim, jak wyglądałaby moja emerytura, gdybym przeszła na emeryturę w wieku 60 lat, tak jak wynosi wiek emerytalny kobiet i w wieku 70 lat, czyli wtedy, kiedy profesorowie przechodzą na emeryturę, różnica była 3-krotna.
0: O, naprawdę?
2: Tak.
0: Tylko te 10 lat zmieniło aż tak dużo.
2: Absolutnie.
0: Ale
2: tak.
0: Z czego to wynika?
2: No to wynika z magii procentu składanego. To
0: no tak.
2: Jest jednak tak, że jak mamy już dosyć dużo na koncie zgromadzone, to teraz nie liczy się nawet bardzo to, ile jeszcze dokładamy do tego konta, ale właśnie jakie są stopy zwrotu, bo jak już liczymy, nie wiem, 10% od tego przysłowiowego miliona, no to jest 100 tysięcy. Jak policzymy 10% od 100 tysięcy, to jest 10 tysięcy. Więc krótko mówiąc, tam na koniec kariery zawodowej bardzo wyraźnie widać, jak te pieniądze czyli się dokładają.
0: Po prostu system nakłania nas praktycznie do tego, żebyśmy jak najpóźniej przeszli na tę emeryturę.
2: Absolutnie tak, tylko jeszcze musimy mieć wiedzę, że warto to robić.
0: Tak, tym bardziej, że nie jest to popularna kwestia. Patrząc na to, jak wygląda dyskurs polityczny właśnie o podnoszeniu wieku emerytalnego w naszym kraju, to pokazuje tylko, że nikt tego nie chce robić, bo wiedzą, że wszyscy stracą głosy. Brakuje tej wiedzy, że warto pracować dłużej, nie tylko ze względu na to, że będziemy mieć więcej pieniędzy na emeryturze, ale też dla własnego zdrowia.
2: Absolutnie tak. To już badania bardzo wyraźnie pokazują, że znaczy inaczej wygląda nasze wyobrażenie emerytury, a inaczej wygląda rzeczywistość na emeryturze. Ja nie mówię tylko o kwestiach finansowych, bo to wiadomo, że tutaj zawsze nasz dochód, jak przejdziemy na emeryturę, będzie niższy niż ten dochód, który mamy z pracy. Ale chodzenie do pracy to jest tak, to są także sieci społeczne. To jest to, że rano wstajemy, ubieramy się, myjemy zęby. I wychodzimy, spotykamy się z ludźmi, tak? Mhm. Czyli gdzieś jednak zaspokaja to właśnie tą naszą potrzebę funkcjonowania pewnej społeczności mniejszej lub większej. I myślę, to bardzo pokazała pandemia, że w momencie, kiedy nas od tego odcięto, to jednak bardzo mocno wszyscy to odczuli. Bez względu na wiek, takie kontakty społeczne są po prostu bardzo potrzebne. Chodząc do pracy też się rozwijamy. Cały czas gdzieś tam zdobywamy w ten czy inny, mniej czy bardziej formalny sposób nowe umiejętności, nową wiedzę, więc też takie szybkie przechodzenie na emeryturę myślę oznacza nieuchronny proces starzenia się, więc takiego indywidualnego, więc kiedy możemy pracować dłużej, warto na pewno to robić nie tylko ze względu na przyszłą emeryturę.
0: Będę chciał jeszcze zapytać o to, jak wygląda nasz kraj na tle reszty świata i czy reszta świata też tak bardzo się boi, że emerytur po prostu nie będzie. Zaraz do rozmowy wracamy, zostańcie z nami.
1: Naukąt SGH.

0: I cały czas razem ze mną prorektorka do spraw nauki, profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak. Rozmawiamy w trakcie konferencji NDC o właśnie systemie emerytalnym w naszym kraju i nie tylko. Powiedzieliśmy przed chwilą, że system tak naprawdę skupia się i trochę zakłada te poprawne zachowanie jednostek, ale jak sami wiemy, te jednostki bardzo często nie wiedzą, nie chcą pracować dłużej niż mają to zapisane w prawie praktycznie. Czyli mamy wiek emerytalny ustawiony na 67 lat, do 68 będziemy pracowali.
1: No, gdybyśmy mieli do 67.
0: No, to by było, to byłoby dobrze, 65 chwilowo, tak? Mężczyźni,
1: 60 kobiety.
0: 60 kobiety, tak jest. Więc mam wrażenie, że historia pokazuje, że skupianie się na jednostkach to nie zawsze przynosi dobre efekty, czyli zakładanie tego, że ludzie będą racjonalni w swoich wyborach.
1: No niestety trochę tak historia pokazuje. Ja śledzę to, jak wyglądają zachowania ludzi, jeżeli chodzi o wiek emerytalny w Polsce właściwie od początku lat 90. I bardzo wyraźnie widać, że w momencie, kiedy jest możliwość przechodzenia na emeryturę wcześniej, to ludzie decydują się przejść na emeryturę wcześniej. Jak są jakieś istotne zmiany, tak jak było na przykład w 2009 roku, kiedy wprowadzane były emerytury pomostowe, to też widać było bardzo wyraźnie, że ludzie się przechodzili na emeryturę przed końcem 2008 roku, bojąc się, że jeżeli będą dłużej pracować, to ktoś im to prawo do emerytury odbierze. Tak nie jest. Jeżeli już mamy prawo do emerytury, osiągnęliśmy wiek, mamy staż pracy, to już to prawo do emerytury jest zagwarantowane i to wynika z przepisów prawa, konstytucji i oczywiście wszystkich ustaw związanych z ubezpieczeniem społecznym. Bardzo ważne jest też zrozumienie tego mechanizmu związanego z tym, jak właśnie w nowym systemie gromadzi się emerytura, bo to się też różni od starego systemu. I tutaj też mamy taką trochę zachowanie na zasadzie projekcji. Patrzymy na to, jak wygląda emerytura na przykład naszych dziadków. Tak? Mhm. Dla państwa to jest taki naturalny punkt odniesienia dla młodych osób. I te emerytury są zupełnie inne niż będą przyszłe emerytury waszego pokolenia, ale też inne niż będą emerytury naszego pokolenia. Dlatego bardzo ważne jest zrozumienie, że ten system jednak bardzo mocno się zmienił. Jeszcze tego nie do końca widać, ale mam wrażenie, że stopniowo ta wiedza narasta i też no mówię, nawet w mediach widzę coraz więcej takich informacji, sygnałów i także reakcji ludzi wskazujących na to, że zaczynają zauważać tę zmianę. Jest to bardzo potrzebne. To jest też oczywiście ogromna rola instytucji ubezpieczenia społecznego. Na konferencji mam dwóch partnerów. Współorganizatorem konferencji jest ZUS, partnerem naszym jest także szwedzki ZUS, czyli Swedish Pensions Agency. I bardzo fajnie było posłuchać, co właśnie Szwedzi robią w zakresie takiej komunikacji emerytalnej, przesyłania informacji do ludzi dotyczącej tego, jak może wyglądać ich emerytura, ale także ustawiania pewnych granic wieku emerytalnego. Czyli w Szwecji mamy nie jeden wiek emerytalny ustawowy, tylko mamy ten najniższy wiek, kiedy można się ubiegać o emeryturę. Taki rekomendowany wiek emerytalny, który wynosi 67 lat i także dążą do takiego wieku, powiedzmy, maksymalnego, kiedy już ktoś powinien przejść na emeryturę w wieku 70 lat. Więc to też zmienia

0: percepcję, tak? Że emerytury są mocno osadzone w ekonomii behawioralnej, tak? Jak wiemy, że mamy wiek emerytalny 60 czy 65, no to będziemy przechodzić. A jak wiemy, że taki rekomendowany to jest 67, ale można przejść na emeryturę wcześniej, to też inaczej się ludzie zachowują. I myślę, że to jest taka ciekawa lekcja do wykorzystania w Polsce.
1: Czyli tak naprawdę brakuje nam dobrej edukacji społeczeństwa, tak, żeby to wszystko naprawdę fajnie działało w przyszłości.
0: Absolutnie tak. Znaczy, ja uważam, że o emeryturach powinniśmy mieć lekcje już w szkole. Zresztą ZUS takie akcje też prowadził, były lekcje z ZUS-em. Ale
1: mam wrażenie, że tego jest za mało.
0: Znaczy, to powinno być właściwie ciągłe, nieustające działanie, zarówno systemu kształcenia, jak i właśnie działań takich upowszechniających.
1: ZUS teraz nie jest zbyt pozytywnie odbieraną, instytucją w Polsce, mam wrażenie.
0: No nie jest, ale też mam wrażenie, że to zaufanie do ZUS-u zmienia się z wiekiem, tak? Znaczy, wśród osób starszych do ZUS-u jest znacznie większe zaufanie. Trzeba powiedzieć, że też ZUS robi bardzo dobrą robotę, jeżeli chodzi o jednak obsługę ludzi, różnego rodzaju takie działania już, kiedy mamy na bieżąco do czynienia z instytucją. Też mam wrażenie, że coraz bardziej wchodzi w różne wątki edukacyjne, aczkolwiek zgadzam się, że tutaj nigdy nie ma za mało edukacji emerytalnej, edukacji finansowej, dlatego że no jednak bardzo często podejmujemy decyzje, które faktycznie nie bazują na racjonalności naszych wyborów.
1: Chciałbym jeszcze o tym strachu powiedzieć, który nam się trochę przeciągnął, więc zostańcie z nami, zaraz do was wracamy.
2: Naukąt SGH.

0: I cały czas razem ze mną prorektorka do spraw nauki, profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak. Rozmawiamy o systemie emerytalnym w naszym kraju, ale mam nadzieję, że zaraz powiemy o tym, o całej reszcie Europy, do której też chciałem powiedzieć. Mówi się w internecie i to jest non-stop, że nie możemy liczyć, ja na przykład jako 30-latek nie mogę liczyć na emeryturę w tym kraju. System się zawali, dlatego że mamy kryzys demograficzny. Rodzi się mniej dzieci, nie ma komu pracować i będzie tylko gorzej, bo nikt na to nie zwraca uwagi i nikt tego nie robi, więc nie będzie wypłacalny ten system. Skąd się bierze ten strach, skoro to już jest trzecia rozmowa z cyklu o systemie emerytalnym w Polsce, gdzie słyszę, że nie ma się tak naprawdę czego bać, że ten system nie wydoli. To dlaczego o tym cały czas rozmawiamy?
1: Ja myślę, że tak, przede wszystkim faktycznie bardzo obserwujemy bardzo znaczącą zmianę demograficzną, tak? Dzietność w Polsce jest bardzo niska. Widzimy to, że rąk do pracy ubywa, chociaż też trochę pożyczamy tych rąk do pracy. Tak jak popatrzymy na statystyki ZUS-u, tam wyraźnie widać, że no, ZUS trochę dzięki migrantom dostaje więcej pieniędzy, jest bardziej wypłacalny, także stabilność systemu emerytalnego w ostatnich latach była jedna z lepszych w nowożytnej historii, tak bym powiedziała, co oczywiście nie oznacza, że powinniśmy osiąść na laurach i powiedzieć, że wszystko jest świetnie, nie jest. Trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć o tym, że no zawsze system emerytalny jest takim naczyniem składającym się z dwóch kawałków, tak? Czyli z jednej strony mamy rynek pracy, to ile ludzie zarabiają i płacą składek i tutaj im jesteśmy bardziej aktywni zawodowo, im lepiej mobilizujemy zasoby pracy, im tak naprawdę ludzie są bardziej produktywni, więcej zarabiają, tym system ubezpieczeń społecznych dostaje więcej pieniędzy. A z drugiej strony mamy emerytów, więc teraz trochę zależy od tych naszych indywidualnych decyzji emerytalnych, o których już mówiłam, no bo wiadomo, im później przejdziemy na emeryturę, tym statystycznie rzecz biorąc krócej będziemy tę emeryturę pobierać i to został uwzględni w naszym świadczeniu. Także z punktu widzenia jakby stabilności finansowej ten system jest absolutnie wypłacalny i stabilny, tak został zaprojektowany. Czyli zmiana demograficzna jest jemu niespecjalnie straszna od tej strony stabilności. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o indywidualny poziom świadczeń, tutaj decydując się na przechodzenie na emeryturę wcześniej, będziemy mieli te emerytury bardzo małe. Ale dlatego właśnie mówimy o tym, że warto dłużej pracować, bo to jest nasz wewnętrzny mechanizm regulujący to, jak emerytura może wyglądać. Państwo mają przed sobą już zupełnie inny rynek pracy, zupełnie inne funkcjonowanie. Warto pamiętać o tym, że musimy dbać o nasze zdrowie. Pracodawcy powinni zwracać uwagę na to, jakie są warunki pracy, żeby chciało nam się dłużej pracować, bo to i dla nas, i potem dla całego systemu, dla całej gospodarki w przyszłości będzie kluczowe właśnie ze względu na te zmiany demograficzne. Ale możemy się do tego przygotować. To nie jest tak, że zmiana demograficzna przychodzi na nas nagle i niespodziewanie. To nie jest tsunami, nie jest to wybuch bomby, tylko to jest zmiana, która jest przewidywalna.
0: Okej. Okay. Jak Polska wypada ze swoim systemem emerytalnym na tle innych krajów, czy Europy, czy świata? Czy inne kraje w ogóle też się mierzą z takim poczuciem strachu tego, co nadejdzie za te 40 lat?
1: Myślę, że każdy kraj mierzy się z takim poczuciem tego, że no demografia jednak działa zupełnie inaczej niż kiedyś. Tak jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu mówiliśmy o tym, że mamy dywidendę demograficzną, czyli osób, które pracowały, było coraz więcej, a osób, które były zależne, czasami dzieci i osób starszych było relatywnie mniej. To się oczywiście zmienia i wiele krajów boryka się z tym, w jaki sposób przygotować się do tak mocnej zmiany demograficznej i do tego, że właśnie nie korzystamy z tej dywidendy. I to bardzo różne kraje. Takim najbardziej zaawansowanym pod względem starzenia krajem jest Japonia. Najniższa dzietność jest w Korei Południowej, więc to pokazuje, że to nie tylko Europa, ale to kraje rozwinięte przede wszystkim, więc właściwie tutaj, jeżeli popatrzymy na Europę, to w każdym z krajów dzisiaj widzimy to, że demografia wymusza zmiany w systemach emerytalnych. Komisja Europejska co 3 lata przygotowuje takie raporty, one się nazywają Aging Reports, czyli raporty, które podsumowują to, jak ich systemy emerytalne, ochrony zdrowia, opieki długoterminowej i edukacji będą reagować na zmiany emerytalne, znaczy na zmiany demograficzne. specyficzne. Mhm. To są raporty, które są przygotowywane wspólnie z delegacjami krajowymi i stanowią kopalnię wiedzy na temat tego, co się dzieje w krajach, jakie reformy zostały przygotowane i bardzo wyraźnie widać, że przez te ostatnie, powiedzmy, dwie dekady, od kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, widać, że wiele krajów poczyniło wiele wysiłku, żeby no gdzieś tam zbilansować swoje przede wszystkim systemy emerytalne właśnie w odpowiedzi na zmiany demograficzne. Czyli wszyscy się jakoś do tego przygotowują.
0: Prorektor do spraw nauki, profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak była razem ze mną. Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę.
1: Dziękuję również.
2: Naukąt SGH.
0: To również wszystko ode mnie. Nazywam się Kamil Kłódź. Ponownie słyszymy się już za tydzień o tej samej porze.

0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
1: Reklama. Radio Campus. Same sztosy.

Wtorek, minęła godzina 16, startuje normalnie o tej porze. Dziś zapraszam ja, Kamil Michałowski. Będzie oczywiście o Warszawie, będzie o grach komputerowych, będzie o projektowaniu pewnego wyjątkowego winyla, ale zaczniemy od sztuki. To wszystko do 17. Zapraszam.

0: just keeps going.
1: Normalnie o tej porze.
2: Mam taki obrazek w głowie, że w latach 90. wszędzie, w każdym polskim domu, w każdej knajpie, w każdym hotelu można było zobaczyć coś azjatyckiego. Mam na myśli filiżanki, łyżki, kubeczki, czareczki, bardzo dużo, no nazwijmy to, chińskiej porcelany w naszym kraju się znajdowało i postanowiłem zgłębić ten temat razem z panią dr Magdaleną Góralską z Ośrodka Etnologii i Antropologii Współczesności Polskiej Akademii Nauk.
1: Normalnie o tej porze.
2: Skąd w takim razie w każdym polskim domu, no to oczywiście duże uproszczenie, ale skąd tej chińskiej porcelany tyle w polskich domach, skoro już powiedzieliśmy, że no przecież tak. No jednak mamy tę tradycję polskiej, tak, czemu ona nie może być polska, tak, nasza tylko?
3: Znaczy, myślę, że to jest, z jednej strony to jest właśnie efekt tego, o czym mówiłam, od czego zaczęłam mówić w ogóle, czyli tej właśnie takiego pozycjonowania społecznego, że polskie elity, a to zresztą dobrze widać teraz, niebawem ukaże się dwie ekranizacje Lalki, powieści naszej tutaj słynnej, Narodowego Skarbu Literatury. I tam bardzo dobrze widać mechanizmy, jakby, że Wokulski był aspirantem, aspirował do pewnego statusu społecznego i robił to za pomocą emblematów, gadżetów, mówiąc kolokwialnie, chciał wyglądać w pewien sposób, żeby ludzie go odbierali w pewien sposób. I tak jest też właśnie z tą porcelaną, tak było z tą porcelaną od XV wieku i jest tak z nią do dzisiaj. Tak było w dwudziestoleciu międzywojennym. Wtedy był wielki boom na orientalizm w sztuce, więc te polskie elity, które są dość zeuropeizowane, bo w Europie do pewnego stopnia, a właściwie im bardziej postępowała taka globalizacja gospodarcza, tym bardziej pewne wzory kultury się rozprzestrzeniają na terenie całego kontynentu i po drugiej stronie Atlantyku, w kręgu wpływu kultury europejskiej, czyli w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Meksyku, no pewnego stopnia, a wszędzie tam, gdzie się pojawiali Europejczycy, po prostu w byłych koloniach europejskich, a te wzory kultury się pojawiały i na terenie całej Europy też, więc polskie elity, które były dość zeuropeizowane, mówiły w językach, przywoziły te trendy do Polski i one potem spełzały w dół drabiny społecznej, tak? Czyli ta chińszczyzna, te japońskie wazoniczki, filchaneczki, których jest dużo. Mamy bardzo dużo w Polsce takiego kiczu japońskiego, tak? Mamy, na przykład są dostępne dość popularnie takie filiżanki z litografią, że się podnosi i filiżaneczka tam na spodzie jest taka gejsza, czy też pani, taka Japonka z takim tradycyjnym upięciem.
2: No ale też każdy zna taką niebieską łyżkę do zupy.
3: Tak, to są chińskie rzeczy i te chińskie rzeczy to jest później, ale te przedwojenne tam właśnie z tego wynikają i to są rzeczy, których jest dużo naprawdę, jest cała masa. I one były do pewnego stopnia drogie, ale produkowano je w Japonii masowo tylko na eksport. I połowy XIX wieku.
2: Mówimy jeszcze też o takich czasach, w których ta Japonia była dosyć zamknięta, tak?
3: Już nie. To jest po 1860 roku plus minus zaczęło się odmrażanie Europy, Japonii. Zaczęło się odmrażanie Japonii na eksport z Europą głównie, ze światem, z Europą. Przedtem był monopol holenderski w porcie w Nagasaki. Wydaje mi się, że to był holenderski monopol. Wcześniej był portugalski, ale potem było zamknięcie i ten Holendrzy mieli ten monopol. I potem po 1860 roku ze sprawą brytyjskich wpływów oni otworzyli ten, jakby Japonia się otwarła na eksport i faktycznie oni ruszyli pełną parą. Bo no tak. zmieniła się władza w Japonii i W Japonii stała się moda na zachodnie, jakby trendy też w ubiorze, mężczyźni zaczęli się ubierać też zachodnio, to bliżej końca XIX wieku, ale Japończycy zaczęli produkować i reklamować się na światowych targach dóbr, po prostu reklamować swoją porcelanę. No, bo Chiny miały, nazwijmy to, problemy polityczne.
1: Normalnie o tej porze.

0: Razem z naszą gościnią, panią dr Magdaleną Góralską z Ośrodka Etnologii i Antropologii Współczesności Polskiej Akademii Nauk, przyglądamy się chińskiej, no, azjatyckiej porcelanie, której drogę tak na dobrą sprawę do Polski i Europy postanowiliśmy sprawdzić.
1: Normalnie o tej porze.
2: Odpowiedź na pytanie, dlaczego mamy tyle mamy porcelany w Europie, to najpierw to były wazy, dekoracje. Potem były przedmioty do picia herbaty i kawy.
0: Uśmiecham się, bo teraz oczywiście ja ze względu na moją więź z herbatą rozpatruję to głównie przez miski, łyżki, a teraz tak. Mi się otworzyła klapka tych przepięknych wazonów.
2: Bardzo polecam taką zabawę, której ja już nie mogę się pozbyć. Powiedziałabym, że takiej pewnej obsesji, czyli jak oglądam na przykład ekranizacje XIX-wiecznych powieści w każdej ekranizacji Jane Austen, w Netflixowym serialu The Crown, Korona, jest cała masa porcelany. Są wazy, gigantyczne wazy w Pałacu Buckingham. Ja naliczyłam 1000 w samym serialu The Crown. Serio, bo jak już to zobaczysz, to tego nie widzisz. One są wszędzie. W adaptacjach powieści Jane Austen też na każdym rogu są jakieś właśnie chińskie rzeczy. To jest bardzo dużo waz, które po prostu wypełniały te przestrzenie tych domów, tych dworów, tych pałaców. Kiedy pojawiła się moda na picie herbaty w Europie, która zaczęła rosnąć od wieku XVII, masowo też przez importy, właśnie wzmożenie importów z Azji, bo chciałam powiedzieć, że głównym producentem herbaty były Chiny, dopiero potem Brytyjczycy, kiedy skolonizowali Indie, kiedy założyli pierwsze swoje porty i Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska zaczęła bardziej ekspansywnie wpływać na to, co się dzieje w regionie, to zaczęli, sprowadzili chińskich plantatorów herbaty, żeby założyli produkcję herbaty w Indiach. I wtedy też zaczął się wielki boom na picie herbaty w Europie, ponieważ Brytyjczycy mogli dyktować ceny tej herbaty czarnej indyjskiej. I wtedy Europejczycy potrzebowali czegoś, żeby tą herbatę pić. Czyli pojawiły się filiżanki do picia herbaty i najfajniejsze były te oczywiście azjatyckie, te chińskie, a potem te japońskie i one były produkowane na miejscu na rynki europejskie, bo ponieważ one miały rączki, miały uszka. Tego nie ma w tradycji chińskiej, nie pije się tak herbaty. Tak się pije herbatę w Europie.
0: Czyli tam nie ma problemu z paluszkiem?
2: Nie ma problemu z paluszkiem. Elegancko nie trzyma się tutaj filiżaneczki ze spodeczkiem. Zresztą ta tradycja picia herbaty europejska była bardzo szczególna, ona się zmieniła. Tak? Na ten spodeczek się herbaty wylewały, potem przelewało się z powrotem do filiżanki, żeby ją schłodzić. Więc no, to brzmi trochę kosmicznie dzisiaj. Picie herbaty jest powodem, dla którego mieliśmy tyle chińszczyzny w Polsce. W wielu domach, kiedy im bardziej masowa produkcja porcelany stawała się w Azji na rynki europejskie na eksport, im większy był popyt, tym większa była podaż, tym wraz z rozwojem technologicznym coraz łatwiej było to porcelanę produkować, ponieważ na przykład zaczęto ozdabiać porcelanę nie ręcznie, bo tej pory po prostu ręcznie zdobiono, jeżeli one były zdobione graficznie, to były to po prostu ręcznie malowane skorupy. Zaczęto robić coś taką metodę, która się nazywa transfer print, czyli po prostu drukować. Mhm. I to nie jest do końca takie drukowanie drukarką, tylko po prostu przykleja się jakby taką kalkę i zostawia to ten i tam się przykleja palem, no to wtedy się ten wzór się tak robi kolorowy. No i to bardzo usprawniło produkcję i też sprawiło, że ona jest tańsza, w związku z czym tego było więcej do Europy i na zachód, szeroko pojęty zachód, wliczając to też Amerykę Północną i inne państwa kolonialne, w których wszędzie pito po prostu herbatę. Tak? I ta herbata była takim głównym powodem i w Polsce, jak wszyscy dobrze wiemy, Polacy piją bardzo dużo herbaty.
0: O, tu chciałbym się zatrzymać, proszę. Bo dla mnie jest to kontrowersyjna teza. Znaczy, inaczej, dla mnie brzmi ona kontrowersyjnie, ale my już żeśmy o tym rozmawiali, no ale musimy tę rozmowę przeprowadzić jeszcze raz. No właśnie, bo my, gdy myślimy o nas, to nie myślimy jednak o sobie jako o spijaczach herbaty.
2: No są herbaty i herbaty.
0: No dobrze, no ale mówimy jednak o herbacie takiej, herbacie klasycznej torebkowej, która, no ja wiem, że ona jest w każdym polskim domu. Dobrze. Ja mam tego świadomość. Wiem, że ona jest w każdym hotelu przy śniadaniu, w każdej restauracji, w oczywiście różnych odmianach, bardziej ekskluzywnych, mniej ekskluzywnych, ale nie zmienia to faktu, że jakaś czarna herbata w torebce, no jest wszędzie.
2: Może jakieś liczby podamy.
0: Dobrze.
2: Proszę państwa.
0: Trzymam się krzesła.
2: Uwaga, uwaga. Polacy piją więcej herbaty niż Brytyjczycy.
0: Jest nas więcej?
2: To swoją drogą. Ale jest to średnio 80 litrów herbaty na osobę. 80 litrów rocznie herbaty na osobę to jest tak, nie wiem, plus minus 1 kilogram suszu. A według...
0: To jest 80 litrów herbaty. No, próbuję to przeliczyć na dni, ale...
2: Tak, to jest bardzo dużo. I to, zresztą tutaj w polskim media też o tym raz na jakiś czas piszą różne portale, różne instytuty, różne statystyki są prowadzone i Polacy są często w czołówce pijaczy herbaty w Europie i to też wynika, chciałam zauważyć, nie tylko z tych wpływów zachodniej Europy, ale również ze wschodu od Polski, tak, czyli w niejakim Imperium Rosyjskim herbata była bardzo istotnym elementem spożycia ze względu na rozmiar Rosji, że Rosja ma swoją azjatycką część, tej herbaty tam było zawsze bardzo dużo.
1: Normalnie o tej porze.
0: To pani doktor Magdalena Góralska z Ośrodka Etnologii i Antropologii Współczesności PAN. No to co? Idziemy zaparzyć trochę herbaty.

0: Mamy 15.30, Wojciech Junoszek-Sielewski.
1: Serwis akademicki.
0: Już w ten piątek rozpocznie się 9. edycja konferencji mediów studenckich. KMS to ogólnopolski cykl paneli, dyskusji i warsztatów dziennikarskich z ekspertami branży medialnej. Wydarzenie jest adresowane głównie do studentów działających w redakcjach akademickich, ale także dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu mediów. Wydarzenie na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW trwa cały weekend. Organizatorami wydarzenia są Telewizja Studencka Uniwerek TV oraz Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Gośćmi tegorocznej konferencji będą m.in. Joanna Dunikowska-Paść czy Arleta Zalewska. Więcej informacji o wydarzeniu znajdziecie na stronie kms2026.pl. Ten weekend również możecie się wybrać na Ursynalia, czyli imprezę juwenaliową Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W piątek i sobotę koncerty usłyszycie m.in. Po prostu Kajtka i Lordofon. To wszystko na starym kampusie SGGW. Impreza jest biletowana. Więcej informacji na stronie ursynalia.pl. W Szkole Głównej Handlowej trwa pierwsze spotkanie z cyklu Liderzy Biznesu. Gościem warsztatów jest Leonard Żbula. Tematem spotkania są innowacyjne strategie marketingowe i nowoczesny model zarządzania. To pierwsze spotkanie z cyklu Liderzy Biznesu organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Akceleracji. W jego ramach studenci będą mogli spotkać absolwentów SGH, którzy dziś są doświadczonymi przedsiębiorcami i odnoszą sukcesy na rynku. Wydarzenie w budynku S potrwa do godziny 17. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego szuka wolontariuszy do odczytywania rękopisów, z którymi nie radzi sobie sztuczna inteligencja. Plan ma pomóc w katalogowaniu cennych zbiorów i udostępnianiu ich badaczom i pasjonatom historii. Algorytmy AI nie potrafią rozszyfrować starych dokumentów, dlatego BUW poszukuje chętnych do pomocy. Więcej informacji znajdziecie na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej.

0: Co sobotę na antenie Radia Campus zabieram Was do świata gier komputerowych. Nie inaczej było w ostatnią sobotę, kiedy to po raz kolejny już zatrzymaliśmy się na chwilę przy Diablo 4.
1: Normalnie o tej porze.
0: Robiliśmy odcinek o Diablo 4 beta. Robiliśmy odcinek o Diablo 4.
2: Dwa.
0: Mm-hmm. Robiliśmy odcinek o Diablo 4 dogrywka.
2: Trzy.
0: I, o właśnie, widzisz, nie robiliśmy odcinku o pierwszym dodatku, ale zrobiliśmy odcinek o Lords of Hatred.
2: Czyli cztery już?
0: Tak. I ten odcinek, który zrobiliśmy o Lords of Hatred, tak naprawdę nie był odcinkiem o Lords of Hatred, ponieważ ten odcinek, który będziemy robić teraz, jest odcinkiem właściwym o Lords of Hatred. Już tłumaczę, bo ja wiem, że państwo mogą być zagubieni, ale mieliśmy możliwość zagrania w... No właśnie, nie w dodatek Lords of Hatred, ale z możliwością odblokowania Paladyna
2: po zakupieniu
0: dodatku Lords of Hatred, który wyszedł teraz.
2: Który był dostępny, nie był dostępny, ale był.
0: O tym więcej do posłuchania w odcinku z 31 stycznia, 28 minut mojego...
2: Dowiecie się wtedy, co się stało.
0: Mojego gadania o tym, dlaczego Blizzard podejmuje takie, a nie inne decyzje. Jakby zostawiam to, nie? W sensie... Nie będziemy się w to zagłębiać. Dożyliśmy czasu, w którym to dodatek Lords of Hatred jest. Jest ci on.
2: Jest.
0: I, proszę pana, żeby nie było... Aha, Vessel of Hatred jeszcze był ten poprzedni dodatek, gdzie dostaliśmy tą Amazonkę.
2: Mhm.
0: To był ten, o którym
2: mówiłeś, też, tak?
0: Mieliśmy zrobić, ale nie zrobiliśmy.
2: No.
0: Bo nie było za bardzo o czym. Więc w momencie, kiedy wchodzimy do Lords of Hatred, to okazuje się, że wchodzimy do fabuły Diablo 4 od razu po Vessel of Hatred.
2: Okej. Okay.
0: Czego pan nie rozumie.
2: Wszystko jasne.
0: I mamy możliwość zabawienia się w końcu nowymi postaciami.
2: Między innymi Paladynem.
0: Uuu, dobrze, że pan wspomina. Paladyn, już prawie o nim zapomniałem, ponieważ ja nim grałem. Gracze, którzy nie kupili przedpremierowo, nim nie mogli grać.
2: Mhm.
0: Teraz mogą. Ale ci, co grali Paladynem, i wszyscy inni, żeby nie czuć się tak mocno zawiedzony. Ja bym się czuł zawiedziony, szczerze mówiąc, bym powiedział głośno, że
2: ale gdyby co?
0: Gdyby nie to, że dostaliśmy Warlocka.
2: Teraz?
0: Tak.
2: Okej. Okay.
0: Więc jakby w cenie jednej postaci, bo wszyscy myśleli, że będzie Paladyn, mm-hmm. okazało się, że jeszcze dostaniemy Warlocka, no i ja zacząłem po prostu w Lords of Hatred grać Warlockiem, ponieważ grałem Paladynem.
2: I wcześniej o tym mówiłeś też.
0: I już mówiłem o Paladynie, więc Paladyna mamy z głowy, więc ja jakby całość tu będę też mówił z postaci... No właśnie tego, że zacząłem kolejny raz grać w Diablo 4, ale kolejny raz zacząłem grać postacią, którą jeszcze nie grałem. No i teraz w ogóle przejdźmy do creme de la creme tego, co... No i tu już pojawia się problem.
2: Od razu.
0: Ponieważ wchodzisz do świata Lord of Hatred i teoretycznie powinieneś być po fabule. No bo zakładam, że to nie jest twoje pierwsze spotkanie z Diablo 4.
2: Ale?
0: Jeśli jest to twoje pierwsze spotkanie z Diablo 4, przejdź podstawkę,
2: mm-hmm.
0: przejdź Lords of...
2: Albo dokończ.
0: Vessel of Hatred
2: mm-hmm.
0: i dopiero zacznij grać w Lords of Hatred.
2: Mm-hmm.
0: Ponieważ wszystko tu się łączy i to jest dosyć istotne fabularnie. I teraz tak. To, co się dzieje fabularnie w Lords of Hatred, jest według mnie najlepszym fabularnym czymś, co zdarzyło się w Diablo 4. To jest po prostu...
2: Ogólnie, nawet patrząc na podstawę.
0: Nie, to w ogóle podstawka nie ma... Znaczy... Inaczej. Podstawka do Diablo 4 miała podjazd w momencie wychodzenia. Mówiliśmy o tym, że jest to całkiem fajna historia i że tam się dzieją rzeczy. No ale to, co zrobiło Lords of Hatred, no jakby fabularnie i jakby pokazując to uniwersum Diablo 4, no stary, to jest po prostu majster. No nie, dobra, przesadzam. No nie to, że będziemy o tym mówić za 100 lat i pokazywać, że to Diablo 4 w dodatku to najlepszy był dodatek w ogóle bez przesady, ale jest plot twist, jest coś, pojawia się nowego w końcu, coś dostajemy, coś szukamy, okazuje się, że nie za bardzo mogę teraz, widzisz, no muszę tak lawirować trochę, no ale postaci, które wydawało się, że są do szpiku kości przesiąknięte złem, okazują się, że mogą być pomocne i że ktoś, kto wyda... No jakby takich naprawdę dzieje się tam bardzo dużo rzeczy, takich, których może nie to, że się nie spodziewasz, ale które są właśnie takimi... No może trochę nawet przełamaniami w tym Diablo, że to jest to, co Diablo kiedyś robiło, nie? W sensie, że Diablo 2 do którego zawsze już będziemy się odwoływać, bo jest to swego rodzaju kanon gier komputerowych, właśnie to robił, nie? W sensie ten Lorat, tu to ratowanie, tam ten, to, ten Diablo i tak dalej, wszystko co się dzieje, że to jakoś tak wszystko z jednej strony się ze sobą zbiegało, ale było dużo w tym intryg i tu znowu tak jest.
2: Znowu, nie? Wracamy,
0: że,
2: tak.
0: Że wracamy i że ta historia przenosi nas do jakby nowego regionu w grze, który no, w samym tym początku fabularnym jest tak, wydawało mi się, że traktowany po macoszemu, w sensie, że on się wydarzył, bo musiał się wydarzyć, mm-hmm. ale czym dłużej grałem, to się okazało, że ten Skowos, no to po prostu robi robotę.
1: Normalnie o tej porze.
0: Jeśli chcecie więcej, co sobotę po 16 na antenie Radia Campus Tutorial, a wszystkie archiwalne odcinki znajdziecie na radiocampus.fm.
3: People getting together, having a good time, enjoying themselves, and getting away from the everyday problems of life. What do you think it is?
4: I think it's all about the rhythm and the love. And the rhythm and the love.
5: This is the place.
4: The rhythm.

Doszedłem tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kminią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłobie kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem

Wynajmują wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to był

0: reklama. Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Reklama.
2: Radio Campus. Mężczyźni dawnych wieków zamykali się szukać skarbów, leków, trucizn. My niewinni młodzi czarodzieje.
3: Ale sadzi.
2: Szukajmy ich, aby odkryć własne swe nadzieje.
3: Piękna mowa.

0: jesteśmy pokoleniem zupełnie wyjątkowym, nie sądzisz?
1: Nic mnie to nie obchodzi.
0: A co ciebie obchodzi?
1: Wygodne buty, dobre papierosy, dobre skarpetki.
0: A jazz?
2: A jazz?
1: Jazz?
2: Grasz?
1: No jasne.

Perspektywy cybernetyki, kryzysy ideologii, muzyka dodekafoniczna albo elektronowa.

0: Murada küçük bana enesi şimdi var. Mırdı içebilir. Zari içebilir. Koy içe. Sera içe. Mırdı içe. La la la.
1: La la la. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
2: Maciej Czeredys, zastępca dyrektora do spraw inwestycji i eksploatacji Symfonii Warszawy, jest naszym gościem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Właśnie Symfonia Warszawia, czyli coś, co wszystkim warszawiakom winno być dobrze znane, ale gdybyśmy w tym momencie mieli ulokować to na mapie, to już możemy, ale nie zawsze tak było.
3: Tak. Przez wiele, wiele lat Symfonia Warszawia była w pewnym sensie bezdomną, podróżującą instytucją, właściwie orkiestrą. Od 2008 roku stała się już pełnoprawną miejską instytucją, samorządową instytucją kultury, a właśnie świeżo, bo 1 chyba kwietnia, stała się z kolei instytucją Miasta Stołecznego Warszawy, współprowadzoną wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tak, i od 2010 roku posiada, można powiedzieć, siedzibę, chociaż nie jest to pełnowartościowa siedziba, bo jest to dawny Instytut Weterynaryjny, który miasto zakupiło na potrzeby Symfonii Warszawy od Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Tak, i to jest to miejsce, w które inwestujemy.
2: No ale w rysie historycznym, gdybyśmy mieli pokazać szersze pole tego działania, to przez ile lat Symfonia Warszawia nie posiadała swojego miejsca?
3: Symfonia Warszawia ma już ponad 40 lat. Powstała w...
2: I co ona przez te 40 lat robiła, skoro nie miała swojego miejsca?
3: Znaczy myślę, że wiodła życie takie jak prawdopodobnie większość artystów, to znaczy podróżują, grają to tu, to tam, realizują, współpracują z różnymi innymi artystami i tak dalej. To znaczy rzeczywiście to była taka

0: Taka formacja dosyć ciekawa, pewnie tutaj na gruncie polskim, taka quasi prywatna. I rzeczywiście no, poprzez tutaj różnego typu współpracę z wybitnymi, czy to wirtuozami, czy też dyrygentami lub kompozytorami, no, zbudowała właściwie jakąś swoją taką reputację i jednocześnie też bardzo duży zasób, bogaty repertuar, prawda, który zrealizowała z wieloma naprawdę wybitnymi artystami świata muzyki klasycznej.
1: No i też przez wiele lat chyba była taką naszą, znaczy jest do tej pory, swego rodzaju wizytówką, no bo...
0: No myślę, że się staramy bardzo być. Mamy w nazwie Warszawia, co dla niektórych być może nie oznacza zawsze od razu Warszawy, no ale jednak jest to nazwa naszego miasta. I myślę, że Symfonia Warszawia przez te 40 lat rzeczywiście była taką ambasadorką kultury polskiej, ale również ambasadorką jakby Warszawy, bo rzeczywiście występowali oprócz Antarktydy właściwie na każdym kontynencie i tych podróży było mnóstwo, płyt jest ponad 300 nagranych, tych artystów też jest rzeczywiście bardzo, bardzo wielu. I no tak, i to jakby myślę było takie, może być z jednej strony ulotne, prawda, no bo jeżeli się właściwie nigdzie nie jest do końca zakorzenionym, tylko wszędzie się jest po trochu, to ciężko jest może zbudować też taką swoją bardzo silną obecność, prawda, to znaczy to, co daje siedziba, to daje też pewne skojarzenie z miejscem, które wydaje mi się, że jest bardzo silnie działającym elementem, bardzo wpływającym na tożsamość. Natomiast jeżeli się działa w takiej sferze trochę efemerycznej, to właściwie no jak się nie słuchało tej muzyki, nie chodziło na koncerty, nie miało takiej okazji, no to właściwie można trochę było przegapić.
1: No tak, no ale to też wiele mówi o, no właśnie, może tych charakterze, który, no śmiało można powiedzieć, że po prostu Symfonia Warszawia była, no jakby łatwiej było ją zobaczyć gdziekolwiek indziej niż w Warszawie, to raczej...
0: No Warszawa, tak, Warszawa jest jakby trudną przestrzenią dla muzyki, mimo że jest miastem Chopina i pewnie jeszcze wielu innych wspaniałych osób, natomiast rzeczywiście nie dorobiła się porządnej sali koncertowej. Takie sale mają, czy to Katowice, Wrocław, Szczecin, no teraz różne nawet mniejsze miasta budują, Kraków chyba dwie.
1: Bielsko-Biała ma swoją nową salę koncertową.
0: Dokładnie, natomiast Warszawa rzeczywiście nie ma takiej porządnej na skalę chociażby tej katowickiej czy wrocławskiej sali. No i te jakby ten deficyt jest do tej pory niezaspokojony. Nam to się bardzo, bardzo dla nas jest takie dojmujące i wręcz bardzo utrudniające, bo jeżeli w ogóle działalność, bo jeżeli my chcemy tu rzeczywiście zagrać koncert symfoniczny w Warszawie, to w tym momencie właściwie skazani byliśmy przez wiele lat, korzystaliśmy z gościny Opery Narodowej, ale to też nie jest sala do końca do tego typu muzyki. To jest sala operowa, czyli teatralna właściwie. I to też nie były, można powiedzieć, te warunki, które były najlepsze. A wydaje mi się, że to chyba nawet, nie wiem, pewnie można by było nawet to, można jest zbadane. Ale ja sądzę, że z tego co wiem, to dobre orkiestry mają dobre sale. To znaczy sala jest rodzajem instrumentu. Czyli jakby ciężko jest powiedzieć, że można być świetnym muzykiem grając na byle jakim instrumencie, prawda? Więc jeżeli się praktykuje w przestrzeni, która jest akustycznie niedostosowana, nie jest na odpowiednim poziomie, no to ani publiczność nie ma odpowiedniego, nie dostaje tej jakości, ani też muzycy, którzy pewnie sobie oczywiście są w stanie poradzić jakoś, ale myślę, że to bardzo też upośledza i wpływa na wykorzystanie pełnego potencjału.
2: Stacja Warszawa.

Zdrowa. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli.

0: Stacja Warszawa.
1: To gdzie my teraz jesteśmy w takim razie? Bo powiedzieliśmy tutaj na początku, że właśnie Symfonia Warszawia razem z miastem stołecznym Warszawą dorobiła się swojego terenu i na tym terenie już dzieją się rzeczy.
2: Tak. W 2010, tak jak wspomniałem, miasto zakupiło w ramach prawa pierwokupu od Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zespół, dawny Instytut Weterynaryjny, to jest taki kampus, nomen omen, tylko szkoły weterynaryjnej z końca XIX wieku. W tym samym roku my zorganizowaliśmy konkurs międzynarodowy, duży konkurs architektoniczny na adaptację. Wygrała firma Atelier Thomas Pucher, to jest austriackie biuro z Gracu. Potem był taki okres pewnej niepewności związany przede wszystkim z brakiem środków na zlecenie prac projektowych. On ostatecznie udało się rozpocząć te prace projektowe praktycznie z końcem 2015 roku, na początku 2016. Były różne perturbacje i uchylenie planu miejscowego wówczas przez wojewodę, który spowodował zawieszenie prac na półtora roku i oczywiście pandemia i wszystkie plagi, które się w tym czasie po kolei wydarzały. No udało nam się te prace zakończyć, to jest bardzo duży projekt. W związku z tym to jest 7 budynków, ponad 2 hektary terenu. Udało się tę pracę zakończyć w 2022 roku, z tego co pamiętam. Zorganizowaliśmy przetarg na pierwszy etap, ponieważ miasto tak tutaj uznało, że nie jest gotowe sfinansować całego tego projektu od razu, w związku z tym podzielono to na dwie części. W tym momencie jesteśmy na ukończeniu pierwszej części tej inwestycji. To są 3 zabytkowe budynki, które bardzo czytelnie widać od strony ulicy Grochowskiej. Jeden budynek techniczny podziemny i taka powiedzmy przymiarka do tego zewnętrznego terenu. On jest tak na razie bardzo szkicowy, jest tylko przygotowany po to, tak technicznie można powiedzieć, jest przygotowany pod przyszły ogród. Natomiast nie jest ukończony z uwagi na to, że te prace tego drugiego etapu będą wkraczały jakby w tą przestrzeń jeszcze i to by powodowało pewne zniszczenia, więc jakby uznaliśmy, że nie możemy wydawać pieniędzy tych docelowych na realizację tego ogrodu, bo on po prostu by uległ tak naprawdę zniszczeniom. No, więc tak to wygląda, więc jesteśmy jakby, można powiedzieć, na końcu już tych robót budowlanych, związanych z pierwszym etapem.
1: Te 2 budynki będą pełniły już rolę taką, w której będziemy w stanie zasiąść i czegoś posłuchać?
2: Tak, 3 dokładnie. W ramach tych 3 budynków, 2 pawilonów i jednego takiego zwanego budynku głównego, nazywanego przez nas pałacem, znajdują się 2 sale koncertowe. Małe sale, to są takie sale kameralne, jest taka historyczna aula, to jest na około 80 osób i na około 200 osób sala w adaptowanym właśnie pawilonie. Oprócz tego, tam przewidziane są oczywiście biura, są przestrzenie takie dla artystów o charakterze takiej rezydencji artystycznej. Mamy przestrzenie edukacyjne przede wszystkim, bo jakby tutaj dosyć mocno rozwijamy program edukacyjny, skierowany do bardzo dużych grup, wszystkich grup społecznych, prawda, od najmniejszych dzieci po seniorów. Natomiast do tej pory nie było to możliwe, żeby to robić w takim systemie całorocznym. Byliśmy bardzo zależni od zasobów zewnętrznych, od innych podmiotów. Jak powiedziałem, z tym zawsze jest jakiś problem, trzeba się dostosować do cudzego kalendarza. Natomiast tym razem będziemy mieli, można powiedzieć, te pewne karty we własnych dłoniach. I to spowoduje, myślę, że na pewno to, że ta oferta faktycznie stanie się bogatsza, bardziej dostępna, zwłaszcza tutaj dla mieszkańców Pragi, bo też pamiętajmy, że jesteśmy o tej skali instytucji, takiej o charakterze, który jednak ponadregionalnym, a wręcz nawet o potencjale takim międzynarodowym, właściwie na Pradze nie ma.
1: Te dwie sale, które zostaną oddane, no właśnie kiedy zostaną oddane, czy my już wiemy, kiedy będziemy mogli zasiąść, usiąść, czy już w ogóle wiemy coś o programie, możemy coś uchylić, jakiegoś rąbka tajemnicy?
2: Przygotowujemy jakby się na przyjęcie publiczności po wakacjach. Myślę, że szczegóły będą anonsowane z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeżeli chodzi o kwestie programowe, ja jestem architektem i odpowiadam za część inwestycyjną, więc jakby, no oczywiście, że mam pewną wiedzę na temat tego, jakby co za niespodzianki są przygotowywane. Natomiast no, skupiamy się na dosyć mocno, ta oferta będzie krążyła wokół kameralistyki różnego typu, ponieważ te przestrzenie są małe. I myślę, że to będzie trochę taka seria bogatych przystawek, trochę talerzyki, używając takiego gastronomicznego języka. Danie główne później, prawda? Myślę, że raczej to jest rok 30, kiedy zamierzamy po prostu oddać salę koncertową. Natomiast teraz myślę, że to będzie bardzo dużo takich właśnie przyjemnych, małych dań. And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine. And inside it you see an eight ball. And it just turns.

straight loss. You've been taught in the black.

0: Stacja Warszawa.
1: Zastanawiałem się też, czy my przeżywamy renesans muzyki klasycznej w tym momencie, czy...
2: Oj, nie wiem.
1: Właśnie próbowałem wysnuć jakąkolwiek hipotezę, którą mógłbym tutaj podpiąć, ale myślę sobie teraz, że my chyba po prostu zawsze byliśmy gdzieś... Nawet jeśli tego nie widać, to jednak ten Chopin grał dłuższy zawsze.
2: Znaczy ja bym powiedział, jako osoba, która nie jest oczywiście muzykiem, a pracuje przecież z wieloma osobami, które mają wykształcenie muzyczne, no więc mogę ze swojej perspektywy powiedzieć, że uważam, że pewna praca nie została niestety wykonana jeszcze przez to środowisko jakby muzyki klasycznej. Myślę, że Symfonia Warszawska jest dobrym przykładem, że to można to robić i można jakby przełamywać pewne bariery. I wydaje mi się, że sfera muzyki klasycznej jest w takim, podejrzewam, jakbyśmy tak statystycznie zaczęli pytać ludzi, czy słuchają, pewnie powiedzą, że nie słuchają. Natomiast jeżeli pomyślimy, że tak naprawdę duża część muzyki filmowej również, to też właściwie jest jakaś muzyka klasyczna. Sama symfonia nagrywała mnóstwo muzyki filmowej. Czy sukces różnego typu wydarzeń, które łączą na przykład pop z orkiestrą?
1: No ale mamy...
2: To jest siła, to jest energia.
1: Mamy piękne miejsce w Warszawie, gdzie można pójść posłuchać muzyki klasycznej, ale jeśli się chce to zrobić, to bardzo ciężko dostać bilety.
2: Też jest. No właśnie, czasami biletów jest ciężko dostać, czasami repertuar jest nie interesujący albo nie przyciągający. No tak,
1: tutaj... No, z trzeciej strony, jeśli mielibyśmy się pochylić nad jakąkolwiek edukacją muzyczną, no to zdajemy sobie sprawę, że
2: ja osobiście jestem ofiarą edukacji muzycznej w Polsce, ponieważ była prowadzona tak źle, że jest w tym momencie żadna.
1: Spuścimy, to zostawimy w takim razie w pewnym niedopowiedzeniu temat edukacji.
2: Więc tym bardziej jest przestrzeń.
1: I o edukacji zaczniemy mówić, kiedy Symfonia Warszawska otworzy swe progi dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby z tą muzyką nieco bardziej poobcować. Czekamy w takim razie do jesieni.
2: Tak, zapraszamy, proszę śledzić nasze kanały.
1: Zachęcał Maciej Czeredys, zastępca dyrektora do spraw inwestycji i eksploatacji Symfonii w Warszawie. Bardzo dziękujemy, no i do zobaczenia na warszawskiej Pradze, czy już na Grochowie?
2: No my mówimy, że jesteśmy z Kamionka.
1: No to na warszawskim Kamionku.
0: Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.

0: Mamy 16.30, Wojciech Inuszewicz.
1: Akademickie Radio Campus.
0: W tym serwisie zestrzelono drona nad Estonią, premier Węgier odwiedza Kraków, a Parlament Europejski odznaczył polskich polityków.
1: Wiadomości.
0: Ukraiński dron zestrzelony nad Estonią zneutralizowały go rumuńskie myśliwce F-16, które znajdują się na misji NATO na Litwie. Kraje bałtyckie nie posiadają własnych myśliwców. Nasze radary i systemy sił powietrznych wykryły potencjalne zagrożenie z powietrza jeszcze zanim dotarło ono do Estonii, wytłumaczył estoński minister obrony Hanno Pevkur. Wyjaśnił również, że dron nie był wymierzony w Estonię. Pevkur skontaktował się z ministrem obrony Ukrainy Michałem Fedorowem, aby przekazać, że Estonia nie wyraziła zgody na wykorzystywanie swojej przestrzeni powietrznej. Fedorow przeprosił za incydent i wyraził zadowolenie z faktu, że dron został zestrzelony. Możliwe, że unieszkodliwiony dron jest tym samym, którego wcześniej zaobserwowano w przestrzeni powietrznej Łotwy. Pierwsze europejskie ordery zasługi za działania na rzecz integracji europejskiej otrzymali były prezydent Rzeczpospolitej Lech Wałęsa i były premier Jerzy Buzek. Polacy zostali przywitani w Parlamencie Europejskim owacjami na stojąco. Jerzy Buzek, przyjmując order, powiedział, że traktuje wyróżnienie jako nagrodę dla całego Parlamentu Europejskiego, w którym spędził 20 lat. Odniósł się również do bieżącej polityki Unii.
2: Od lat przygotowywaliśmy dla Unii fundamenty, na których dziś możemy tworzyć nową rzeczywistość. Budować odporność militarną, energetyczną, gospodarczą, ale także wspierać tak mocno, jak będzie to potrzebne, Ukrainę.
0: Z kolei Lech Wałęsa uznał odznaczenie jako uznanie dla zwycięskiej walki Solidarności, na której czele stał. Tak jak Buzek, były prezydent zwrócił uwagę na dzisiejszą rolę Unii Europejskiej.
3: Świat musi być przeorganizowany i taki był cel i sens walki Solidarności. Te wybory nietrafne, błędne, to wszystko nam powinno służyć, abyśmy pozbierali dobre rozwiązania, ułożyli w programy i w struktury i wtedy zdamy egzamin rozwojowy świata.
0: Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. była kanclerz Niemiec Angela Merkel i ukraińska obrończyni praw człowieka Oleksandra Matwijczuk. Peter Madziar przyleciał z wizytą do Polski. Nowy premier Węgier już teraz zwiedza Kraków. Dotąd zdążył złożyć kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II na Wawelu. Rozmawiał też z kardynałem krakowskim Grzegorzem Rysiem. Planuje oddać hołd przy krzyżu świętej Jadwigi i grobowcu Stefana Batorego w katedrze wawelskiej. Jego następnym celem jest Warszawa, gdzie porozmawia z Donaldem Tuskiem, Karolem Nawrockim oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Madziar odwiedzi także Gdańsk, gdzie zobaczy się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Na koniec serwisu przenosimy się do Wrocławia, gdzie dzisiejszego wieczoru rozpoczyna się festiwal Maj z muzyką dawną. Tegoroczną, jubileuszową, 35. edycję zaintegruje o 18.00 koncert pod tytułem Spanish Night w katedrze świętego Wincentego i świętego Jakuba na placu Nankiera 15. Festiwal potrwa do niedzieli 31 maja. Harmonogram festiwalu znajdziecie na stronie okis.pl.
1: Same sztosy. Radio Campus.

0: Cyklicznie ostatnio w moich programach spotykamy się z pewnym człowiekiem, który stoi za dosyć wieloma wybitnymi rzeczami, jeśli chodzi o design. No więc czas na kolejne spotkanie.
1: Normalnie o tej porze.
0: Ponosą z nami w studiu. Dzień dobry.
2: Witam.
0: Ile w swoim życiu zrobił pan liquid winyli?
2: Niewiele. Myślę, że jeden.
0: Jeden, ale dosyć szczególny chyba, co? Bo to artysta, który... Właśnie, czy artysta już nie tworzący?
2: No...
0: Na emeryturze.
2: Tak, artysta emerytowany.
0: Czy on już był wtedy na emeryturze, jak wy wypuszczaliście ten winyl? Bo to taki jakiś był...
2: Znaczy, teoretycznie już tak, no bo jakby z tego, co wiem, oficjalnie ostatnim występem był Narodowy, w sensie Północ-Południe. No i później wychodziło już tylko to, co było preorderem do Północ-Południe, było postorderem.
0: Mówimy oczywiście o zawodniku Quebo na Fide, czyli chyba w tym momencie piłkarzu, tak? Jeśli mnie pan pamięta, to już teraz to
2: działaczu klubowym też, działaczu, w sensie, jak rozumiem. Nie, no super. Ja bardzo zawsze szanowałem ścieżkę Kuby i to, jakie rzeczy się wydarzają po sobie i co się dzieje, i czy to był Jakub Ściechanowa, czy to był Romantic Psycho. Te wszystkie wydarzenia są dla mnie takimi dużymi wydarzeniami i wydaje mi się, że to jest bardzo tożsame dla Kuby. Myślę, że Kuby największym problemem jest to, w sensie kłopotem, nie problemem, ile już rzeczy zrobił i jakie wyhodował oczekiwania ludzi wobec niego. I myślę, że wielokrotnie mierzyliśmy się podczas projektu, o którym pewnie zaraz powiemy dwa słowa więcej, z takim prostym pytaniem, czy to jest wystarczające na szaleństwo Kuby. Mhm. W sensie, czy wiedzieliśmy doskonale, że jest wiele rozwiązań, które można by zaproponować komuś innemu, ale czy dla Kuby one są właściwe, bo Kuba zrobił już tyle, że faktycznie musimy sięgać po rozwiązania, których jeszcze nie było i myślę, że cała jego droga jest też dowodem właśnie poszukiwania takich rzeczy.
0: To jeszcze robiąc krok wstecz, na jakim, no właśnie, czy ten projekt, o którym będziemy mówić, jest odrębny od tego, co robiliście z Kubą do momentu zakończenia jego kariery, tak żebyśmy mieli też usytuowanie w czasie?
2: Tak, Romantic Psycho, w sensie zupełnie niechcący produkcja tych dwóch projektów zazębiła się o siebie, bo zamykaliśmy uniwersum Romantic Psycho wydaniem winylowym, a jednocześnie opiekowaliśmy się wydaniem Północ-Południe limitowanym, które było jakby dedykowane pod wydarzenie na Narodowym. Więc to się po prostu niechcący zbiegło w czasie, natomiast metodycznie i mentalnie to były dwa zupełnie inne projekty.
0: Tym bardziej, że... Odcinamy po prostu jedną linią. Będziemy dzisiaj mówić o winylu typowo nietypowym, ponieważ musiał być on nietypowy jak na Quebo na Fide, typowym, bo musieliście zrobić szaleństwo, jak przystało na Osom Studios.
2: Tak. No tutaj też duże pozdrowienia dla Martyny, która jest, chyba mogę powiedzieć, dyrektorką kreatywną Quebo. Martyna do nas przyszła już z tym projektem winyla, no i jedyne, co my mogliśmy powiedzieć, jeżeli czyjaś płyta nazywa się Romantic Psycho, to krwisty winyl, w którym przelewa się płyn, jest jakby bardzo ciężko podważyć, dlaczego to pasuje do tego projektu.
0: Ale to było wasze, czy to już przyszło?
2: To już przyszło akurat. Okay. Ja otwarcie o tym mówię. To jest właśnie szczęście pracy w fantastycznych teamach. Jakby nie tylko od nas wychodzą dobre pomysły i co wcale nie oznacza, i to też jest super, że ludzie z drugiej strony mają tego świadomość, że ten pomysł wystarcza, żeby to fajnie wyglądało na półce i żeby to był gotowy produkt. No bo opakowanie tego winyla, jakby usytuowanie go w miejscu, gdzie on jest widoczny, jednocześnie zabezpieczony i do tego jeszcze, wiesz, pamiętanie o jakiejś historii wcześniejszej, która się działa przy okazji Romantic Psycho, no to tutaj było dużo rzeczy do pożenienia. Plus klasycznie jakby różnicowanie wydań. Jedno ma być fajniejsze, drugie ma być prostsze w produkcji, więc zawsze tak naprawdę to jest ten moment od, powiedzmy sobie, 80% ukończenia projektu do 100, i to 20% według mnie potrafi zmienić wszystko, nawet jeśli już, wiesz, mamy zamknięte pliki, jeżeli chodzi o projekt, no to nadal właśnie te uszlachetnienia, to jak to wychodzi, to czy to, co sobie wymyśliliśmy, faktycznie w realiach wygląda. Niesamowite doświadczenie.
1: Normalnie o tej porze.

0: kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć słowo. Jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jest.

0: Cały czas naszym gościem jest Mr. Awesome, a rozmawiamy o bardzo ciekawym wydaniu winylowym.
1: Normalnie o tej porze.
0: Rozumiem, że to pewno technologicznie nie jest zbyt trudne zrobić likwidowy winyl, bo po prostu zgłaszasz się do firmy, która robiła już coś takiego i mówisz, ej, chcielibyśmy likwidowy winyl.
2: Tak i nie. W sensie tak, liquid jako rodzaj płyty winylowej, którą można zamówić w tłoczniach, jest już dostępny po prostu jako opcja. Natomiast to, jak zachowuje się ten płyn w środku, jest wynikiem naszych różnych doświadczeń, bo w takiej najsłabszej opcji, którą widzieliśmy podczas procesu robienia tego, ten płyn, jakby sprawa z tym płynem wyglądała tak, że przekręcałeś płytę i ten płyn po prostu opadał na dół, co powodowało, że miałeś biało-czerwoną flagę, bo góra winyla przeźroczysta, dół winyla czerwony, więc absolutnie podzielony na pół. Boże, teraz nadużywam słowa absolutnie, ostatnio usłyszałem i teraz jest mi wstyd. Więc można klasycznie liczyć we wszystkich moich wypowiedziach, ile razy to pada. No tak czy inaczej, znowu, sam ten pomysł nie gwarantuje, że to będzie wyglądało dobrze i no nie będę tutaj zdradzał naszych, jakby tego, co zrobiliśmy, żeby to tak wyglądało, jak wygląda, ale udało nam się uzyskać efekt właśnie takiego powolnego przelewania się tego płynu i...
0: Takiej nawet lawa lampy, nie? Trochę.
2: Trochę tak, no w sensie, wiesz, zakładam, że właśnie to miało jakkolwiek wyglądać krwiście, nawet jeżeli krwiście w wersji, którą znamy z telewizji i z horrorów, to żeby to się w ten sposób kojarzyło, a nie po prostu
0: z czerwonym. Nie powstydził, no umówmy się. No. No,
2: dokładnie tak.
0: No dobrze, a wyjątkowość tego wydania również polega na tym, że chcieliście, żeby no właśnie, żeby on był widoczny.
2: Tak, no klasyczny zabieg z gatunku na lewą stronę, to znaczy to, co zazwyczaj jest wewnątrz, wyjęliśmy na zewnątrz, a okładka, która do tej pory była na zewnątrz, teraz jest wewnątrz, została też przerysowana i poszerzona i też dopasowana do tego świata. Bardzo dziękujemy Mateuszowi Kołkowi, że to tutaj uczynił dla nas, bo fantastycznie się na to patrzyło, jak te nasze idee z, ojej, sprzed kilku lat, nie pamiętam kiedy wyszło Romantic Psycho, no teraz są nadal żywe i możemy je super dostroić do tego wydania, więc ja jestem po prostu fanem, że jeżeli ktoś dostał już jedno fantastyczne wydanie Romantic Psycho, bo tam też było bardzo dużo zabiegów, które do tej pory uważamy, że wyszły ekstra, no to teraz kupując kolejny produkt z tego uniwersum powinien dostać coś nowego. Ja jakby nie lubię przekładania projektu z, wiesz, kompaktu na kasetę, na winyl, no bo oczywiście kolekcjonersko, jasne, można sobie coś takiego kupić, ale myślę, że tym bardziej, jeżeli ktoś zbiera wszystkie wydania z danego tytułu, no to fajnie, żeby miał trzy różne produkty.
0: Czy jest tam informacja o tym, żeby nie wystawiać go na słońce?
2: To jest w ogóle ciekawa rzecz, bo ludzie pytali, nawet nas na Instagramie właśnie, jak traktować te winyle, żeby one się długo trzymały. Szczerze mówiąc, nie znam odpowiedzi na to pytanie tak pod kątem, wiesz, z punktu widzenia medycznego. No ten winyl jest tak naprawdę poważniejszym plackiem niż klasyczne winyle, bo on jest grubszy, ponieważ on jest robiony z dwóch części i ten płyn jest wpuszczany pomiędzy nie. Więc tak naprawdę to jest solidna płyta, ona jest cięższa, więc no tak długo jak nie trzymasz właśnie jej na słońcu, na oknie, to wszystko powinno być ok. Aczkolwiek, no mówię, no ja płyty traktuję, wiesz, bardzo pedantycznie w folijkach i wtedy sobie stoją, można je wysuwać i papier się nie niszczy, więc nie wiem, czy jestem też najlepszym tutaj przykładem do naśladowania,
0: no,
2: ale...
0: Nie widziałem twojej, znaczy nie, no kiedyś miałem okazję zobaczyć, ale nie przeglądałem twojej kolekcji winyli, ale domyślam się, że niektóre rzeczy, przy których pracowałeś w tym momencie, no muszą być traktowane z najwyższym pietyzmem, po prostu nigdzie ich nie ma.
2: Tak, no, więc... no właśnie to są takie rzeczy, jakby pozdrawiam problem, zawsze tutaj, wiesz, jak mam limitowane wydanie, które ma tam, nie wiem, numer 4 z 750, no to ono jest, mówię, nieodfoliowane.
0: Trzeba uważać, z kim się tańczy, drodzy państwo.
2: Tak jest.
1: Normalnie o tej porze.
0: I to już wszystko w dzisiejszym Normalnie o tej porze. Żegnam się, ja, Kamil Michałowski. Dzięki, do usłyszenia. Za chwilę Alternator na antenie Radia Campus.

0: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze.
1: Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.
0: Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu. Zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak.

0: racja nie żyła. Płakałem w k***, to był koniec świata. Ale w głowie tata mówi, jeszcze się zakochasz w chwilę i nie minie mi koniec lata. Czuję znów to gdzieś tam coś w środku mnie tak muśnie, że budzę się z nią w łóżku na wspólnej chacie, na żolce 5 lat później.
1: Czas pokazał

halo. Dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali. Czas po

0: questioner again, please. I don't think my personality came through.
1: Get Down Services na antenie Radia Campus. Mamy 8 minut po 17.
2: Alternator. Dużo fal, którąś w końcu dorwę. Potrzebuję jednej, która mnie za sobą
1: pomoże. To wy wybieracie, co gramy. Najbliższe dwie godziny to wasze decyzje, wasze pomysły, wasze pragnienia, życzenia. Będziemy starali się robić, co możemy.
2: Zobaczyć, co się stanie.
1: A przy okazji będziemy też podpowiadali dwa numery co chwilę i spośród dwóch wybieracie jeden. Ale proste.

0: Leci jak broka, ja chcesz to zmienimy loka. Po co mam się kręcić?
1: Biały falochron i Hubert, ostatni zachód, to numer jeden.

0: Pelmonciak w remiksie Kixnera.
1: XSK, a jest tylko double XL. Młody G dla Heke jest tym samym.
0: I będziemy literowali Li ZKCK.
1: Heke to bestseller. Znowu ktoś chce koszuleczkę. Znowu ktoś chce koszuleczkę.
0: Czyli ZKCK. Znowu ktoś chce koszuleczkę.

0: Ciach. Głosujemy dzisiaj tak. 886-971-971 SMS-ami i telefonami. Można też zadzwonić na nasz WhatsApp. 886-971-971. Tę tradycyjną linię, dobrze Wam znaną i zapamiętaną i zapisaną w telefonie, zostawcie, ale coś dzisiaj skręcamy na liniach i może nie dać się do nas tak łatwo dodzwonić. O, tylko tyle. Dlatego zachęcam. Dzisiaj będzie bardziej alternator WhatsAppowo-SMS-owy i tam też kierować będzie można prośby, skargi, zażalenia. Zachęcam. 886-971-971. No i sprawdźmy, czy to działa. Siema!
1: O, siema. Co tam z tym numerem się stało?
0: A słuchaj, coś tam na dachu, kable, linie, telefony. Nie wiem. Gdy nasi technicy mi tłumaczyli, panie, rób to inaczej, to nie byłem w stanie uwierzyć w to, jakie to są trudne rzeczy, żeby telefon stacjonarny działał. No ale tak dzisiaj jest.
1: Stary numer będzie aktualny, czy nie?
0: Będzie. Nic z tym nie róbcie. Po prostu coś.
1: Zapytany mam w telefonie, łatwiej.
0: Słusznie. Tak jak do rodziny. Zapytam cię o głosowanie numer 1 czy 2?
1: Belmondziak, 2.
0: No to pyk, zagłosowane.
1: Ale mogę mieć prośbę jeszcze jedną?
0: Możesz mieć, słucham.
1: To nie wiem, czy macie, ale jest super. Ostatnio mi polecił kolega Jurek Stachowiak, super rzecz. Młody synek Spice Style. Super rzecz, naprawdę dobry.
0: Dobra, ja sobie zapisuję o tutaj tak pod ręką, sprawdzam w komputerze, być może tego nie mam.
1: Młody synek.
0: SMF, takiego mam. Nie wiem, czy to ten sam. Pewnie nie. Ale Spice Style na przykład mają numer młody synek.
1: To pyk,
0: jesteśmy dogadani. Czyli po prostu ciach, to tytuł i mamy to. No dobra, dzięki za telefon, pozdro.
1: Dzięki, miłego.
0: Wzajem. 228... Nie, słuchacz przed chwilą dzwonił pod numer 886-971-971. Pozdrowienia i zachęcam do dzwonienia i do pisania pod ten właśnie numer. Jak słyszycie, działa. A to, że ja swoim przyzwyczajeniem już będę recytować, wiecie, no, nie od dzisiaj się to robi. Piotr Topuliński, zapraszam. Mamy 13 minut po 17 i tak do 19 razem będziemy spędzali czas na 97.1 FM i na Radio Campus FM.
2: Młody synek, chodź, mało życia przeżył, to dobry synek, bo dużo w życiu przeżył. Porządny synek, pomocny synek, kręcony w krąg przemocy i używek. Lodówka pusta, brak serów oraz szynek. Głodówka ciągła, bo szamka to przywilej. Gorzałka co dzień, bo wódka to ucieczka. Przez to matka szlocha, a kobieta odeszła. Znowu został sam, ledwo daje radę synek. Joint leci z rana, a na wieczór parę piwek. Skąd brać siano, jak nie zgonienia używek? Dom to nie azyl, bo zmienił się w melinę. Na dzielnicy poznał każdy kąt i szczelinę. Ma przeświadczenie, że pod prąd zawsze płynie. Że z rąk wszystko leci, ale odnalazł siłę, żeby walczyć. Choć słyszy wciąż, podaj przynieś, mało kto jest przychylny. Większość wrogom ma minę, grono kłody mu rzuca. Ale on się wywinie, ale on się wyliże. Bo sam sobie to przyrzekł, że o krok się nie cofnie. Nawet o centymetr. A więc pieprz to, tak sobie myśli synek. Do trumny mu nie spieszno. Nie jest wampirem, więc Panie Boże strzeż go. Czarną godzinę, choć

20 po 7. Disciples i Daylight. Teraz fragment, za chwilę zagramy w całości, jeśli ten numer odbierze głosów więcej niż kawałek numer 2. Prości znam.

886-971-971. Ten numer wykorzystujemy dzisiaj i do dzwonienia, i do SMS-o, WhatsAppowania. Co wy na to? Rany, tak, 20 po 7 to będzie za 2 godziny. 21 po 5. Daniel czujny, a ja taki mniej czujny. To powiem tylko, że numer 2 to Subfocus i Fine Day. No bo taki dzisiaj Fine Day. Szczęśliwi czasu nie liczą.

0: Detonator. I pierwsze już wiadomości przychodzą. 886-971-971. Wolniej nieco numer ten wymawiam, bo dzisiaj tak można zadzwonić i tak można napisać. Dlatego zachęcam. Ten nasz tradycyjny numer dzisiaj się konserwuje. Niech się konserwuje i konwersuje. A my sobie pokonwersujemy tutaj. O, teraz pyk. Jedynka w parze. Dwójka również nadaje się na rower. Tak czytam, to prawda. Pozdrowienia. Ines z Niemiec. Elo, pozdro. Tak, dwójka, WhatsApp, tutaj dzwonimy, 886-971-971, tutaj mamy głosy na numer 1 i 2, witam serdecznie i prowadzącego, i słuchaczy, w ciemno na jedynkę, i proszę kawałek The Blaze Heaven, The Blaze, i tutaj numery mamy inne, ale myślę, że się ucieszymy, słuchaczu, z tego, co The Blaze już za kilka chwil poleci. I wydaje mi się, że w Poznaniu koncert niebawem w czerwcu. 886-971-971. Halo.
1: Witam serdecznie.
0: Siemanko, kto dzwoni?
1: Janek się kłania.
0: Cześć Janku.
1: Ja pisałem, że pozdrawiam Ines z Niemiec, to jest nawiązanie do numeru Belmonda, który proponowałeś wcześniej.
0: No, widzisz. No to tak, powiązane, nawiązane, proszę bardzo. A jeden czy dwa w tej parze?
1: Dwójeczkę bym poprosił.
0: Dobra, i co dobrego?
1: Wiesz co, właśnie wróciłem z roboty, kota nakarmiłem.
0: No to i on zadowolony.
1: Tak jest, tak jest, tak jest. Więc dzisiaj chillerka, słucham Alternatora i
0: tak,
1: siadam do drugiej roboty.
0: Yeah, to w takim razie powodzenia życzymy, dobrego
1: również
0: i trzymaj
1: się.
0: Dzięki. 886-971-971, ten numer na WhatsAppie wykorzystać można w dwójnasób, można napisać albo, jak słyszycie, zadzwonić. Ktoś napisał w wiadomości, że też mu się zdarzy pomylić 7 z 17, ale to jedyna taka para, na przykład 8 z 18 albo 4 z 14 już nigdy. To jest dobry temat. Czy wam też się tak zdarza? 886-971-971. To teraz, żeby wszyscy nastawiający zegary albo sprawdzający, czy już można wyjść z pracy, byli pewni, to ja powiem tak. 17:24:34 sekundy.

0: Bel Mondziak.
1: Radio Campus.
0: I poszło pozdro. Piotrek napisał, że mu się czasem myli litera J z E. It's fine. To naprawdę spoko. Możemy sobie dzisiaj zrobić taką listę rzeczy, które się nam mylą. Każdy się myli, o.

0: Mamy 17.30, Wojciech Jinoszek-Siedlewski.
1: Akademickie Radio Campus.
0: W tym serwisie wracamy do drona strąconego nad Estonią, do Parlamentu Europejskiego oraz skrót wiadomości z Warszawy.
1: Wiadomości.
0: Ciąg dalszy ukraińskiego drona zestrzelonego na terenie Estonii. Mamy odpowiedź Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Rosja nadal przekierowuje ukraińskie drony nad państwa bałtyckie za pomocą środków walki elektronicznej. Moskwa robi to celowo, równolegle z nasileniem propagandy. Przepraszamy Estonię oraz wszystkich naszych brytyjskich bałtyckich przyjaciół za takie niezamierzone incydenty, poinformował rzecznik ukraińskiego MSZ. Podkreśla też, że wbrew temu, co mówi rosyjska propaganda, Estonia, ale też Łotwa, Litwa oraz Finlandia nie udostępniły przestrzeni powietrznej, aby umożliwić Ukrainie atak na Rosję. Dodaje, że Ukraina nawet o to nie prosiła. W Parlamencie Europejskim trwa debata na temat m.in. cyberbezpieczeństwa. Wypowiadał się Michał Szczerba.
2: Nowoczesna mobilność wojskowa nie może być tylko szybka. Musi być bezpieczna, odporna i gotowa do działania w warunkach zagrożenia. To nie tylko kwestia dróg, mostów, kolei. Chodzi o to, by zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo systemów cyfrowych, łączności, infrastruktury krytycznej, która będzie odporna na cyberataki.
0: Wskazał awans generała Karola Molendy w NATO jako dowód pozycji Polski i zapowiedział dopilnowanie norm ochrony systemów łączności w regulacji. Teraz skrót wiadomości z Warszawy. Policja zatrzymała 34-latkę, która chciała sprzedać zabytki archeologiczne. Zabezpieczono m.in. średniowieczne groty, strzał i zapinki z okresu wpływów rzymskich. Z kolei zabytkowe dzieła plecionkarstwa zobaczycie na wystawie Craft Days we wnętrzach zabytkowej Wili Gawrońskich. Tradycyjne polskie plecionkarstwo oraz jego współczesne reinterpretacje dostępne już od jutra aż do końca tygodnia, wstęp bezpłatny. Jeżeli nie interesuje Was plecionkarstwo, możecie odwiedzić warszawskie zoo, gdzie niedawno urodziła się mała alpaka, dzisiaj nazwana przez internautów Suzy.
3: Zoo zorganizowało sobie taki trochę mały alternator, bo było głosowanie na imię dla tej alpaki. Wygrała Suzy. Ja jestem trochę niepocieszony, zupełnie jakbym w alternatorze przegrał głosowanie, bo ja głosowałem na opcję Sawa. 886-971-971. Kto jeszcze głosował na imię alpaki? Co wybieraliście? Dajcie znać. 27 minut do 18.

0: Radio Campus.
1: Kto chciałby znaleźć w internecie tego producenta, tego DJ-a, niech wpisze Stefan Jolk, tak się pisze, no i znajdziecie. Wcześniej Subfocus, Subfocus, jakbyście chcieli wpisać, to znajdziecie. Dobra, już nie będę, ale gdybyście chcieli znaleźć ten zespół w sieci, to trzeba wpisać Coals i znajdziecie zespół Coals. Basen, tak nazywa się ten numer. I tutaj takie pozdro dla tych, którzy na baseny jakieś w tym momencie jadą, bo wiem, że jest reprezentacja słuchaczy Alternatora pływająca.

0: astma i wuja HZG. Zobacz nas.
1: Dusza jak obca, zobacz nas. Zobacz nas.
2: Wtedy nie wierzyli. Teraz
0: przypomnę, dzisiaj piszemy SMS-y 886-971-971. Ten sam numer wykorzystujemy na WhatsAppie w dwójnasób. Można wysłać wiadomość, można też zadzwonić przez WhatsApp. Ten sam numer 886-971-971. Spoko, coś tam naprawiamy.

0: Radio Campus.
1: No i pyk, sprawdźmy, czy wszystko działa to, jak mówię. Hej, siema.
2: To Halo Campus. No teraz po zapójku dzwonimy, no to fajnie.
1: Ta, powiedzmy, że chwilowo, fajnie. Ale tak też można. Da się, działa. Nie jest tak, że usuwamy jakieś numery. Nie, tylko coś tam naprawiamy. O, w największym skrócie.
2: No, XXI wiek, moglibyście usunąć ten stacjonarny i żeby dzwonić i pisać na jeden.
1: Tak, słuchajcie, kto może tak, to robi tak, a kto może inaczej, to niech robi inaczej. No, a póki działa to i tamto, to niech działa. Ha, jeden czy dwa?
2: No, chyba na dwa wezmę, wiesz, taki nieprzekonany, ale chyba dwójeczka.
1: No, oba numery takie spokojniejsze potwierdzam, ale tutaj więcej rapsów mamy przy numerze dwa. To prawda.
2: No, dwójeczkę tam mi dopisz.
1: Proszę bardzo. Trzymaj się, dzięki.
2: Dobra. Pozdrawiam, hejo.
1: Pozdrowienia. 22827-7205. Nie, wiem. Dzisiaj nie. Dzisiaj nie dzwonimy pod ten numer. A to, że ja go tak mówię, to po prostu z automatu. 886-971-971. Tak będę się gryzł w język. WhatsApp zachęcam do dzwonienia. Ania przed chwilą zadzwoniła, była, ale się rozłączyła, była. Można zadzwonić raz jeszcze. Tak, tutaj mieliśmy dzisiaj przed serwisem temat, co się nam zdarza mylić, co się być może nie zdarza innym. Niektórym się mylą godziny, niektórzy mylą literki, a na przykład Aga napisała, że jej się myli fioletowy z pomarańczowym. I ona wie, który to jest kolor, który, ale gdy już ma powiedzieć tę odpowiednią nazwę, to zawsze ma na języku tę niewłaściwą. Wychodzę dzisiaj z takiego założenia, it's fine, można się pomylić w różnych takich kwestiach. Poza tym umówmy się, ani fioletowe, ani pomarańczowe na żadnych wyświetlaczach, sygnalizatorach się nie pojawiają, więc tutaj nie ma żadnego kłopotu. Siema, alternator.
3: O, siema, czyli działa faktycznie.
1: Działa.
3: Tak, no i cóż, to samo miejsce, ten sam korek, ten sam samochód, ten sam redaktor, ja stoję w korku i ten sam kampus. Takie życie, to się nie pomyla, to się powtarza jak w Matrixie.
1: I niech się powtarza jak najdłużej, no.
3: No te korki, to no tak może by się nie powtarzać, ale gdyby nie te korki, to bym wtedy krócej was słuchał i faktycznie to nie życie ma byłoby smutniejsze.
1: Otóż to. Wtedy. Jeden czy dwa w tej parze?
3: Jedyneczka dla mnie.
1: Czyli kolsi. Dobra, niech korek szybko przeminie, a ty bezpiecznie docieraj do domu. No i bądź z nami jak najdłużej. W domu też można radia słuchać. O.
3: Pewnie.
1: Dzięki, trzymaj się.
3: W kontakcie, hej.
1: Pozdro. Tutaj, odkładam telefon, nie sobie. Sobie zaraz wyłączę mikrofon, napisał słuchacz, dobrze, że lewo z prawo się nie myli, też dobrze. No więc widzicie, mi się myliło imię dziewczyny na początku relacji z byłą. No cóż, sam sobie to słuchaczu wyjaśniasz. Za kwadrans będzie 18. Spełnijmy prośbę jednej z osób piszących, DJ Zink, bardzo proszę. Ten kawałek nazywa się Casino Royale. No to czyżby jakieś nawiązanie do Bonda? Ostatnio zaskoczyła mnie piosenka pewnej znanej gwiazdy pop. Zaśpiewała nowy numer, taki bardzo bondowski. Myślę sobie, co to jest? A tu się okazuje, że to jest piosenka do gry o Jamesie Bondzie. Casino.

0: Ale to przyjemne. DJ Zink w kampusie.
1: Alternator. To ty wybierasz, co gramy. Codziennie od poniedziałku do piątku od 17 do 19.
0: Za 7 minut będzie 18. To znaczy, że za chwilę minie połowa tego naszego ustawiania playlist.

Peekaboo, Flowdan, Fireboy, DML i jeszcze Skrillex. 6 Million licytują wyżej niż Tako. On chciał tylko 6-0. Chociaż w sumie w 6 Million też mamy 6-0. Tylko 6 na początku. 6 i 6-0. Y'all are so cold like ice, not one of them lied. Yo, check the profile, we got the cosign for the hype.

0: Skepta pojawi się w Warszawie tego lata. Za 6 minut będzie 18:00, 886-971-971. Dzisiaj ten numer nam służy do dzwonienia i wysyłania tekstów. SMS-owo też można, ale przez WhatsApp można się do nas dodzwonić. Marcin napisał, że on, tak jak naszej słuchaczce, też, że jemu też się zdarza mylić kolor fioletowy z pomarańczowym. Ja robię tutaj takie wielkie oczy, ale ze zrozumieniem, bo dzisiaj nam się mylą rzeczy różne i po prostu zbieramy sobie takie różne nasze życiowe pomyłeczki i pocieszamy się i poklepujemy po głowach, po ramionach. Mówimy, że wszystko spoko, każdemu się może zdarzyć najdziwniejsza rzecz, jak na przykład pomylić godzinę pierwszą z 11:00 na przykład, albo czwartą z 14:00. O, wszystko spoko. Może jest na to jakaś jednostka chorobowa. Może. Ale dlaczego to nazywamy chorobą od razu? Nie, niech to będzie po prostu zespół mieszania kolorów. O. Co wychodzi z pomieszania fioletowego z pomarańczowym? To sprawdźcie sobie to, nie wiem. Niezła para, ale jednak jeden. Tak napisał Daniel na WhatsAppie. Siemanko, pozdro, za chwilę będę wasze głosy odbierał. Jest też kilka pomysłów muzycznych. Będziemy je spełniali i wiem, że rapująca część alternatora się zbliża. O tak tylko powiem, będziemy rapowali szybciej, wolniej, po polsku i nie tylko. To wszystko wasza zasługa. Jeśli chcecie coś jeszcze dosypać do tej naszej kupki szczęścia, albo trochę pozmieniać playlistę, żeby tylko tego rapu nie było w 100%, tylko na przykład 97,1%, no to proszę bardzo, jakąś elektroniczkę też można. Odgrzebię się zaraz z wiadomości, ale ja tu przyszedłem z konkursem, bo czym byłby alternator bez mojego rzucania kubkami? Rzućmy co najmniej jednym dziś. Za chwilę usłyszycie numer znany wam z kampusa, ale w wersji odwróconej. Na naszym WhatsAppie, a co, dzisiaj sobie WhatsAppa trenujemy, 886-971-971. Trzeba będzie wysłać wiadomość, kto wykonuje ten numer, jak on się nazywa. Już w normalnej takiej wersji, a nie od tyłu. Od przodu wystarczy podać wszystko tak, jak się to czyta. Dobra, fragment odwrócony brzmi następująco. To chyba nie jest takie trudne, co? 886-971-971. Do pierwszej osoby odezwę się, że to jest ta odpowiedź.
1: Kampus, same sztosy.
0: 97.1, za 3 minuty będzie 18. No i pyk, już mamy dobrą odpowiedź. Kto tutaj był pierwszy? Tomek, gratuluję, zaraz się odezwę.
2: Zobacz nas,

A dokładniej to dzisiaj 886-971-971 przez WhatsApp. 4 minuty po 18 zaczynamy drugą godzinę alternatora przed momentem Jay-Z. Tak, tak, tak, to o numer 99 Problems chodził nam w konkursie. Kubek rozdany jeden pierwszy, ale będzie jeszcze drugi. Pink Panthers i MJ Cole, Still Sincere. To numer jeden w alternatorze.

I go straight to the floor. Radio Campus. Za chwilę propozycja od Janka. Wrzucił kilkanaście minut temu prośbę o Tedego. Za chwilę Tede, jak mówiłem, taki nam się rapowy kąt w alternatorze stworzył, a za chwilę będziemy trochę może mieszali gatunkami. Zachęcam. Rozmawialiśmy przed 18 o różnych pomyłkach, pomyłeczkach, które po prostu w życiu się zdarzają i mówimy, że wszystko spoko. Tutaj wśród historii Łukasz napisał, że jechał kiedyś na wystawę psów z partnerką. Wystawa odbywała się w Kielcach, ale Ania zamówiła hotel w Katowicach. Dalej mieliśmy z hotelu na wystawę niż z domu na wystawę, ale stwierdziliśmy, że i tak jesteśmy z dziećmi, to chociaż wycieczka będzie fajna. Można i tak, a przy okazji zobaczy się i Kielce, i Katowice podczas jednego weekendu. Czemu nie? Można po prostu taką wycieczkę krajoznawczą zrobić. I mnie się kiedyś zdarzyło niemal pokłócić z typem w pociągu, bo siedział na moim miejscu, a okazało się, że to było jego miejsce. Gość na szczęście był na tyle kulturalny i jakiś taki chcący dobrze, że powiedział, ale wie pan co, kupił pan bilet na jutro, więc czym prędzej trzeba było wymienić bilet, wszystko się udało, a gościowi został postawiony napój. Taki, jaki można kupić do przedziału, więc po prostu pyk. Udało się nie zapłacić kary ogromnej, po prostu ogromniastej, do dzisiaj bym się spłacał z tej kary, ale to jaki człowiek był pewny siebie, że siedzi pan na moim, a to po prostu no, lepiej kupić bilet do przodu bo jeden dzień niż do tyłu, chociaż i to się kiedyś zdarzyło, więc sprawdzajmy daty biletów, czy na kiedy co kupujemy, czy to koncert, czy to pociągi, cokolwiek, sprawdzajmy, no jakby dobra. Śmieję się do własnej lekkomyślności i gram muzykę. Zagrajmy teraz TD, później zwycięzca pary sprzed jeszcze godziny 18 i do 19 w kampusie to wy ustawiacie, co gramy na 97.1. Można te swoje różne pomyłki, pomyłeczki, cechy, które zdarzają nam się zgubić w świecie, można się z nich tutaj uzewnętrzniać, o, dzielić się nimi, wyspowiadać. Przyjmujemy wszystko, czytam wszystko. WhatsAppy dzisiaj głównym naszym środkiem komunikacji są 886-971-971. Tutaj dzwonimy, tutaj piszemy, ale też można wysłać SMS tradycyjnie 886-971-971.

0: Alternator. Twój wybór, twoja muza.
1: Skepta i Young Lord przed momentem, a teraz legendy Metallica i The Neptunes. Taka wersja numeru. Wherever I may roam.

私テリヤキボーイステリヤキボーイステリヤキボーイス満身食 Tokyo Drift 当弁のガズも植えてますベーシックはサプライズで待ち毎日が危ない。Zachęcam do głosowania. Dwa numery dobre, ale który lepszy, to już wasza decyzja. 886-971-971. Dzisiaj głównie WhatsAppujecie i przez WhatsApp dzwonicie. Można też wysłać SMS śmiało. W tym momencie decydujemy albo The Neptunes i Metallica, albo Teriyaki Boys. Kilka chwil temu ktoś zwrócił uwagę na to, że może by jakoś przyspieszyć na 97.1 FM. Mamy tutaj dwa przykłady, ale jeśli jeszcze jakieś pomysły takiego przyspieszania na antenie wpadną wam do głowy, to śmiało podesłać WhatsAppem można. 17 minut po 18, alternator jeszcze przez 43 minuty.

0: Lawrence Hart i Merabai, You Do. No to przyspieszyliśmy.
1: Alternator.
0: 24 minuty po 18, dwie kolejne propozycje. O'Flynn, Farah, to numer 1.

886-971-971. A to numer Little Sims, I Love You, I Hate You.

0: WhatsAppujemy dziś 886-971-971. Wiadomość z WhatsAppa, jedyneczka, mega dobre to.
1: Same sztosy.
0: Pozdro dla Szymona wrzucił numer, który zagramy kilka chwil po wiadomościach Radio Campus. 26 minut po 18 do 19 to wy wybieracie, co gramy.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
1: Reklama. To już 18.30, Wojciech Noszek-Sielewski.
2: Akademicki Radio Campus.
1: Za chwilę w serwisie Madziar o wyjeździe Ziobro z Węgier, relokacja amerykańskich wojsk z Europy oraz dzisiejsze mecze koszykarskiej ekstraklasy.
2: Wiadomości.
1: Wycofane zostanie 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy stacjonujących obecnie w Niemczech, jednak żaden z Polski. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził w rozmowie z sekretarzem wojny USA Petem Hexefem, że Stany Zjednoczone nie zamierzają wycofywać żołnierzy z Polski. Nasze relacje wojskowe są silne i zostały dziś jednoznacznie potwierdzone. Umówiliśmy się na dalszą współpracę nad wzmacnianiem bezpieczeństwa Polski i docelowym modelem obecności wojsk amerykańskich w Polsce, skomentował Kosiniak-Kamysz. Wycofanie części wojsk Stanów Zjednoczonych z Europy nie osłabi planów obronnych Paktu Północnoatlantyckiego, skomentował dowódca sił NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz. Dodał, że w miarę jak europejski filar sojuszu staje się silniejszy, Stany Zjednoczone mogą zredukować swoją obecność w Europie. Trwa wizyta premiera Węgier, Petera Madziara w Polsce. Podczas konferencji prasowej wypowiedział się na temat opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobro i Marcina Romanowskiego. W sprawie pana byłego ministra Ziobro i pana Romanowskiego, my również dowiedzieliśmy się z prasy, że przebywają w Stanach Zjednoczonych. Zapoznałem się z dostępnymi informacjami i nie ma śladu, że opuścili Węgry przez granicę Schengen. Naszym zdaniem wylecieli do USA z innego europejskiego kraju. Premier Węgier zaznaczył też, że do wyjazdu posłów PiS Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego doszło jeszcze przed jego zaprzysiężeniem na stanowisko szefa rządu. Ponad 60 nowych tramwajów może trafić na warszawskie tory. To z uwagi na nowy przetarg tramwajów warszawskich. Uruchomienie nowego postępowania to efekt problemów z wcześniejszym przetargiem na umowę ramową. Wyniki zostały zaskarżone do sądu przez jednego z uczestników, co uniemożliwiło wyłonienie dostawcy. Nowe pojazdy mają być w pełni niskopodłogowe, ciche i bardziej komfortowe dla pasażerów niż obecnie kursujące składy. Będą wyposażone m.in. w klimatyzację, ładowarki USB oraz system antykolizyjny. Tramwaje mają zostać dostarczone do końca 2030 roku. Wymusza to harmonogram Krajowego Planu Odbudowy.
2: Sportowy kampus.
1: Od pół godziny trwa mecz Dziki Warszawa Energa Trew Sopot. Po pierwszej kwarcie wygrywają Dziki, wynik meczu 26-25 dla Dzików. To trzeci mecz ćwierćfinału w koszykarskiej ekstraklasy. Drużyny grają do 3 zwycięstw. Chwilowo remisują 1-1. To nie koniec zmagań w tej kolejce, bo o 20.15 zagrają MKS Dąbrowa Górnicza z Legią Warszawa. MKS gra o pozostanie w turnieju, ponieważ Legia wygrała 2 poprzednie spotkania. Kibicom życzymy meczów pełnych wrażeń.

Czytam w SMS-ie: dwójka, pozdrawiam, Ola, pozdrowienia dla ciebie. Michał napisał, że nie ma dwójki, która pobije numer jeden. Jak widzicie, na koniec alternatora szykuje nam się mocne starcie. 886-971-971. Ten numer dzisiaj służy do dzwonienia przez WhatsApp lub pisania WhatsAppów lub SMS-ów. Zachęcam i tutaj będziemy się podliczali jeszcze przez kilka chwil. Obiecywałem też jeszcze jeden konkurs. No i w takim razie to jest świetna pora na to. Za chwilę usłyszycie dźwięk. Trzeba będzie, tym razem na Instagramie Radio Campus, w wiadomości prywatnej napisać, co to jest za rzecz, urządzenie, narzędzie. Nie chcę niczego jakoś zdradzać. Zagramy ten dźwięk chyba dwa razy, tak żeby było prościej. Ale od razu powiem tak, sam jestem zdziwiony, jak to brzmi, bo patrzyłem na tę rzecz, gdy ją nagrywałem i wydaje mi się, że aż tak to nie brzmi. I to zagrałem dwa razy. Jeszcze raz spróbujmy. Co to jest? Instagram, Radio Campus, czekam na wasze odpowiedzi. Odezwę się do osoby, która jako pierwsza odpowie poprawnie. Co to może być za rzecz? Za 18:19 zagrajmy zwycięzcę pary sprzed bardzo wielu minut. Niektórzy mogli już zapomnieć, że mieliśmy taką propozycję. O!

Brodka i The Dumplings tak przypomnieli album Granda i numer Granda We Rework przed momentem na 97.1 FM. Ogromna moja wiara w was jest, była i będzie, gdy już myślałem, że nikt nie odgadnie, co to jest za urządzenie, rzecz. Brzmiało to tak, puszczone dwa razy. Zasypaliście nasz Instagram odpowiedziami, czy to może być pieczątka, albo klucz w zamku, albo dziurka, czy kaseta. Nie, nic z tych rzeczy. Ja już byłem taki tutaj smutniutki. Pojawiła się dobra odpowiedź. Chodziło o mikrofalówkę, a właściwie o te drzwiczki, które tak po naciśnięciu one wyskakują właśnie w taki sposób. Ciach i obiad gotowy, podgrzany, a kubek wygrany. Nie martwcie się, przegrani w konkursie tym. Będą jeszcze okazje nieraz popisać się różnymi skojarzeniami dźwiękowo-muzycznymi, różnorakimi w kolejnych alternatorach, bo ten dobiegł końca. Za niecałe już 10 minut będziemy mieli 19, to znaczy, że na 97.1 FM pojawią się kolejni twórcy, kolejne sety, kolejni artyści, no i jeszcze więcej muzyki. Rytmy, nie algorytmy, ta idea nam przyświeca. Za wszystkie wiadomości, SMS-y, WhatsAppy wysyłane tu i tam i ówdzie. Dziękuję, życzę wam wspaniałego dnia. Niech to będzie dobry wtorkowy wieczór. Alternator powróci jutro między 17 a 19. Piotr Topuliński, pa, pa, pa, pa.

0: Panorama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Akademicki Radio Campus.

0: Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jakby k***ło na raz.

Basy tropikalne w Radiu Campus, przed mikrofonem Mikołaj Kierski. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią z zeszłego tygodnia, ponownie świętujemy publikację najnowszej kompilacji basów tropikalnych. Tydzień temu skupialiśmy się na Parsubanilu, czyli peruwiańskim producencie, który otwiera tę składankę swoim utworem, a dzisiaj Francia Noventayocho, czyli chilijski producent, który w zeszłym roku wydał swoją dwuutworową epkę w basach tropikalnych, a teraz wyprodukował właśnie jeden z utworów, które znalazły się na tej kompilacji. Tydzień temu Parsubanil, który kompilację otwiera, a dzisiaj Francia Noventayocho, którego utwór jest drugi na trackliście tej składanki. Przypominam, że ten materiał w całości, czyli 17 nowych, wcześniej niepublikowanych utworów, możecie znaleźć na wszystkich platformach streamingowych, również na SoundCloudzie i Bandcampie. Tam szukając basów tropikalnych znajdziecie również te kompilacje, a dzisiaj słuchaliśmy przed chwilą kilku utworów z dyskografii Francji Noventayocho, w tym dwa utwory w zeszłym roku wydane przez basy tropikalne, a od teraz do końca programu Mix, który Francja Noventayocho nagrał z tej okazji. W nim dużo utworów jego autorstwa, w tym także te jeszcze nigdy nie publikowane oraz także utwory artystów, których on szczególnie ceni.

Słuchacie basów tropikalnych. Dziś kolejny specjalny odcinek. Francja Noventajocho, czyli chilijski producent, to on jest bohaterem tego odcinka z powodu między innymi tego, że jedna z jego piosenek znalazła się na wydanej pod koniec kwietnia nowej kompilacji basów tropikalnych. Dlatego dzisiaj słuchamy jego twórczości i miksu jego autorstwa, który właśnie wybrzmiewa na antenie.

To są basy tropikalne w Radiu Campus. Jeszcze około 10 minut zostało do końca tego specjalnego miksu, który Francja Noventa i Ocho nagrał dla basów tropikalnych, a ja przypomnę, że możecie sprawdzić naszą ostatnią składankę na wszelkich platformach streamingowych. Ja zachęcam szczególnie do sprawdzania tego materiału na SoundCloudzie bądź Bandcampie. Wpisując basy tropikalne znajdziecie bez problemu nasz profil, a już będąc tam zobaczycie od razu właśnie tę składankę, 17 wcześniej niepublikowanych utworów, w tym piosenki tak znanych artystów jak Dengue Dengue Dengue czy Siete Catorce, ale wydaje mi się, że też dużą wartością są utwory tych nieco mniej znanych, dopiero zaczynających producentów, takich właśnie jak Francja Noventa i Ocho, ale także na przykład Brazylijczyk Iwu, który również na tej składance się znalazł. A ja nazywam się Mikołaj Kierski. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka Basów Tropikalnych, chociaż on jeszcze, tak jak mówiłem, nie kończy się w tej chwili. Jeszcze trochę przed nami. Cześć!

0: Nowiczynie, tak zaczyna się audycja Beat Kultura.
1: W Radio Campus.
0: Z gościnnym udziałem Dominika Strycharskiego, bo nie będziemy przeciągać całego tego, kim jest nasz gość. Tu ja, Adela, wasz realizator i moi piękni goście po drugiej stronie w akwarium. Sytuacja niezwykła. Prowadzący tej audycji Jakub Jan Bryndal.
1: Ej, yo.
0: I niezwykle utalentowany Dominik Strycharski.
1: Wielki
0: witaj.
1: Polak.
2: Siemano, Dominik. Już państwu, słuchający.
1: Słuchaj, bo Dominik, od razu przejdę do meritum, tak. Do tętna pulsu, do tak. Sedna. A mianowicie, no bo zawsze mnie to nurtowało, no bo część ludzi, być może nawet będących akurat w rozgłośni, nie wiedziało, że jesteś wszechstronnie utalentowanym muzykiem. Mówimy, jest u nas gościem Dominik Strycharski, wielki Polak. Jesteś multiinstrumentalistą, jesteś autorem muzyki do wielu, naprawdę wielu spektakli teatralnych na terenie całej Polski.
2: Europy jest, nawet bym powiedział.
1: Europy? A gdzie?
2: No, wiesz, były moje spektakle. Po pierwsze pracowałem też głównie z Wojtkiem Klemem w Austrii, Szwajcarii i Niemczech. To wielokrotnie. W Gracu, w Austrii zrobiłem chyba z 8 spektakli przez 2,5 roku z Anną Badorą również.
1: Wow.
2: No a moje spektakle, znaczy spektakle moje, no te, do których komponowałem muzykę, były już 3 razy w Chinach.
1: Wow.
2: Więc ta muzyczka moja troszkę kursuje.
1: Czyli już Eurazja w zasadzie.
2: Eurazja, słuchaj, jeszcze tylko Australia została i USA, ale to się zrobi.
1: Ale to jest do zrobienia akurat. Jakby Ameryka to takie, taka wielka Polska, więc to już jest jeden
2: nie,
1: krok
2: nie
1: w zasadzie.
2: Nie taka wielka, bym powiedział nawet.
1: No
2: taka
1: właśnie,
2: troszkę większa.
1: Tam, troszkę większa, no tam plus Massachusetts po prostu. No ale dobra, no to w ogóle masz niesamowite CV, nie? Masz na koncie paszport polityki, również za ilustrację muzyczną do spektaklu. Z
2: za muzykę
1: pamiętam,
2: do spektakli,
1: no,
2: tak, za de facto. W uzasadnieniu to było powiedziane, że za jakby konstrukcje dźwiękowe i pewnego rodzaju, wiesz, dźwiękowe w ogóle pejzaże, które tworzę ze spektakli, które nie są tylko muzyką per se, tylko są czymś więcej niż muzyka. Są konstrukcjami dźwiękowymi, są jakby całym światem dźwiękowym, który wprowadza słuchacza nie słuchacza, tylko widza, odbiorcę spektaklu do tego świata, zaprasza go i też wprowadza mu jakąś też psychologiczną prawdę.
1: I wciąga go w pewnego rodzaju imersję.
2: Dokładnie tak, o to chodzi, że ta muzyka nie jest jakimś tam brzękiem, tylko jest pewnego rodzaju światem, jest prawie jak scenografia.
1: No więc też przemawiasz do umysłów ludzi za pośrednictwem po prostu fali dźwiękowych, no nie? A zaczynałeś, z tego co wiem, jako flecista w Bytomiu, co nie?
2: No, jako człowiek
1: lata
2: z Bytomia.
1: Temu. Człowiek z Bytomia.
2: Przez wiele lat mieszkałem w Bytomiu i tam zresztą byłem też tak aktywny, jak tutaj jestem, szczerze mówiąc. Były takie dni, że grałem po 2 koncerty dziennie. Tak. Nawet dostałem chyba nagrodę prezydenta miasta Bytomia. Dziedzinie kultury. Jesus, man. Ale no, tak. To się zdarzyło też. Więc... dużo się dzieje cały czas. Spektakle, filmy, muzyka, płyty. Dużo płyt wydałem.
1: Szpan. Puszczałeś mi nagrania z zespołem Pulsar.
2: Pulsarus,
1: które
2: się
1: w zasadzie
2: Pulsar.
1: Flirtowały. Jazz flirtował tam z hip-hopem w zasadzie bardzo dawno, nie?
2: Zanim... No właśnie, to jest w ogóle bardzo dziwna historia, bo sobie zdałem sprawę z tego, że teraz od 2 lat właściwie produkujemy różne płyty hip-hopowe, znaczy ja produkuję na przykład z tobą płytę, tak, którą razem robimy.
1: Elo.
2: Półtora roku to już trwa. Z raperem Kozą robimy już epkę chyba od 3 lat i mamy to prawie skończone, ale wiesz, no nigdy to nie jest do końca skończone.
1: Że coś tam.
2: Ale to jest jakby, to wyjdzie wszystko, natomiast w tym roku też wypuszczamy singla z Jackiem Skorupą z Gliwic pierwszego, z Alex już wypuściliśmy singla. No tymczasem ja właśnie flirtuję z tym hip-hopem od kiedy robię muzykę sam w komputerze. No tak, bo pierwsze moje remiksy byłem zmuszony robić do spektakli w 2007 roku.
1: Tak.
2: I to był remiks Ellie Fitzgerald, to był właściwie bardziej techno kawałek, a drugi remiks to był Led Zeppelin Hollow to Love, które zrobiłem właśnie dubstepowo, powiedzmy jakoś tam.
1: Jesus!
2: No.
1: No i właśnie, no i teraz zmierzając do brzegu, nie? Do osoby tak utytułowanej, do osoby tak omnipotentnej.
2: Aktywnej przede wszystkim.
1: Aktywnej. Mam zasadnicze pytanie. Co możesz zrobić dla hip-hopu i co hip-hop może zrobić dla ciebie?
2: Słuchajcie, ja znam przepis na roladę. Słuchajcie, wyobraźcie sobie hip-hop rolads. Nie, ja myślę sobie, że...
1: Polska odpowiedź na donuts. Tak,
2: dokładnie, stary. Polscy policjanci jedzą rolady, a nie pączki. To byłoby coś, ale... Natomiast, wiesz co, ja myślę, że mogę wnieść to, czego tu naprawdę też do końca moim zdaniem nie ma, czyli pewnego rodzaju spojrzenie na brzmienie i na w ogóle na muzyczność hip-hopu, którego tu dużo nie słyszę. Czyli bardziej może... To się tak mówi abstrakcyjne, ale to nie o to mi chodzi. Natomiast bardziej abstrakcyjne, bardziej ciężkie, może bardziej psychodeliczne, może bardziej zakręcone, może korzystające z innych sampli. Wiesz, w numerze Kozy, na przykład jednym remiksie, który dla niego robiłem, jest sample z muzyki współczesnej, wiesz, z warszawskiej jesieni. Myślę, że to nie jest tak częste w naszym tutaj świecie produkcyjnym, żeby takie sample wykorzystywać. Po prostu ja myślę, wiesz, co ja mogę wnieść? Ja myślę o hip-hopie jak kompozytor, a nie jak po prostu beatmaker.
1: A co cię uwodzi w ogóle w rapie jako takim?
2: Po pierwsze brzmienia i był taki moment w hip-hopie, moim zdaniem, że z całej muzyki popularnej to hip-hop był najbardziej innowacyjny brzmieniowo, przez to właśnie, że łączono instrumenty żywe z samplami, z bardzo różnymi źródłami, wiesz, inspiracji, też poza europejskimi, poza zachodnimi. No to mnie najbardziej uwodziło. Szczerze mówiąc, znacznie bardziej mi to uwodziło kiedyś i wtedy, niż sam tekst, niż... kultura hip-hop, która też się wywodziła oczywiście z różnych klasowych różnic, z walki o swój teren, z walki o swój świat, z walki o pieniądze, z walki też z białym człowiekiem, który niestety jakby traktował innego człowieka znacznie, znacznie, znacznie gorzej i też do dzisiaj to robi. To mnie interesowało, to jest oczywiście jakby nie można powiedzieć, to jest najważniejsze w tym wszystkim, ale jednak muzyka hip-hop, wiesz, jako kompozytora przede wszystkim zainteresowała właśnie brzmieniem i podejściem do cięcia, do prowadzenia. Muzyka hip-hopowa w ogóle bywa z tej playlisty, dzisiaj to wyniknie mojej, mega nastrojowa, wiesz, tam są naprawdę bardzo różne klimaty, które często się w popie nie znajdują, rzadko w roku. Ja po prostu to mnie, wiesz, najbardziej w hip-hopie porywało. Nastrój, wiesz, nawet ten Cypress Hill. No wiesz, śpiewają o czymś, ale ta muzyka ma tak naprawdę, gdybyś zabrał wokal, ta muzyka ma bardzo dziwny nastrój.
1: Jest bardzo mantryczną, dziwną.
2: Obrzędowo jakoś taka, wiesz, no przecież nie jedna osoba już odkryła, że można sobie popierniczyć samochodem po mieście w nocy i słuchać takich numerów, wiesz, 3-4 godziny, wiesz.
1: Wspaniała to jest czynność.
2: No tak, no. Zróbmy
1: Uwielbiam to. Zróbmy to.
2: Mogłoby się, w moim golfie jeździmy, słuchajcie, w jakiś weekend, 3 godzinki, playlistka i jeździmy. Szachmat.
1: Bardzo to szanuję i wyskakujemy tylko... A nie, no już zamknęli cuda na kiju, więc można mówić głośno o cudach na kiju, bo nikogo nie reklamujemy, ale z drugiej strony zamknęli cuda na kiju, więc jak oni śmieli. Nieważne, w każdym razie możemy to robić i zachęcam. A tymczasem płynnie przechodzimy właśnie do jednego z utworów, o których tak kwieciście mówisz, czyli do Beastie Boys. Root Down.
2: Nie. Bodhisattva Wow.
1: Wow. W zasadzie.
2: Wow.
1: Beastie Boys, Bodhisattva Wow. To jest Dominik Strycharski, to jest Adela Ostaszkiewicz, to jest Jakub, Jan Paweł, Jumper, Boys. Brindal.
0: To jest audycja Beat Kultura na 97.1 FM Radio Campus, a jeżeli macie jakieś pytania do naszego gościa Dominika Strycharskiego, piszcie do nas słodkie SMS-ki na 886-971-971. Teraz zagłębcie się w hip-hopa. Jeżeli macie pytania o Track ID, piszcie do nas śmiało. Czekamy tutaj na was, ale nie wpadajcie osobiście.
1: Wow. Towar.

0: Down, down, down, down, down, down. To jest Hemlock, Ernst i Kenny Seagal w Bitkulturze. Radio Campus 97.1 FM z gościnnym udziałem Dominika Strycharskiego.
1: Witam serdecznie, bardzo się cieszę. Mogę coś powiedzieć do ciebie, Kubo?
2: No, nawijaj,
1: do ciebie, Adelo, że po prostu Hemlock Ernst jest moim jednym z ulubionych moich raperów. Właśnie czekam, czy jeszcze wyda jakąś płytę, bo wydał 3 płyty pod rząd.
2: Aha.
1: Jest to jeden z najbardziej inspirujących hip-hopów dla mnie. I to jest ciekawe, to jest biały raper. Kiedyś był wokalistą rockowym. Zajebiście rapował, bardzo pięknie rapował.
3: Przepraszam, myślałem, że powiesz.
1: Że co powiem?
3: Że kiedyś nie był białym raperem.
1: Nie.
3: I zaczęłam myśleć, że to taka historia jak Michaela Jacksona.
1: Tak, to byłoby... No to byłoby niesamowite, ale to jest po prostu biały
3: wokalista
2: rockowy.
1: Zaczął rapować z 10 lat temu i nie wiem, czy jeszcze wyda jakąkolwiek płytę, ale właśnie jednym z jego producentów był Ken Seagal, który pracuje z moim innym ulubionym raperem, czyli Billy Moocem. Podejście do brzmienia właśnie. I znowu ta sama historia. Najpierw mi urzekło brzmienie.
2: Aha.
1: Aczkolwiek tembr głosu Hemlocka mi się bardzo podoba. To jest super alternatywa dla jednak pewnej stylistyki rapowej, która przeważa w amerykańskim hip-hopie, nie? Czyli zupełnie inny flow, no bo jednak to jest, no nie wiem, taki bardziej biały jest ten flow, właśnie taki bardziej postrockowy, on nie jest tak osadzony aż jak Eminem, nie? To jest w ogóle inny rodzaj hip-hopu dla mnie i strasznie mi się podoba to, że to istnieje, szukam takich rzeczy teraz więcej. Alternatywy, po prostu to jest trochę inna muzyka.
2: A czego jeszcze słuchasz? Tak jak odpalasz sobie za dnia streaming, to co leci u ciebie na chacie?
1: To jest wspaniały przekrój, bo na przykład leci Bolero Ravela albo w ogóle muzyka współczesna. Muzyka współczesna, dosłownie współczesna. Eksperymentalna muzyka. W ogóle bardzo często puszczam sobie YouTube, a na YouTube jest taki wspaniały kanał, który się nazywa Score Follower. To jest totalnie dla geeków, ponieważ to jest utwór współczesnej muzyki, który jest też zwizualizowany partyturą tej muzyki. Dla mnie jako muzyka to jest po prostu niesamowite. Ja się z tego bardzo nauczyłem i tam bardzo dużo utworów mi totalnie wzięło, wiesz, w sekundę. Ale czego jeszcze słucham? Słucham nowości...
2: Score Follower?
1: Score Follower,
2: się
1: tak.
2: Profil na YouTubie.
1: Po angielsku score to jest partytura.
2: Score
1: Follower, ale oczywiście słucham nowości. Wiesz co? Wiesz, czego dzisiaj słuchałem? Przyznaję uczciwie bez bicia, sprawdziłem nowego Drake'a.
2: O.
1: Bo wydał 3 płyty pod rząd.
2: I co, jest jeden dobry numer?
1: Słuchaj... Powiem ci szczerze, że nie wiem jeszcze, czy jest jeden dobry numer, aczkolwiek muszę powiedzieć uczciwie, że w ciągu, którym sobie to puściłem do, nie wiem, jakiegoś tam robienia kawy, sprzątania, to ta jego płyta Iceman na pewno lepiej mi przeleciała przez uszy niż poprzednie jego płyty z ostatnich 5 lat.
2: Okay.
1: Bo była przynajmniej koherentna i spójna. Natomiast uczciwie przyznaję, to nie jest hip-hop, który mi się podoba.
2: To nie są droidy, których szukacie.
1: No stary, no wiesz, no jakby jednak ta produkcja jest bardzo mądra, ale bardzo przewidywalna po prostu. Tam są fajne pomysły, ale jest ich za mało, no.
2: Świetne opakowania na mleko.
1: No po
2: Nic
1: prostu...
2: nie przepuszcza, wiesz, trzymają ciepło.
1: No...
2: Żadne bakterie tam się nie dostają,
1: ale są
2: opakowaniami na mleko.
1: Bardzo dobre porównanie. Ja w ogóle, jak mam rozmowy o tym, czym jest dla mnie nieznośna muzyka komercyjna, taka produkowana prawie że z algorytmu, to właśnie to jest dla mnie ta różnica między batonikiem Snickersa a domowym deserem, który sobie zrobisz. Nie? Że ten batonik jednak jest namiastką czegoś, co mógłbyś mieć po prostu. I...
2: Tak.
1: I opakowanie tego batonika też nie jest dziełem sztuki, jest tylko projektem graficznym, który ktoś wykonał na zamówienie i tak dalej, więc no rozumiemy się, ale sprawdziłem Drake'a, bo to są jednak takie największe nazwiska, jak wychodzą płyty Kendricka Lamara czy Tylera Creatora, to oczywiście od razu sprawdzam. Z tej całej trójki chyba najbardziej mi się podobała ta płyta Kendricka Lamara sprzed 5 lat, gdzie jest na okładce chyba jego dziewczyna z dzieckiem.
2: A, oczywiście. Mr. Moral and the Big Steppers.
1: To jest, no i wiesz, to jest taka płyta, która jest arcydziełem hip-hopowym, uważam, ponieważ cała struktura płyty jest ciekawa, włącznie z intrem, outrem, wiesz, z myśleniem o harmonii. Wiesz, Kendrick wydaje Amen. Się wykształconym muzykiem gdzieś tam, albo też ma wokół siebie bardzo jazzowych ludzi, którzy bardzo dobrze kleją, że akordy myślą w ten sposób. I ta płyta nie jest zwyczajną płytą hip-hopową, gdzie jest po prostu 100 osobnych kawałków, to jest koncept album, nie?
2: To prawda.
1: No i w takich sytuacjach sobie myślę, wow, no to jest hip-hop, którego szukam. Tak samo cytowana dzisiaj płyta Beastie Boys i Communication, no to jest po prostu, wiesz, wspaniała to jest koncept album, no jakby można tego nie lubić, ten bla bla bla, a ta nienawidzi, a krzyczeli, a bla bla bla, biali, a bla. Słuchaj, to jest po prostu arcydzieło muzyczne, no jak wyłączasz sobie to myślenie, kim oni
2: Amen.
1: Byli.
2: Amen.
1: Respect, nie? No ale ze współczesnego tak zwanego hip-hopu jednak najczęściej słucham Billy Woodsa bardzo często, bo Billy Woods się zapuszcza bardzo głęboko. Uważam, że świadomie szoruje pod nie w tematach i w klimatach. Nie boi się. Jezu, te jego płyty są piękne. Jest taka płyta, gdzie jest na okładce malowidło chyba z XIX wieku, przedstawiające niewolnika. On cały czas nawiązuje do... To jest płyta sprzed 3 lat mniej więcej. On cały czas nawiązuje do tych tematów, ciężkich tematów związanych z ludźmi innej rasy w Stanach. Mhm. Na świecie i bardzo dobrze, ale robi to jeszcze z takim artystycznym, wiesz, nie powiem czym, bo bym musiał przekląć. Robi to z
0: sznytem miał na myśli.
2: Sznytem.
1: Ze sznyclem. O, ze sznyclem. Z moim śląskim sznyclem.
0: Ode mnie jest takie pytanie, bo tak bardzo dużo o muzyce, tutaj powstało to porównanie z domowym deserem. Ja mam takie zawsze pytania proste, codzienne, tak dla człowieka, który nie zna nas w płyt, po rozpoznając je, prawda, ze zdjęcia. Najlepszy dla ciebie, Dominiku, domowy deser.
2: O,
1: poszło, ale taki wykonany od zera
0: no dla
1: domu?
0: Mnie na przykład no właśnie, tak, from scratch. Dla mnie na przykład byłby to chyba z przeszłości, z czarnej porzeczki, kisiel mojej babci pewnie.
2: Aha. Wow, bardzo ciekawe.
1: To jest dobre pytanie, więc niestety chyba nie
0: na znam. Następnym razem odpowiesz.
1: Nie, poczekaj, odpowiem ci, bo są dwa ulubione desery, które znam, ale ja ich nigdy sam nie zrobiłem. Ale oba można zrobić. To są oczywiście lody i pączki. Cała reszta jakby don't exist. Ale jeżeli tego nie ma, no to domowy sernik. Kurczę, stary.
2: Domowy serowiec.
1: Jakby koniec. No to jest po prostu
2: najlepiej.
1: This is the end, my only friend. To jest fakt. Natomiast muszę powiedzieć jeszcze o jednym deserze. Moja babcia, jak byłem dzieckiem, miałem z 10 lat, robiła taki bieda deser w czasach jeszcze, w których deser nie był normą. Nie wiem, skąd ona wzięła, moim zdaniem to
0: proto-deser, tak zwany.
1: Nie,
0: tak
1: słuchajcie, zwany, mi się tak. wydaje, ja to odkryłem potem w kuchni żydowskiej, to jest. Odmiana
2: Kutia,
1: tego.
2: Jakaś.
1: Nie stary, aha, ale blisko.
2: Aha.
1: Jest to bardzo cienki makaron, takie trochę po rosole, o dziwo, usmażony, nachrupiąco na maśle, z jakimś, nie wiem, sosem czy z karmelem i z rodzynkami.
2: I to było nawet tak, chyba kiedyś mnie tym częstowałeś, ja tak tego mi się wydaje.
1: Ja chyba częstowałem się raczej taką formą makaronu, ale nie smażonego. Z rodzynkami i z twarogiem. To sobie sam wymyśliłem. Sam to wymyśliłem. Wymyśliłem taki makaron rurki.
0: Sernikowy.
2: Makaron sernikowy.
1: Ale naprawdę wyszło mi to wtedy.
0: Rozumiem.
1: Z rodzynkami i z kakałem.
2: Musi być taka gramatura, żeby z serem się kleił ten gluten. No
1: tak,
2: nie? No,
1: ale dokładnie.
0: Znajomy Łotysz z pracy powiedział mi o takim deserze, który jest ciemnym chlebem, takim żytnim, z bakaliami zmieszanym w taką pudingową papkę.
1: Wspaniałe to jest.
0: Wygląda po prostu jak, wiecie, maś, nie? Ale ja jestem ogólnie zwolenniczką jedzenia typu maś. To jest dla mnie tak, że jakbym koncepty talerzykowe zjadają własny ogon, ja bym chciała taki z sosami, z maziami taką restaurację.
2: Ja na przykład po prostu jadłbym twaróg z oliwą, wiesz, który jest mazią już w pewnym...
1: Twaróg to jest też ciekawe.
0: Tak się zostałeś ze swoimi keto marzeniami, co stary.
2: No tak.
0: Wyszło.
2: Możesz zabrać białasa z ketozy, ale ketozy z białasa nie zabierzesz.
1: No, ale oliwa jest też ciekawa, bo ona jest... Wiecie, że we Włoszech jest kawiarnia Starbucksa, która serwuje kawę oleato i to są 3 rodzaje kawy z mlekiem z domieszką oliwy z oliwek. Nie, ale to właśnie smakuje, tak. Wiesz co, rozumiem twoją reakcję, bo widzę ją, ale tak, nie z espresso, to nie jest tak, że jest espresso i oliwa. Ale jak pomyślisz o kawie z dużą ilością mleka słodkiej i z oliwą, a ja sobie to wyobrażam.
2: Ja sobie to wyobrażam, ja
1: ale
2: bym wtłaczał
1: to. Oczywiście rozumiem, że to może być totalnie odpychające.
0: Nie, myślę o tym. Ja jestem akurat specjalistką takich dziwnych połączeń. Niewiele mnie straszy, wiesz, taka jakaś podlaska eksperymentalna dusza we mnie sprawia, że na przykład nie lubię antybiotyku, ale na przykład zjeść sobie taką łyżkę miodu, na której jest wycieśnięty czosnek, a to wszystko zalane cytryną.
1: Oh, wow.
0: Bardzo
1: wow.
0: Dziwny glut, pyszny. Wow. Jestem zdrowy od razu. No pewnie.
1: Ale jadłaś miód z czosnkiem?
0: Znaczy to jest moja łyżka zdrowia, kiedy jestem chora.
2: Okay.
0: Czego sobie nie życzę, życzę nam wszystkim zdrowia, ale
2: dokładnie.
0: Kochani, bardzo miło mi się z wami gada i na pewno jeszcze kiedyś przejedziemy się golfem, żeby dokończyć wszystkie wątki. Natomiast mamy tu bardzo długą playlistę. Chłopaki czekają tutaj w kolejce, a pierwszy jest wcale nie niszowy autor, tak jak mówiłeś, chwaliłeś się tutaj, flexowałeś tym Billy Woodsem, prawda?
1: Tak.
0: Tylko idziemy do 444.
1: Ale to jest bardzo
0: Na okay. płyta Jay-Z okay. Wielkiego Polata.
2: Wstał o 4:44 i nawijał.
0: Dokładnie. Historia niewinnego, czyli The Story of O.J.
1: No ale wiesz co, to jest absolutnie bardzo grube, ale okay. To ten utwór jest dlatego tam w tej playliście, muszę tylko powiedzieć, powiem dwa słowa, dlaczego jest utwór w tej playliście. Po pierwsze jest urzekający...
0: Koniec.
1: Co?
0: Były dwa.
1: Mega jazzowa, wspaniała jazzowa atmosfera tego utworu, ale też bardzo kreatywne użycie sampla. Uwaga, kogo? Czy jego?
2: Nina Simone, dokładnie.
1: Amazing. Nie poznalibyście.
2: Nie, poznalibyśmy, bo wiesz dlaczego? Z prostej przyczyny. Ten sam sample w dość podobny sposób, chociaż mniej kreatywny, został wykorzystany przez Fisha i Emadego.
1: Sprawdzę
2: w kawałku
1: to. Oh, wow.
2: Heavy metal.
1: Oh, wow.
2: Wcześniej niż w OJ-u. I
1: super to powiedziałeś, to ja
2: no,
1: muszę sprawdzić.
2: To jest
1: to.
2: Bardzo dobry cymes
1: digerski. Super.
2: No.
0: Pozdrawiamy serdecznie rodzinę Waglewskich.
2: Pozdrawiamy rodzinę
1: Waglewskiego,
0: to tu naprawdę
1: grałem.
0: Bez kitu, wielkich Polaków. No.
1: Oj, tak jest.
2: Wielcy Polacy wielkim Polakom. Pan od WF-u, brzuszek wydatni, podglądał cię w damskiej przebieralni. Nawiasem mówiąc, piszcie nam, jaki jest wasz ulubiony deser. Jaki był
0: domowy
2: numer?
0: Lub nie.
2: 791-886-886.
0: 886-971-971.
2: 886-971-971.
0: On go przeczytał od tyłu, bo to jest godzina.
1: Dobra,
0: Jakuba.
1: To jakaś biedna, niewinna osoba nie dostawała pytania.
2: Dokładnie, jest 3 minuty po 21:37. To jest Dominik Strycharski, Adela Ostaszkiewicz, Jan Paweł Jumper, Bryndali,
0: Beat Audycja Kultura. Beat Kultura i The Story of OJ by Jay-Z. Psz, psz, psz.

0: Tak. To audycja Beat Kultura i próba przekrzyczenia hałasu duetu Dalek. Mocna propozycja od Dominika Strycharskiego, naszego dzisiejszego gościa.
1: Wielkiego dziękuję. Polaka. Apokaliptyczna muzyka, bardzo lubię apokalipsę w muzyce i lubię apokalipsę w hip-hopie. Rzadko się zdarza, ale bardzo, bardzo lubię. To jest mój deser domowy najlepszy.
0: No, ja też lubię. I jeszcze kanibalizm jest też bardzo fajnym tematem, bardzo rzadko cały czas eksplorowanym.
2: Cały czas bardzo rzadko eksplorowany.
0: Rewolucja cały czas jest taka... No, że tam pojawia się jako takie skromne marzenie. Powinniśmy myśleć...
2: Że rewolucja? Tak?
0: Rewolucja w takim sensie... Nie, że tam, wiesz, jakieś patetyczne stawanie na jakichś barykadach, tylko właśnie taki...
2: Takie trochę.
0: Porządny chaos, ale nie, że już post-apo, bo wiesz, no fajne są płyty problemu, lubimy post-apo, no,
2: oczywiście,
0: nie?
2: Kochamy to.
0: Give us the apo.
2: Tak.
0: To będzie czekamy na apo.
2: Dokładnie, czekamy na apo.
0: Co tam, że wiesz,
2: apo.
0: Już nie ma czegoś, nie ma czegoś, ja chcę widzieć, jak to umierało.
3: Z boku
2: dokładnie.
0: Chcemy widzieć, jak to umierało. To może być wielka szansa naszych smutnych czasów, no. Wiesz, to, że giną gatunki w porządku, a co jak umrze na twoich oczach, może wtedy się obudzisz.
2: No, może wtedy, no. Na umierającej planecie nie ma muzyki, albo jest jej bardzo dużo właśnie, jak umiera.
0: Mocne. Panowie, włączam w tym momencie po raz ostatni podkład audycji, zanim przejdziemy do puszczenia ostatnich nutek z playlisty. Dominiku, odwiedziłeś nas dzisiaj, a czy jest coś, co chciałbyś jeszcze od siebie opowiedzieć, zapowiedzieć w ramach autopromocji tutaj na 97.1 FM?
3: Autopromocja. Chciałbym powiedzieć, że może powiem o dwóch koncertach, które się odbędą w najbliższym czasie, czyli jeszcze w maju, tym miesiącu, który już tak ładnie nas powitał jesienią i zimą.
2: Miesiąc
3: prawie,
2: przed czerwcem.
3: Prawie. Już w tę sobotę elektronarrację w Katowicach. I tam mam zaszczyt wystąpić, tworząc muzykę na żywo po raz kolejny już na słuchawki, tym razem do filmu.
2: Jak to na słuchawki?
3: Wszyscy odbiorcy będą w słuchawkach.
2: Mnie nie satysfakcjonuje, wiesz, opowiedz, w sensie to będzie silent disco?
3: Nie, to będzie muzyka do filmu, który będzie wyświetlany, film Generał, legendarny film Niemy.
2: Aha.
3: I ja do tego filmu już po raz kolejny gram muzykę, tym razem właśnie na żywo, ale na słuchawki. Więc to będzie bardzo ambicjonalne doświadczenie, takie bardzo bezpośrednie. Festiwal elektronarracji, tam bardzo dużo ludzi gra, wiesz, Nowika, Marek Pospieszalski, mnóstwo ludzi tam występuje. Bardzo fajny festiwal, a 30 maja w Bytomiu na Festiwalu Sztuki Wysokiej, w którym już jestem 20 któryś raz, bardzo długo, właściwie ten festiwal współtworzę w Bytomiu od lat, występuję z Mają Laurą Jaryczewską i Kozą. Czyli hip-hopowo, można powiedzieć, piosenkowy trio, gdzie śpiewam, wykonuję piosenki Mai, moje i Kozy, utwory, które nagrał też z Kubą Więckiem, które przearanżowałem, ale ja też gramy też numery, które wydamy z Kozą w tym roku. To tyle się dzieje teraz w najbliższym dwutygodniowym, właściwie 11-dniowym.
2: Yeah.
0: Czyli bardziej powiedziałbyś, że jesteś jednak w tej kulturze wysokiej, jeżeli chodzi o granie, a chciałbyś być w kulturze niskiej i grać, wiesz, w takim klubie.
2: Kultura jest
0: klubie,
2: wysoka, ale bas jest nisko.
0: Chciałbyś być w takim klubie, zagrać takim, w którym, wiesz, podłoga pachnie mopowaniem z zabaru po zmianie całonocnej.
3: Ale wiesz, że ja mam najwięcej takich doświadczeń właśnie.
0: Fajnie.
3: Wiesz, bo no ja też sobie to cenię, wiesz, chcę powiedzieć bardzo jasno i wyraźnie, że częścią...
0: I'm from the streets, okay? I'm from the streets.
3: Hej, ja grałem na ulicy. Słynny tunel w Katowicach pod dawnym megaklubem. Lata 99, 2000, 2001. I was there.
0: A bo ty jesteś real Ślązok.
3: Jorzek jest z Bytomia. Więc ja tam grałem i na ulicy, ale chcę powiedzieć, że wiesz, jedną z części moich początków...
0: Brynal, chopie, słychać twoją perkusję.
2: Sorry.
3: Drumming, table drumming. Jednym z kawałków moich początków i do dzisiaj kontynuowanych jest właśnie, wiesz, kultura klubowa. Mimo, że nie jestem w tej chwili rozpoznawany jako tak zwany producent hip-hopowy, to tak naprawdę pierwsze swoje live akty z DJ-ami, którzy grali, no powiedzmy sobie, bardziej IDM, post-hip-hop czy nu jazz, no ale to są rzeczy, które są bardzo związane z hip-hopem jednak i z tą kulturą beatową. 98 rok, pierwsze zdjęcia z klubu Phantom w Bytomiu. I przez bardzo wiele lat w Phantomie i w Hipnozie występowaliśmy również. Grałem zresztą też kiedyś support przed DJ-em Crashem.
2: Wow.
3: A DJ Crash jest jednym z najlepszych producentów instrumentalnego hip-hopu. To było dawno
0: szacunek
3: temu.
2: Szacunek.
3: No więc jakby wiesz, nie w niedzielę kultury na wysoką i niską. A zresztą powiedziałbym...
0: Mnie dajesz taki właśnie Ninja Tune'owy vibe, czyli dokładnie to takie połączenie tych dwóch.
3: Tak, ale wiesz, chodzi o to, tak naprawdę często znajdujesz kulturę wysoką zupełnie tam, gdzie byś się tego nie spodziewała i vice versa.
2: To prawda.
3: Bardzo niską tam, gdzie byś czekała na very high, więc high,
2: to jest w ogóle najlepiej.
3: Give me high.
0: No nie, dobrze, ja po prostu mamy niedziela. Już zapowiedzi koncertowe, tak to wygląda. Zostało nam nie tak wiele czasu, ale postaramy się zmieścić wszystkie nasze nutki. Jakieś ostatnie słowo przekazu do fanów deserów i hip-hopu? Czyli
3: banany,
0: słuchacz Radia Campus.
3: Banany, it's a hidden gem i w deserach, tak chciałem powiedzieć.
2: Okej. Okay.
0: Maślany owoc, znany wam od zawsze i na zawsze. To jest audycja Beat Kultura, której będziecie mogli posłuchać na Mixcloudzie naszym właśnie, który ma tę samą nazwę, zaskakująco. A my słyszymy się za tydzień z programem Nie Wiadomo Jakim oraz z Dominikiem w kolejnej audycji. Sprawdzajcie nasze absolutnie chaotyczne, randomowe social media, w których być może powiemy o tym spotkaniu.
2: Być może.
3: Na pewno ja
2: stay tuned.
3: Powiem.
2: Bądźcie czujni. Szykuje się coś wielkiego.
3: Stay tuned. Oh yeah.
2: Wiecie.
0: Wow. No to macie ASMR od Dominika Strycharskiego, naszego dzisiejszego gościa. A teraz Demon i Debug.
2: Hello.
4: This is the year 2099.

0: Dzisiaj mocny wstęp za sprawą The Last Dinner Party. Dziewczyny przygotowały singiel, który wydały już jakiś czas temu. Znaczy utwór, który jakiś czas temu już był, teraz wyszedł dopiero na singlu. Dobry wieczór, Robert Filipowski. Dzisiaj w Circle Pit Stop. Jestem z wami do godziny 23, więc mam nadzieję, że wy będziecie ze mną. Dzisiaj się będzie dużo działo, będziemy mówili o płytach, które się ukazały, które się ukażą, o singlach, które wyszły właśnie, które będą wychodzić. Jednym z takich singli, który się dopiero co ukazał, jest Historia Ognia, Margo. Mamy Margo na linii, prawda?
1: Tak, dobry wieczór.
0: O, słyszymy się bardzo, bardzo dobrze. Historia Ognia to jest twój singiel, który się ukazał 15 maja. Powiedz, bo ogień to się może kojarzyć z ciepłem, ale też z czymś destrukcyjnym. Czy w tej historii ognia jest właśnie więcej tego ciepła, czy tej destrukcji?
1: Oj, no myślę, że to jest taka mieszanina. Historia ognia tak naprawdę jest dla mnie o tym, co się dzieje, gdy pozwalamy sobie spłonąć i bez takiej gwarancji,

0: że zostanie po nas coś więcej niż popiół. Więc myślę, że troszkę bardziej w tą destrukcyjną stronę, ale ciągle jest tam dużo ciepła.
1: Ten utwór trochę mi się kojarzy z filmem Portret kobiety w ogniu. Nie wiem, czy oglądałaś.
0: Nie. Nie oglądam, ale zapisuję.
1: Obejrzyj, bo mi się wydaje, że właśnie warto, bo on przekazuje te takie emocje, które no, są właśnie trochę jak ten ogień, które tak targają od środka. Tak. Nie sądzisz, że ten numer tak troszkę taki jest?
0: Tak, on jest taki rozedrgany, jest tam to wiesz, warstwie wokalu jest niby dużo takiej delikatności, spokojności, a jednak jest tam. To chciałam przynajmniej zawrzeć i taki wywrzeć wrażenie, żeby tam było też mimo wszystko ten niepokój i ta czająca się właśnie to groźba destrukcji i tego ognia, żeby to było mimo wszystko wyczuwalne, mimo że te wokale są niby takie spokojne i delikatne, to przynajmniej w warstwie tego pianina i tej aranżacji całej, która tam się później wydarza, przynajmniej w finale tej piosenki, żeby tam się działo.
1: Powiedz, bo to jest twój czwarty singiel. Jeżeli ktoś słuchał twoje poprzednie single, to wie, że ty lubisz od takich bardziej rzeczy gitarowych, po bardziej ambientowe, klawiszowe iść. Powiedz, w którą stronę to wszystko zmierza?
0: Wiesz, myślę, że ciężko jest to w tym momencie mi określić tak w 100%. Myślę, że staram się cały czas po prostu rozwijać jako artystka i bardzo lubię po prostu łączyć w alternatywie. Na pewno bym to po prostu zamknęła w alternatywie, takim jednym słowie kluczu, ale lubię tam wplatać dużo różnych rzeczy i właśnie bardziej ambientowych i bardziej syntezatorowych, ale też wiesz, ja mam wykształcenie ze śpiewu jazzowego, więc też takie soulowe zaśpiewki tam też mogą się zdarzać. Wiesz, fajnie jak artysta, myślę, czerpie z różnych źródeł i tworzy po prostu jakąś swoją unikalną jakość. I mam nadzieję, że po prostu to mogę dostarczyć słuchaczom. Coś po prostu unikalnego.
1: A powiedz, czy te utwory, które teraz wydajesz, zamierzasz kiedyś zamknąć w formie płyty, czy one będą istniały jako takie niezależne byty?
0: Myślę, że te już zostawię jako niezależne byty, ale teraz szykuję się do stworzenia po prostu bardziej spójnego konceptu w postaci epki i nad tym zaczynam już pracować. Już mam pierwszy singiel, który jest naprawdę, jestem z niego bardzo, bardzo dumna i już nie mogę się doczekać, jak go wypuszczę i mam nadzieję, że tutaj w Radiu Campus też będę mogła go wam przedstawić. Będzie to coś bardziej gitarowego, ale też takiego bujającego, mogłabym powiedzieć wręcz. Co tak się nie kojarzy do końca z moimi poprzednimi singlami.
1: Czyli będziesz jeszcze cały czas zaskakiwać. Idziesz od pojedynczych utworów, potem epka, czyli rozumiem, że coraz większe formy się tak wdrażasz.
0: Tak. Jak najbardziej.
1: Dobrze, powiedz jeszcze, czy ty teraz gdzieś grasz jakieś koncerty, będzie można się na żywo zobaczyć, czy jeszcze nie?
0: Dosłownie 2 tygodnie temu grałam koncert w Krakowie, ale nie z tym moim solowym projektem, tylko z moim macierzystym zespołem Deers in Headlights w Krakowie. Natomiast no, to był taki zamykający koncert naszą działalność, bo ja właśnie skupiam się teraz na tym solowym projekcie, natomiast jestem teraz, nie ukrywam, w fazie skupiania się po prostu na pisaniu, na tym, żeby po prostu stworzyć ten materiał, który później będę, mam nadzieję, mogła zaprezentować już podczas koncertów i wtedy będę zapraszać na koncerty.
1: Czyli już przyjdziesz z jakąś większą całością i wtedy na żywo będzie można się w pełnej krasie zobaczyć. Dobrze. Margo, bardzo ci dziękuję za to, że poświęciłaś kilka minut swojego czasu.
0: Dzięki.
1: A my sobie teraz posłuchajmy najnowszy singiel Historia Ognia.

0: Margo, ten utwór ma taki filmowy klimat, historia ognia, utwór singlowy, który na razie jeszcze nie zapowiada żadnej płyty. My się spotykaliśmy wiele razy przy okazji różnych utworów, które albo nie zapowiadały żadnej płyty, albo jakąś płytę zapowiadały, ale ta płyta się na przykład nie ukazywała. Natomiast dzisiaj wydarzy się coś, o czym myślę, że marzyliśmy od dawna, aczkolwiek tak czasami chyba sobie troszkę myśleliśmy, że może to kiedyś pozostanie niespełnione marzenie, ale jednak okazało się. Dzisiaj Luiza Ganczarska przyszła do studia Radia Campus, do Circle Pits Stop z płytą.
1: Z płytą. No dobry wieczór. Dobry wieczór. Wiesz, ja zwróciłam uwagę na kilka rzeczy. No. Właściwie powiem o dwóch. No. Pierwsza jest taka, że ale ty podpuszczasz tych artystów. Tudzież artystki, naprawdę. No. Ja zwróciłam uwagę przed chwilą, co zrobiłeś z Margo. No. A to zapowiada jakąś płytę, a czy nie zapowiada? Popatrz ty się. I to przez ciebie tak musimy wydawać później.
0: Ale zobacz, bo być może, jako że jesteś starszą, starzem koleżanką, być może będziesz jakąś inspiracją dla Margo, która właśnie jest teraz na tym etapie, że na którym ty byłaś parę lat temu, nie?
1: Znaczy, nie wiem, na czym mam się teraz bardziej skoncentrować, czy że starszym koleżanką.
0: No to powiedziałam starszy, bo jak byłaś tutaj ostatnim razem, to nawet opowiadaliśmy o tym, że 10 lat temu swoje pierwsze single wydawałaś, nie?
1: Tak. Znaczy nie, dobra, wiadomo, że to mam 32, prawda, na liczniku. Nie jest źle, jest na tyle dobrze, że potrafiłam sobie to tak poukładać w głowie, że ten album jest. Bardzo mi miło, że powiedziałeś, że mogę być jakąś inspiracją. Zwróciłam też uwagę, bo wiesz, ja cię słucham, jak tu siedzę i słucham też utworów artystów, którzy z tobą rozmawiają telefonicznie. Portret kobiety w ogniu.
0: Oglądałaś?
1: Powiedziałeś w tym filmie. O Jezu, jaki to jest piękny film. Mm. Polecam bardzo.
0: A też się ta muzyka kojarzyła trochę z tym filmem?
1: Bardzo, no. Tak. I to było też ciekawe. Trochę tak jakby takie uzupełnienie do filmu, bo ten film, no nie chcę spoilerować, ale tam pięknie rozwiązali motyw muzyki, bo to nie jest taki film konwencjonalny, gdzie ta muzyka wypełnia 50%, tylko troszkę inaczej tam pograli tym dźwiękiem. Także no, zachęcam do obejrzenia.
0: No właśnie. Filmy, a propos filmów. Król Lew to kolejny film chyba, który jest dla siebie ważny, prawda?
1: Czemu tak twierdzisz?
0: Ci, którzy nas oglądają na YouTubie, a będzie ten wywiad na YouTubie, to wiedzą. Ci, którzy nas słuchają w radiu, to jeszcze nie wiedzą, ale jeżeli zajrzycie, bo już udało mi się wrzucić na Instagrama i na Facebooka nasze wspólne zdjęcie, to Luiza przyszła w takiej bluzie z Simbą.
1: Simba, pamiętaj, kim jesteś.
0: I utwór, którym zakończyliśmy audycję naszą ostatnią, wtedy jeszcze miał roboczy tytuł, chyba się wyraźnie nazywał,
1: tak,
0: teraz nazywa Lwia Skała.
1: Tak, zgadza się.
0: I otwiera tą płytę, więc to jest taka klamra, takie połączenie naszego ostatniego spotkania z tym, co teraz jest.
1: O, aż faktycznie teraz mam dreszcze na skórze, takie dobre dreszcze, bo nie zdawałam sobie z tego sprawy, ale tak jest. I pamiętam, jak po tamtym spotkaniu przyszłam do ciebie i powiedziałam, wiesz co, Robert, chyba nie będę nic zmieniała w tej piosence. Mhm. Koniec końców troszkę zmieniłam, ale rzeczywiście z takim poszanowaniem tego, co przyszło do mnie pierwotnie. Natomiast miałam też jakieś takie pomysły, takie wypełniacze emocjonalne, które lubię i zachęcam do słuchania Lwiej Skały.
0: Lwią Skałę już możecie usłyszeć, bo kilka tygodni temu się już ukazała oficjalnie w streamingu, więc ten utwór już możecie znać. Natomiast płyta, którą ja trzymam w ręku, powiedziałeś, że tutaj coś jest nie tak z tą płytą, ale ja oglądam, jest bardzo ładna, bardzo obszerna. Widzę taka wkładka, gdzie jest dużo zdjęć, jak album rodzinny się to prawie, że ogląda.
1: O, ale dobre skojarzenie. Tak, bardzo ładna płyta. Przyszłam do ciebie prosto z drukarni. Prosto z drukarni, w której
0: to się dobrze, że dzisiaj umówiliśmy akurat, nie?
1: Spędziłam dziś kilka godzin w tej drukarni. Nie wiem, czy na tym etapie jeszcze powinnam rozwijać tak szczegółowo ten temat, ale widzisz, okazuje się też, że to spełnianie marzeń, w tym przypadku wydanie albumu długogrającego, to było jedno z moich marzeń, jeszcze mnie tak prowokowałeś przez cały czas i w końcu mamy to. Okazuje się, że to może być zupełnie niebaśniowe. Że są takie rzeczy, które sprowadzają bardzo twardo na ziemię. I to są rzeczy tak nieatrakcyjne, być może nieatrakcyjne dla słuchacza, jak techniczne jakieś kwestie. W tym przypadku poligrafia. I ja mówię o tym celowo, bo być może słucha nas ktoś, kto robi jakieś projekty. Nie mówię, że musi być od razu, nie wiem, artystą, muzykiem, ale ktoś, kto coś robi i zależy mu na tym, żeby to było jakościowe. I przychodzi moment, który jest święty, bo przychodzi premiera i okazuje się, że ja w dłoni nie mam czegoś, co jest idealne i co jest w takiej postaci, jaką sobie zamierzyłam i dogadałam. Tylko jest trochę inne. I wiesz, ja się zastanawiam, Robert i drodzy słuchacze, kiedy przyjdzie taki dzień, kiedy los przestanie mnie uczyć perfekcjonizmu, naprawdę, już dajcie mi święty spokój, niech ktoś przyjdzie i jest taki, jak sobie zamierzyłam, nie?
0: No ale może właśnie na tym polega to, że te najlepsze baśnie to są właśnie bardzo przyziemne.
1: Oj, ale to pięknie powiedziałeś, ojej. No. Dobrze. Widzisz, ja nie zaakceptowałam tego, co teraz powiedziałeś, a to jest piękna myśl. I dziś przesiedziałam kilka godzin w drukarni, więc to, co udało mi się dograć na przedpremierowy odsłuch, który się odbędzie już w ten czwartek, 21 maja, to będzie akurat dobre. To będzie takie faktycznie, to będzie to, o czym marzyłam i w takiej formie, o jakiej marzyłam. I bardzo się cieszę, że o to powalczyłam dziś. Bo dostaję co jakiś czas wiadomości od moich znajomych, czy nawet osób, z którymi zobaczę się pierwszy raz na żywo, właśnie podczas premiery albumu. Dostaję wiadomości, w których naprawdę ludzie biorą sobie zwolnienia z pracy, żeby przyjechać. Logistyka jest nieraz bardzo, bardzo ogromna. I cieszę się, wyszłam dziś z satysfakcją z tej drukarni, bo... Obciążenie, jakie mnie spotkało przez ostatnie dni, było ogromne, ale wywalczyłam jakość i ze spokojnym sercem tym wszystkim osobom, które starają się, żeby być ze mną tego dnia, mogę dać coś, czemu ufam w 100%.
0: I to jest bardzo ważne, a jestem ciekaw, jakie, no bo okej, oficjalnie płyta wychodzi w piątek, no ale powiedzmy, że już jest, tak, bo mamy ją tutaj w ręku. Jakie ty masz uczucia? Bo na przykład jak rozmawiałem z Mariuszem Dudą, który płyt wydał sporo, jako Riverside, jako Lunatic Soul, jeszcze do tego solowe, jeszcze było takie trio, w którym grał, to on mówi, że zawsze kiedy wydaje płytę, to na niego spada taka depresja po wydaniu płyty. Jestem ciekaw, jako że to jest twoje takie pierwsze duże wydawnictwo, no bo był jeszcze Biały Szum, takie trochę mniejsze wydawnictwo, ale to jest duże. Czy ty jeszcze odczuwasz euforię związaną z tym, że ta płyta jest, czy właśnie może czujesz, że pewien rozdział się już za tobą zamknął?
1: Wiesz, ja się śmieję do swoich myśli, bo ja odtwarzam sobie w głowie ten film z ostatnich moich dni. I ja nawet zaczęłam nagrywać takie relacje, bo chciałam się podzielić z moimi odbiorcami momentem otwierania pudełka z płytami. I ja zaczęłam nagrywać te relacje. Pełna euforia, prawdziwa euforia, naprawdę. Ja z nożykiem rozcinam tam te taśmy, to pudełko. Bardzo się cieszę, z serca się cieszę. No i przestałam nagrywać te relacje w momencie, kiedy zobaczyłam poligrafię. Tam już jest... Ja to wrzucę nawet już tak, żeby się z tego pośmiać. Więc miałam euforię do momentu, w którym nie zobaczyłam, że to jest po prostu zepsute.
0: Ale zostawmy poligrafię, bo mówmy o muzyce. Ja mam bardziej na myśli to, że... Bo mówisz o ostatnich kilku dniach, ale to naprawdę kilka lat.
1: Oczywiście. Nie jest kilka lat. W sumie słusznie. Tak teraz... Odwróciłeś moje myślenie też, inne światło mi rzuciłeś na to. Przepraszam, że taka jestem monotematyczna, no po prostu taki dzień miałam w drukarni. Dzień w drukarni, Luizy. Ale tak, jeśli chodzi o piosenki, wiesz, teraz dociera do mnie, jak jeszcze jestem tu u ciebie i rozmawiamy o tej płycie, dociera do mnie, co się stało tak naprawdę. To są piosenki, które są napisane świeżutko, ale też piosenki, które mają pewnie z 10 lat. Jak tak powiem, to nie przesadzę. Do niektórych piosenek dogrywałam się po tych 10 latach. Na innym mikrofonie, w innym pomieszczeniu. Później miksowałam to tak, żeby ze sobą współgrało. Trochę czułam się, jakbym wykonywała ze sobą duet z Luizą sprzed 10 lat, a teraz uzupełniałam to o teksty, więc to jest pomieszana twórczość i... Ja mam wielką radość w sercu i nie mam tej wspomnianej przez ciebie depresji. Mhm. Ja raczej, zamykając jakiś rozdział, bo rzeczywiście zamknęłam w tym małym krążku kawał swojego życia, mam spełnienie, mam spokój i cieszę się, że w pewnym sensie taki bank informacji pod tytułem Po poręczy powstał, bo to mi też zwalnia przestrzeń w sercu i w głowie, więc mam nadzieję, że właśnie tak to zadziała, jak czuję teraz i pójdę sobie spokojnie dalej.
0: Po poręczy to jest tytuł tej płyty. Jak widać ta... No mogłoby się wydaje, że po poręczy to jest taka bardzo szybka, krótka droga, jednak może ta droga być bardzo długa i bardzo kręta po tej poręczy, nie?
1: No, może być, nie musi. Mam nadzieję, że będzie bardzo kręta, bardzo długa. Wiesz, miałam troszkę wątpliwości, jeśli chodzi o tytuł, bo bardzo mi zależy też na tym, żeby przekazywać takie wartości, które są zdrowe. Sam zjazd po poręczy może się kojarzyć, że w dół, natomiast ja podeszłam do tego trochę tak, z intencji podeszłam do tego, jak do zjazdu, na który nigdy sobie nie pozwalałam. Mhm. Ja byłam zawsze jakaś taka poukładana, jakoś tak mnie nie ciągnęło do rzeczy, które są jakieś takie wow, albo mnie ciągnęło, tylko sobie na nie pozwalałam.
0: Ty, ale ja miałam właśnie inne wrażenie, słuchając tych utworów, jak tam śpiewałaś, że ze starszymi chłopakami grałaś w piłkę, to myślałam, że właśnie byłaś taka, która szła jako pierwsza na drzewo, wchodziła po tej poręczy,
1: tak,
0: zjeżdżała.
1: Była, nie? Tak, rzeczywiście, teraz mi to... Okej, nie, cofnijmy. Oj, tak, Boże, jak ja to dobrze wspominam, ja miałam całe stado kolegów. No. I to było tak, że oni przychodzili, ja to pamiętam jak dziś. Ja nie wiem, ile miałam lat wtedy, pewnie z 6. Ale słyszę ich głos, jak dzwonią, to jeszcze wtedy były takie czasy bez smartfonów, bez zapowiadania się, po prostu pukaliśmy do siebie do drzwi, dzwoniliśmy i ja tylko słyszałam, dzień dobry, jest Louis? I oni czekali już z piłką, mieli piłkę do nogi i szliśmy na stadion. No, piękne, piękne.
0: I część tych wspomnień widzę też jest na tych zdjęciach, bo jak rozumiem, to są wszystko twoje prywatne zdjęcia, to nie są żadne stokowe zdjęcia z Google'a.
1: Prywatne, prywatne. No. Długo zastanawiałam się też, jak to ubrać, jeśli chodzi o obrazek i właśnie to wydanie fizyczne, bo chciałam, żeby to wydanie fizyczne było też dopowiedzeniem czegoś, czego nie powiedziałam w muzyce. I któregoś dnia po prostu zjechałam do domu rodzinnego. Akurat tak się złożyło, że nikogo tam wtedy nie było poza kotami, więc rozsiadłam się z kotami. Włączyłam sobie mój stary komputer z kradzionymi, tak, mówię to na antenie, z kradzionymi MP3-kami. Wówczas, kiedy je kradłam, nie wiedziałam, że to jest coś złego. Myślałam, że to jest normalna praktyka zdobywania muzyki. Bardzo taki bogaty folder to jest. O Jezu, to był taki wehikuł czasu i rzeczywiście znalazłam wtedy albumy. Więc to takie moje posiedzenie z samą sobą w domu rodzinnym wyglądało tak, że słuchałam tej muzyki z dawnych lat i przeglądałam albumy rodzinne i stwierdziłam, no okej, mamy to. To jest to, czym chciałabym się podzielić w tym wydaniu fizycznym albumu.
0: No to przenieśmy się troszeczkę do tych czasów. Utwór Mecze. Posłuchajmy sobie właśnie. Dobrze. A propos tej piłki i kolegów, którzy przychodzili. Właśnie widzisz, to jest tak, że ja tutaj przychodząc nie wiedziałem, co będziemy grali, a jak już z rozmowy samo wychodzi, co mamy zagrać. To już nas sama rozmowa
1: tak
0: naprowadziła.
1: Tak ma być.
0: Luiza Gęczarska z płyty Po poręczy.

0: No nie, no było o tych odartych łokciach, o tym błocie i tak dalej, czyli jednak lubiłaś rozrabiać.
1: Nie, no faktycznie. Ale się uśmiechnęłam teraz do tego, wiesz? No. Teraz w tym momencie, jak odsłuchałam tego przy tobie, dotarło do mnie, co się w ogóle dzieje. Mhm. Zrobiłam album. Mam album.
0: To najważniejsze, że sama sobie prezent zrobiłaś.
1: Tak. Tak. Tak, tak do tego też podeszłam. To jest w ogóle dla mnie jakiś taki, jak do tej pory, rok prezentów, bo realizuję takie rzeczy, które kiedyś wydawały mi się nie do osiągnięcia. Między innymi album też mi się taki wydawał, bo widziałam, jak dużo energii, jak dużo czasu kosztują mnie same single. Ja nie mówię, że singiel to mało, ale po prostu widziałam, jakie to jest dla mnie kosztowne, więc zrobienie całego albumu to już brzmiało jak szaleństwo. Nie miałam też na to czasu, a w tym roku po prostu podarowałam sobie ten czas i ten czas zaowocował albumem. I tak, traktuję to jako prezent dla siebie, ale mam też wielką nadzieję, że będzie to prezent jeszcze dla kilku innych osób.
0: Jeżeli ktoś będzie chciał ten prezent odpakować troszkę wcześniej, bo oficjalna premiera jest 22 maja, ale będzie mógł to zrobić troszeczkę wcześniej. Ja tutaj widzę, dostałem takie bardzo ładne zaproszenie na imprezę, ale jak rozumiem, nawet bez takiego zaproszenia, jak ktoś będzie chciał wpaść, będzie mógł.
1: Tak, absolutnie zapraszam najserdeczniej. 21 maja, najbliższy czwartek, godzina 20:30 start. Zapytałeś przed momentem, do której godziny. O północy byłoby fajnie być, dlatego że o północy, czyli na przełomie 21 i 22 maja już będzie oficjalna premiera, czyli już album po poręczy wejdzie do streamingu i w ogóle we wszelkie miejsca, w których może się znaleźć, więc fajnie byłoby odliczyć do tego czasu, wznieść razem toast, pocieszyć się po prostu.
0: Taki Sylwester w maju, nie?
1: Taki Sylwester w maju, tak, też o tym myślałam w ten sposób, także zapraszam, może przyjść absolutnie każdy, kto ma ochotę spędzić ten czas razem ze mną i z innymi ludźmi. Szykuje się w ogóle bardzo, bardzo przyjemna ekipa, więc tym bardziej zapraszam. Klimat domówki. Domóweczka. Więc proszę sobie zabrać jakieś napoje, jakieś przekąski ze sobą, jak to na domówce bywa. Ja oczywiście zapewnię paluszki. I jakieś tam tego typu, nie? Także na luzie, swobodnie. Czujcie się swobodnie. Przychodźcie i się bawcie razem ze mną.
0: Gdzie będzie to?
1: Culture Waypoint, to jest przy ulicy Chorzej 29/31. Piękna miejscówka i to jest w ogóle też piękna historia. Nie wiem, ile zdążę powiedzieć, ale powiem chociaż skrawek tego. To jest lokalizacja, którą prowadzi i właśnie otworzyła Magda Kurek. Moja znajoma, z którą kiedyś pracowałyśmy przy dużej trasie jednego z artystów. I Magda wówczas była moją przełożoną i nauczycielką, tak bym to określiła. To jest snajperka w ogóle w tej branży muzycznej. I dużo się od niej nauczyłam. Ja byłam wtedy w roli... Pomagałam trochę w biurze produkcji. Okej, kolejna sytuacja, w której trochę spłycam. Pomagałam bardzo w biurze produkcji i mało nie oszalałam. Przecięły nasze drogi. I ostatnio te drogi przecięły się w zupełnie innych okolicznościach. Magda ma swoją miejscówkę, z którą w pewnym sensie też debiutuje, jak ja, z płytą długogrającą.
0: No to się dobrałyście idealnie.
1: Tak, tak. I bardzo się z tego powodu cieszę, bo każda z nas jest teraz w innym miejscu. Ja przede wszystkim cieszę się z tego, że wróciłam do funkcji, którą uwielbiam pełnić. Ja jako Luiza, czyli uwielbiam tworzyć, uwielbiam z tym wychodzić do ludzi, spotykać się, więc cieszę się, że właśnie w takim momencie i w takim miejscu się spotkamy.
0: Zapraszamy wszystkich 21 maja, to będzie w Warszawie. Do tej pory to było tak, że ja cię, prawda, męczyłem, kiedy płyta, ty dzisiaj mówisz szachmat, płyta jest, ale to nie jest tak, że już wszystkie asy w rękawie już mi się wyprztykały, bo ja wyciągam kolejnego asa i teraz pytam, kiedy trasa? Tak mi się nawet zrozumowało, zobacz, nie?
1: Nie, no powiem ci, wow, no tak, tak, no widzisz, ale wiesz jak to jest, ja już teraz się nauczyłam troszkę ciebie, wiesz, i ja przyjdę ci z trasą, a ty mi później powiesz, coś mi na pewno powiesz, nie? A
0: kiedy następna coś... płyta, prawda? No bo już przecież trzeba zacząć myśleć o kolejnej. Kiedyś Mark Knopfler powiedział, że na nagranie pierwszej płyty masz całe życie, a na nagranie drugiej płyty masz rok.
1: Ale coś w tym jest. No. Coś w tym jest. Bez żadnych jakichś takich obietnic z mojej strony, bo nie chcę sobie robić absolutnie presji. Już i tak ja jestem wspaniała w robieniu sobie presji, więc chociaż to chcę sobie darować. Naprawdę chciałabym, żeby ta muzyka nie była dla mnie balastem, tylko była sposobem na wyrażanie siebie, na łączność z ludźmi, na zapisywanie wspomnień, miejsc, energii itd., itd. Ale mam w planach ten drugi krążek. Spodobało mi się tworzenie po poręczy. W momencie, kiedy naprawdę pozwoliłam sobie tworzyć album dla siebie, nie tylko dla innych artystów, kiedy wpisałam sama siebie w kalendarz, bo naprawdę potrafię dbać o terminy, potrafię być skrupulatna. Kiedy w końcu dałam sobie to wszystko, to okazało się, że to jest naprawdę bardzo wartościowa droga. I chcę sobie tego dawać więcej. Ja nie będę teraz obiecywać, kiedy konkretnie i co konkretnie, chociaż setlistę już mam.
0: No to jest setlista, to jeszcze tylko backline i jedziemy, prawda?
1: No, jeszcze tylko tamtego, tam tak. Ale jeśli chodzi o trasę, wiesz, nie planuję trasy i wiesz, ja nie będę teraz opowiadać o tej mojej drodze, jakbym wszystko mogła, jak na wszystko się decydowała. Mam ograniczone możliwości, zdecydowanie. Natomiast czasem te ograniczone możliwości kładą mi zupełnie inne światło na to, co mogę i jak mogę. I jakiś czas temu zrobiłam dyskotekę szkolną, właśnie w dniu premiery singla Po poręczy, który mnie z kolei popchnął do tego i zainspirował, żeby stworzyć cały album. Mhm. I rzeczywiście spotkaliśmy się w moim rodzinnym mieście, w Łańcucie, na dyskotece szkolnej. To było cofnięcie się w czasie totalne. To była muzyka z dawnych lat. Ludzie bawili się jak za dawnych lat, bez telefonów. To było piękne. To było tak piękne zjawisko, które zawsze będę dobrze wspominać. I poszłam krok dalej, jeśli chodzi o tę dyskotekę szkolną. I stwierdziłam, że może faktycznie dobrze byłoby wrócić do szkoły, nie tylko z teledyskiem, który mieści się właśnie, którego akcja mieści się w szkole, jeśli chodzi o Po poręczy, ale żeby wrócić do szkoły i zagrać koncert. Więc nie planuję trasy, ale bardzo marzę o koncercie, który odbędzie się właśnie w murach szkolnych. I więcej zdradzać nie będę, ale mam nadzieję, że uda mi się to zrealizować.
0: No proszę, ale parę minut wcześniej powiedziałaś coś takiego, że ty lubisz zapisywać chwilę, zapisywać emocje.
1: Mm, tak.
0: I tak się właśnie zastanawiam, bo właśnie mówiliśmy o tym, że na nagranie drugiej płyty jest zawsze mniej czasu, ale myślę, że tych wtedy emocji może być więcej, tych chwil, że się będzie więcej wokół ciebie działo i się nagle okaże, że się szybko uzbiera, nawet nie będziesz wiedziała kiedy.
1: No, właściwie to się już uzbierało. No. To już jest.
0: Słuchaj, ja coś myślę, że za jakiś miesiąc to możemy tutaj z twoją szufladą kolejną przyjść i ty nam puścisz takie utwory, które już, wiesz, gdzieś tam chowasz sobie do szuflady, nie?
1: Słuchaj, ja w ogóle, ja do ciebie to mogę co tydzień nawet przychodzić, tylko słuchacze już pewnie mieliby, pewnie by oponowali delikatnie. Dużo jest w tej szufladzie, ale faktycznie zebrałam sobie taki materiał na kolejną płytę, tej jeszcze nie wydałam dobrze, który też jest spójny, który bardzo czuję. No i zobaczymy. Po prostu pozwolę sobie go spokojnie realizować, a póki co bardzo kibicuję swojemu dziecku Po poręczy i niech idzie w świat, niech sobie dobrze żyje i niech daje ludziom to, co ma dawać muzyka, a to, co sobie wybiorą z tej płyty, to już niech to już będzie indywidualne.
0: Dostanie się tę płytę 22 maja. 21 maja będzie można na specjalnym odsłuchu się zapoznać z tą płytą wcześniej. Niektóre utwory już znacie, bo takie numery jak Księżyc nad Warszawą, czy właśnie Po poręczy już gdzieś tam krążą po sieci. Niektóre graliśmy, pamiętam Miasta chyba graliśmy tutaj.
1: Miasta,
0: tego
1: tak.
0: Jeszcze nie ma, ale graliśmy w takiej wersji chyba. To była wersja demo, z tego co pamiętam, ty chyba mówiłaś mi, że nie masz ścieżek źródłowych i chyba chyba niestety nie będziesz mogła już tego numeru poprawić, ale tutaj słyszę, że jakaś inna jest wersja tego numeru, tak?
1: Tak, tak. Wtedy włączaliśmy demówkę, którą nagrywałam jeszcze na starym komputerze i chyba w ogóle jeszcze na garaż będzie. No i ja mam przygodę z wszelkimi sprzętami elektronicznymi i padł mi dysk. To była pierwsza sytuacja z dwóch, w której padł mi dysk z danymi. No i tego nie udało się zupełnie ocalić, tego projektu. Miałam tę demówkę, którą odtworzyliśmy wtedy. No i to było jedno z trudniejszych wyzwań, jeśli chodzi o tę piosenkę, bo wiedziałam, że powinnam zaufać tamtemu pierwotnemu pomysłowi. Trochę tam zepsułam na samym początku, później trochę to cofnęłam, więc to był taki taniec z tymi różnymi ruchami, jeśli chodzi o miks i samo wykonanie, ale koniec końców bardzo się cieszę z tej obecnej formy i tak to czuję w moim sercu, że udało mi się zachować tego ducha z dawnych lat.
0: Czyli udało się odzyskać, wykorzystać te stare materiały, a nie musiałaś od nowa tego numeru nagrywać,
1: od nowa.
0: Tak? Wszystko od nowa nagrałaś,
1: jest,
0: tak?
1: Każdy dźwięk jest od nowa, każdy.
0: Aha,
1: każdy
0: myślałam,
1: jeden.
0: Że jednak udało się wykorzystać jakieś tam ścieżki, te stare.
1: Nic z tych ścieżek, wszystko jest od nowa, ale na całe szczęście, ja nie wiem skąd miałam takie szufladki w mózgu, że pamiętałam mniej więcej, gdzie szukać brzmień, które były dla mnie wtedy kluczowe. I ja znalazłam te brzmienia, te pierwotne brzmienia. Nie wszystkie, ale dużo udało mi się tak wyłuskać już z ustawień, z pogłosów i tak dalej. Więc zupełnie nagrane od nowa, ale w duchu tej pierwotnej wersji.
0: No dobrze, album już wkrótce. My tutaj sobie słuchamy przedpremierowo jeszcze utworów. Poprzedni razem, kiedy się widzieliśmy, to w ogóle to było na początku tego roku. Pamiętam, że to był styczeń, bardzo zimny, śnieżny styczeń i się wydawało, że wiosna jest bardzo odległa i że premiera tego albumu jest bardzo odległa. Tu proszę, tak zleciało, nie? I nagle się i ciepło zrobiło i się wszystko udało zrobić. Wtedy zakończyliśmy utworem Lwia Skała, który tutaj po takim krótkim intrze otwiera tę płytę. Więc teraz na zakończenie puścimy numer Dąb, który się wtedy nie zmieścił. Pamiętam, że też był w tej wersji jakiejś demówkowej, ale nam się już wtedy go nie udało pomieścić. No to teraz w takim razie numer, który płytę zamyka przed outrem. To my sobie teraz na koniec posłuchajmy tego utworu.
1: Posłuchajmy sobie, tak.
0: Bardzo ci dziękuję za to, że przyszłaś tutaj.
1: Ja ci dziękuję za zaproszenie. Naprawdę bardzo się cieszę na to nasze spotkanie i pozdrawiam, ściskam wszystkich słuchaczy.
0: A my słuchamy teraz utworu Dąb.

Przedpremierowo słuchaliśmy nowej płyty Luizy Ganczarskiej. A propos, za tydzień będziemy słuchali premierowo, ponieważ nowy album zespołu Hypnozar się ukazuje we wtorek, nie w piątek. I też we wtorek zespół Hypnozar nas zaszczyci swoją obecnością. Porozmawiamy troszkę o nowej płycie i zaprosimy was na koncert premierowy, który się odbędzie 29 maja w Chmurach w Warszawie. Będzie można też na pewno zdobyć jakieś wejścia na ten koncert, więc słuchajcie Radia Campus Syrgo Pistop od godziny 22 w następny wtorek. A żeby teraz troszeczkę was może w tej klimat audycji przyszłej wprowadzić, przyspieszymy tempo. Skoro mówimy o płytach, które nadchodzą, to nadchodzi nowa płyta zespołu Anthrax. Ukaże się, teraz nie pamiętam, w sierpniu czy w lipcu. W każdym razie mamy już utwór, który ją zapowiada. It's for the kids. Czy na pewno to jest dla dzieci? No, sprawdźmy.

No to, żeby Circle Pit Stop wybrzmiało w pełni, czyli zarówno muzyka do zrobienia Circle Pita w pokoju swoim, ale też muzyka do zjechania do pit stopu i troszeczkę wychillowania, więc dzisiaj było i jedno, i drugie. Ja was zapraszam za tydzień, tak jak wspomniałem, już będzie zespół Hypnozaur od godziny 22 w Radiu Campus. Natomiast na koniec was zostawię z dźwiękami Courtney Barnett. Dzisiaj sporo było żeńskich głosów i bardzo dobrze, czemu nie? Courtney wydała swoją nową płytę Creature of Habit pod koniec marca, ale do tej pory jakoś nie mieliśmy okazji, żeby na nią zajrzeć, więc zrobimy to dzisiaj. Myślę, że to będzie bardzo dobra okazja i bardzo dobre podsumowanie dzisiejszej audycji. Także do usłyszenia za tydzień w Circle Pit Stop.

Take raz na nowej taśmie. One, one.